Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: jesteśmy.
1: Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
3: No i zaczynamy audycję Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. Dzisiaj wyjątkowe wydanie, bo nie ma Bartka z Koniecznego, za to jest redaktorka naczelna LM.pl, portalu LM.pl.
4: Z wielką przyjemnością przyjęłam to zaproszenie, bo Retroprasówki słucham, chłonę i się upajam.
3: To Iwona Krzyżak we własnej osobie. A druga ciekawa sprawa jest taka, że nie jesteśmy dzisiaj w studio Konińskiego Meloradia, a jesteśmy w Konińskich Gosławicach w domu u Iwony.
4: No i siedzimy sobie w kuchni, mamy tu zainscenizowane studia, może im pokażemy to studio jakoś, jakieś zdjęcie zrobimy?
5: Tak, może.
4: Chyba by się przydało. Czy mogę poprosić moją dziewczynę o to, żeby nam zrobiła teraz zdjęcie?

0: teraz mamy w Gosławicach nasze gosławickie studio Meloradia.
1: Ja się nie zgadzam z tym, że takie zapomniane, bo tu już od jakiegoś czasu działa stowarzyszenie Nasze Gosławice i oni robią tu prawdziwe cuda. Teraz zbierają złom, butelki kaucyjne po to, żeby już niedługo zrobić imprezę dla mieszkańców Gosławic. Także tu już się zaczyna dziać, a już wkrótce powstanie obiecywane przez miasto boisko.
0: Pozdrawiamy działaczy, aktywistów, mieszkańców konińskich Gosławic i machamy do nich dzisiaj przez okno, a tymczasem zaglądamy do starych konińskich gazet i na początek rok 1985, przegląd koniński. Na jednej z pierwszych stron mamy nekrolog Zdzisława Szklarkowskiego.
1: Wieloletni pracownik państwowy, działacz Stronnictwa Demokratycznego, znakomity regionalista i miłośnik Konina, wieloletni współpracownik prasy regionalnej. Z prawdziwym żalem żegna swego stałego współpracownika zespół przeglądu konińskiego.
0: Zdzisław Szklarkowski, który również był przewodniczącym miejskiej, tak, czy powiatowej Rady Narodowej, no, taki odpowiednik prezydenta burmistrza Konina. Kiedyś, no i zachowała się spory zestaw zdjęć Konina z różnych lat właśnie
1: autorstwa
0: Zdzisława Szklarkowskiego. Zresztą była wystawa ładnych kilkanaście chyba lat temu, takich gdzieś znalezionych na strychu, tutaj Iza, wtedy Bobrowska, dzisiaj Frankowska, organizowała, przygotowała tę wystawę i z tego, co rozmawiałem z Izą, jest szansa także na to, że kolejna porcja zdjęć Zdzisława Szklarkowskiego ujrzy światło dzienne. Następnie mamy artykuł Do zobaczenia w domu Zemełki. To jest dosyć długi tekst, którego nie będziemy czytali.
1: No ale to tak jakby z dziś ten tekst.
0: Tak, jakby z dziś, tym bardziej, że w tym tekście, pod tym tekstem kupon jest i prośba od pracowników, dziennikarzy Przeglądu Konińskiego. Wytnijcie, drodzy czytelnicy, ten kupon, wypełnijcie go i prześlijcie pod naszym adresem plac PZPR 5, redakcja Przeglądu Konińskiego do 15 maja. Wśród uczestników rozlosujemy cenne nagrody książkowe.
1: Imię i nazwisko, adres, zawód. Moim zdaniem dom Zemełki powinno się przeznaczyć na...
0: No i właśnie, ciekawe jakie propozycje napłynęły od czytelników. Niestety w majowych przeglądach konińskich jeszcze nie było tekstu, który by podsumowywał tę akcję.
1: A my tutaj zwracamy uwagę na to, bo jeżeli słucha nas ktoś, no młodszy ode mnie, młodszy od ciebie, no to trochę taki sposób komunikacji z mieszkańcami wydaje się zupełnie nieracjonalny, no ale przypominamy, że wtedy internetu nie było. Się załatwiało za pomocą takich kuponów, listów do redakcji. Tak to wyglądało i telefonów. Tak, takich na tarcze, jeszcze z tarczami.
0: To ja jeszcze pamiętam jako małe dziecko z początku lat 90.
1: A dzisiaj właśnie w Muzeum Okręgowym jakiś czas temu była taka wystawa, właśnie lata 60. i 70. był telefon z tarczą. No i sama byłam świadkiem, jak takie kilkunastoletnie dzieci nie za bardzo wiedziały, o co chodzi. Jak tego używać aparatu, co to w ogóle jest i o co chodzi. No a tutaj no to oko cieszy, Mirosław Jurgielewicz niezawodny, a zdjęcie jak z Playboya prawie.
0: Tak, ale pani ubrana, chociaż oczywiście...
1: O nie, przepraszam, kawałek brzucha.
0: Kawałek brzucha, tak, ale chciałem powiedzieć o tym, że w tamtych czasach praktycznie w każdym przeglądzie konińskim było zdjęcie nagiej zupełnie pani. O, chyba
1: zaczynają kosić,
0: to ja zamknę okno.
1: I oby nam tylko do gołej ziemi nie wykosili. Natomiast ostatnio pan pająk szedł z demu, jak go dopytywałam o koszenie pasów zieleni przy drogach, no to powiedział, że są już uregulowania miasta i tak mocno koszone nie będą, jak do tej pory. Zobaczymy.
0: To cieszymy się z tego powodu.
1: A tu sprawdzimy.
0: A powracając do nagich pań, takie były w przeglądzie i zdarzały się zdjęcia, że były panie zupełnie nagie od stóp do głów i to było drukowane w tamtych czasach. Ponoć było to w jakiś sposób

0: po prostu normalne. Podpis pod tym zdjęciem, które teraz obserwujemy, Mirosława Jurgielewicza, wiosna, panowie.
1: My to już możemy powiedzieć, że prawie lato. No właściwie to już czekamy na święta Bożego Narodzenia.
0: No i zieleń, listy od czytelników. Jestem waszym wiernym czytelnikiem, chociaż w Koninie mieszkam stosunkowo niedawno, bo od 4 lat bulwersuje mnie jednak ochrona zieleni, a właściwie jej permanentne niszczenie i to przez służby powołane do dbałości o tę zieleń. To, co się dzieje w Koninie i w całym województwie konińskim wtedy...
1: Pamiętajmy, że wtedy było województwo konińskie. Tak.
0: Jest godne zainteresowania co najmniej Kolegium do Spraw Wykroczeń. We wszystkich miasteczkach województwa robi się to samo, to jest obcina się całe korony drzew, pozostawiając tylko kikuty.
1: Czyli ogławianie, z tego już właściwie zrezygnowano. W Koninie już nie widzimy takich sytuacji, ale wystarczy, że wyjedziesz poza Konin i niestety ogławianie się jeszcze zdarza. Także temat zieleni wiecznie żywy, ciągle wraca. Teraz przyszedł teraz moment na to, że będziemy się kłócić. Kosić, nie kosić. Oto jest pytanie, które powraca zawsze.
0: Różne zdania na ten temat. Jedni mówią, że nie kosić, drudzy, że kosić, bo są alergikami, jest więcej pyłków, jak trawa nieskoszona, więc...
1: Mateusz, kosić czy nie kosić?
0: Ja bym wolał, żeby nie kosić.
1: Ja też trzymam się właśnie tego. Nie kosimy.
0: I tutaj jeszcze powracamy do tego listu od czytelnika. Często chodzimy z żoną do znajomych zamieszkałych przy ulicy Sosnowej 21 i jesteśmy urzeczeni oazą zieleni przy tym bloku. A to dzięki staraniom pewnego pana, którego nazwiska nie znam, ale widziałem, jak bezinteresownie wózkiem woził z lasu drzewka, sam je sadził i pielęgnował i do dziś pielęgnuje. To może te sosny, które są na Sosnowej, to właśnie ten pan przyniósł z lasu i je posadził.
1: Może, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo to zostało i to cały czas jest od tamtych czasów. Dbałość mieszkańców bloków o te przydomowe, takie przyblokowe skrawki zieleni. Pięknie utrzymane, olbrzymi szacunek dla wszystkich państwa, bo to naprawdę cieszy oko.
0: Zwłaszcza na piątym osiedlu jest to...
1: O, ja bym, zwłaszcza w Gosławicach.
2: Ale zwłaszcza w Gosławicach.
0: No to każdy widzi to najlepiej, gdzie mieszka i gdzie ma najbliżej, no by na każdym osiedlu konińskim tak właśnie było. No dobrze, patrzymy tutaj co dalej. Proszę pani, jest relacja z pochodu pierwszomajowego.
1: Śnieżycy.
0: I uwaga, w 1985 roku szli 1 maja w śniegu. I widać to na zdjęciach. Przypuszczam, że Ryszarda Furmanka z tamtych czasów. No fajnie to wygląda. Tu mamy aleję. No i faktycznie, mimo że zdjęcia kiepskiej jakości w druku wtedy były, to widać, że faktycznie pada śnieg i to gęsto dosyć.
1: No teraz by już nas to raczej nie zdziwiło. Wtedy to był ewenement. Dzisiaj przy zmianach klimatu śnieg w czasie pochodu pierwszomajowego nie byłby czymś dziwnym.
0: Także tak to wyglądało. Tu widzimy na zdjęciach jeszcze pochody. Oczywiście mimo tego, że śnieg padał, to cała masa ludzi.
1: A tu, proszę bardzo, grono oficjeli pod pomnikiem,
0: który dzisiaj stoi w konińskich Gosławicach, a kiedyś stał na piątym osiedlu służbą, tak? Poległym za ojczyznę?
1: Chyba tak.
0: Czy milicji? Jakoś
1: nie
0: tak
1: pamiętam.
0: To było. Był ta dziota Dmitrowa. Tutaj jeszcze mamy wspomnienie o Zdzisławie Szklarkowskim, także w jednym z majowych wydań Przeglądu Konińskiego w 1985 roku, a tutaj przenosimy się do wtedy Wojewódzkiego Domu Kultury, czyli Konińskiego Centrum Kultury i był wieczór poświęcony w Stachurze. I problem z tym, że w tym samym budynku, co Wojewódzki Dom Kultury, był klub, którego nazwy nie będziemy wymawiać, bo on istnieje do dzisiaj, więc byłaby to kryptoreklama. No ale może przeczytajmy od tego akapitu.
1: Po pierwsze pytanie, czy rzeczywiście recital Wojnowskiej musiał się zacząć dopiero o 10:30 wieczorem, na dodatek z półgodzinnym poślizgiem z powodu... no właśnie tego klubu, a ściślej trwającej tam właśnie dyskoteki. Ta sama dyskoteka z powodzeniem zagłuszała prezentującego poezję Stachury Różańskiego. Być może był to efekt zamierzony, mający na celu dodatkowe podkreślenie rozbieżności między światem poezji, a szarą i czasem nazbyt głośną codziennością. Ale wniosek, no, sobie redaktor wysnuł, ale należało o tym powiadomić przynajmniej aktora, który by się wtedy inaczej nieco ustawił w swojej roli. Przeprowadzka do niezbyt przyjemnie pachnącego holu też co prawda dodawała pikanterii prezentowanym tekstom, co młodzi widzowie pięknie zresztą wypunktowali, wręczając Różańskiemu pęczek zerwanych z jakiegoś klombu kwiatków, ale osobiście wolałbym wysłuchać tej wspaniałej poezji bez cuchnących klozetów za plecami. O!
0: Tak proszę. Było kiedyś w kadeku, nie?
1: Tak było.
0: Śmierdziało.
1: I klozety dawały o sobie znać za każdym razem, jak się wychodziło na rol. Ale jest trochę lepiej.
0: No, jest zdecydowanie lepiej. I tutaj jeszcze potem dalej w tekście jest na takie stwierdzenie, że, czy taka konkluzja, że może warto byłoby, żeby w jednym budynku nie było domu kultury i klubu dyskotekowego. A co się stało potem? Potem jeszcze było tak, że w latach 90. czy na początku 2000. dorzucono jeszcze jeden klub i były tam dwa. I ten to już w ogóle był z sali widowiskowej, było go słychać, bo ja pamiętam, że kilka razy byłem na jakichś wydarzeniach artystycznych w kadeku, gdzie po prostu był koncert, chyba to był akordeonowy, ten co najbardziej zapamiętałem, a w tle było słychać beat z imprezy w tym klubie. Tego klubu już nie ma, jest tam strefa K teraz, więc troszeczkę jest spokojniej dzięki temu. No dobrze, a tutaj mamy taki tekst, który już zagaiłem wcześniej Iwonie poza anteną i Iwona była
1: wstrząśnięta. Rarytasik, powiem Państwu. Naprawdę.
0: Jak to się kiedyś żyło w Starym Koninie, nie tak zupełnie dawno, bo 41 lat temu, w 1985 roku. No ale do tego tekstu powrócimy po krótkiej przerwie, bo oto kończy się pierwsza część dzisiejszego wydania Retro Prasówki. Ja dodam tylko, że wyjątkowo, bo jesteśmy dzisiaj nie z Bartkiem Skoniecznym, a z redaktorką naczelną portalu LMPL Iwoną Krzyżak i nie jesteśmy w naszym studio, a spotkaliśmy się w domu pani redaktor, redaktorki naczelnej w Konińskich Gosławicach. Powracamy po bardzo, bardzo króciutkiej przerwie, a więc pozostańcie z nami. To jest Retroprasówka w Meloradiu.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
0: I powracamy, króciutka przerwa za nami, to jest Retroprasówka w Meloradiu. Iwona Krzyżak, redaktorka naczelna portalu LMPL, a ja nazywam się Mateusz Krzesiński. No powiedz coś.
1: Nie no, ja tu chcę już to czytać. Ja się już jestem skupiona, bo to jest naprawdę... Cymesi.
0: Listy do redakcji i ja to znam z opowieści, jak bardzo różnił się Stary Konin kiedyś od Nowego Konina, jeżeli powiem to wprost, w poziomie cywilizacyjnym po prostu. Dzisiaj oczywiście tego nie ma, ale moi rodzice jeszcze mi o tym opowiadali i ten tekst jest tego takim bardzo, bardzo dobitnym świadectwem. List przesłany od czytelnika.
1: Czy musimy chodzić brudni? Pyta czytelnik. Pisze ten list z prośbą do władz Konina, by w jakimś pomieszczeniu w starej części miasta znalazło się miejsce na wannę do kąpania, jak to było parę lat temu, bo nie w każdym domu mają wanny. Więc ludzie, co ich nie mają, są brudni i chodzą długo niewykąpani. Dzieci żyjące teraz w dobrobycie mają słabą pamięć i zapomniały, że w Starym Koninie ludzie też się kąpali, zwłaszcza starsi, co tydzień. Dzisiaj nawet cyganie mają w domu swoje kąpieliska, tylko my w starych budynkach siedzimy brudni. Nie mogę iść do lekarza na gruntowne badanie oraz na prześwietlenie, bo jestem brudna. Może jakieś władze lub jakaś komisja pomogą to załatwić i ktoś zrobi gdzieś wannę, aby stary człowiek mógł się choć raz w miesiącu wykąpać. Wanna na przykład na Placu Wolności, ogólnie dostępna koło elementów wodnego niech sobie stanie.
3: To teraz jest element wodny.
1: A to, tak, to przecież można od biedy się w elemencie wodnym wykąpać.
0: Niemniej jednak dosyć wstrząsający tekst.
1: Nie no, to ja, dla mnie to jest w ogóle jakiś kosmos totalny. Nie też, że wanny, no dobra, no w domu nie ma, no to jak nie wanna, to prysznic, tak?
0: No wcześniej funkcjonowała, tylko że ludzie wtedy w Starym Konie nie mieli wody bieżącej nawet w domach, słuchaj. Tak było, schodzili na dół, mieli pompy i donosili wodę, wnosili czy tam na jakieś piętro do kamienicy. Po prostu nie było wody bieżącej, więc jakby wanna nie rozwiązałaby tematu, bo wanna bez wody taka mało użyteczna dosyć.
1: To my tutaj na tym elektrownianym osiedlu w Gosławicach opływaliśmy w tych czasach w luksusy, bo tu każdy z tych bloków miał wodę, ubikację, wszystko było. Dlatego jestem taka zszokowana. Bo ja do Starego Konina tylko do szkoły jeździłam.
0: A tak tam było i to przy samym Placu Wolności, a więc w samym sercu konińskiej starówki. Strony sportowe, czy rozpoznajesz tutaj te oto kobiety no, jednego pana w środku?
1: Roman Jaszczak jeszcze z bujnym włosem.
0: 27-letni tutaj jest on. W 1985 roku. I co się wtedy wydarzyło?
1: To prawdopodobnie jeszcze Roman Jaszczak mieszkał w tym samym bloku w tym momencie, co ja na pierwszym piętrze. Był moim sąsiadem.
0: A to ja nie wiedziałam, że byliście takimi bliskimi sąsiadami. O kurczę.
1: To jest news.
0: Oczywiście wiem, że Roman Jaszczak z Gosławic pochodzi, natomiast nie wiedziałem, że tutaj tak przez ścianę z tobą, czy przez sufit.
1: Przez sufit.
0: No nieźle, nieźle. Medyk Konin oficjalnie został utworzony, tak to nazwijmy, w marcu 1985 roku, a już w maju jest oto zgłaszany do drugiej ligi i o tym traktuje ten tekst autorstwa Lecha Gołyńskiego. Co ciekawe, Medyk Konin został dokoptowany do tej drugiej ligi już w trakcie trwania rozgrywek. I miał te mecze, których jeszcze nie rozegrał, czy które już były z tych kolejek, które były, rozegrać, po prostu nadrobić. W trakcie liga skupiała 8 zespołów.
1: No jakie fryzury mają dziewczyny. Adekwatne do tamtych czasów. Sama się tak kiedyś odcinała.
0: Ty te czasy pamiętasz. Ja już tak. Bardzo, bo się dopiero rok później urodziłem.
1: Oj, już nie wypominaj może, tak?
0: Pierwszy mistrzowski mecz SKS Medyk rozegra 19 maja. Boisko z szatnią zgodziła się udostępnić cukrownia Gosławice. Także? Aha. Zespół posiada dzięki zapobiegliwości trenera 2 komplety strojów i kilkanaście piłek, ale to jeszcze mało. Brakuje trampkokorków. Dziewczęta szukają również działaczy, nie mają kierownika drużyny. Sekcji potrzebny jest także zakład opiekuńczy.
1: Ty jesteś specjalistą od sportu, wobec tego opowiedz o tym, jak to wygląda teraz.
0: Nie, no teraz to jest zdecydowanie dużo.
1: Kompletów odzieży.
0: No to bez dwóch zdań jest wszystko zdecydowanie.
1: Czy już w ogóle ich się nie używa?
0: Teraz no, nie używa się raczej korki po prostu. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że 30 lat później niespełna zdobyła Mistrzostwo Polski 4 razy z rzędu i reprezentował Polskę w rozgrywkach Ligi Mistrzyń, a najlepsza w historii polska piłkarka. Ewa Pajor, zawodniczka FC Barcelona, właśnie wywodzi się z tego klubu.
1: No a takie skromne początki były.
0: Tak, tak, to zupełnie amatorsko wygląda, no i to ikoniczne zupełnie zdjęcie Ryszarda Furmanka. No dobrze, to zmieniamy teraz temat. Był taki dział, wiesz co, fajny, ty o tym może nie wiesz, z Bartkiem to już przerabialiśmy, który nazywał się Odkrywka. Odkrywka i odkrywało się różne takie rzeczy, które były w pewien sposób problematyczne. A może przeczytajmy właśnie, bo to najlepiej zobrazuje. Pośrednictwo niezbędne. Szewc chodzi ponoć bez butów, krawiec bez spodni, a urzędy pocztowe w Koninie, ulica Błaszaka Dworcowa 22 lipca, mają często popsute automaty telefoniczne do połączeń międzymiastowych. Naiwni, którzy sądzą, iż tanio i szybko uzyskają połączenie na przykład z Turkiem lub Kołem, zostają bardzo szybko sprowadzeni z obłoków na ziemię, a właściwie ustawieni w kolejce do okienka, gdzie po uiszczeniu opłaty za przepisowe 3 minuty w wysokości 54 zł siedzą grzecznie i czekają, aż ich wywoła międzymiastowa. Mają czas pomyśleć zapewne, albo aparaty konserwują marni fachowcy, albo też świadomie pozostawione są w stanie nieużywalności. Wiadomo wszak, że pośrednictwo przynosi większe zyski.
1: Nie, no. Szoki, niedowierzanie. Centralki, na korbki jeszcze. Takie, tak, i rozmowa kontrolowana, tak, i panie wszystko słyszały, o czym ty rozmawiałeś z kimś innym przez telefon. Niesamowite to było, ale z drugiej strony to bym chciała być taką panią telefonistką.
3: Tak.
1: Zresztą dostęp władza do wszystkich, władza w ręku, dostęp do wszystkich tajemnic. Tak bym chciała sobie być taką telefonistką, która łączy telefony na przykład do magistratu i z magistratu. Ale by to było piękne. Oj, się rozmarzyłam.
3: A ja się lubię zębiać.
0: Odebrać należy osobiście. Tutaj temat trochę bliski tobie, bo dotyczy osoby nazywanej wtedy, w tamtych czasach, inwalidką.
1: No o, dziś to by nie przeszło. Uczulam państwa wszystkich. Absolutnie słowo zakazane. Osoba z niepełnosprawnością. Absolutnie inwalidę wyrzućcie do lamusa.
0: No i pani tutaj pisze, że była w uzdrowisku, w Połczynie Zdroju. Ze względu na stan zdrowia do uzdrowiska dowiedziona została karetką pogotowia. Powrót był bardziej luksusowy, śmigłowcem.
1: A ja też kiedyś leciałam śmigłowcem. O. Transportowali mnie z sanatorium do domu.
0: A, czyli doświadczyłaś tego samo, że to ty pisałaś ten list.
1: Ja pisałam, bo ja nie byłam w sanatorium, tylko to znaczy to było sanatorium, ale dla dzieci.
3: O.
1: I jako dziecko pierwszy raz w życiu leciałam śmigłowcem i to była taka sensacja na osiedlu, że biegli ludzie, wszyscy mieszkańcy. Tak, na kartofisku u księdza. To była przygoda.
0: W każdym razie do tego śmigłowca tutaj nie pozwolili pani wziąć bagażu. I jak zadzwoniła do tego śmigłowca, do tego, przepraszam, uzdrowiska, aby dowiedzieć się, jak może ten bagaż odebrać, to ją poinformowano ją, że może odebrać wyłącznie osobiście.
1: Ale numer!
0: Dobre.
1: No ale leciała. Leciała, tak?
0: No coś za coś. Tylko no już no niestety z bagażem musiała się pożegnać. Patrzę tutaj co dalej. O Zatorzu tutaj jest tekst, ale może to sobie zostawimy na potem, bo mamy znowu temat telefoniczny. No i może przeczytajmy.
1: Gdzie się podział telefon? Mieszkanka Konina zadzwoniła do nas w sprawie dwóch telefonów, a właściwie ich braku. Od dłuższego czasu pozbawiony jest telefonu zakład kosmetyczny w pawilonie, tak zwanym gaciowcu, gdzie mieści się Pewex. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, choć klientki wolą umówić się na określoną godzinę, gdyby nie to, że tam był telefon, lecz został zlikwidowany. Nasza czytelniczka twierdzi, że numer przeniesiony został do mieszkania jednego z wiceprezesów. Proszę bardzo. Jeśli nawet nie jest to prawdą, to telefon do zakładu kosmetycznego powinien wrócić. Drugim telefonem widmem jest numer do postoju taksówek przy ulicy Kolejowej. Jest tam nawet skrzyneczka, lecz trudno ustalić, czy jest aparat i do tego czynny. W informacji pocztowej można się dowiedzieć, że jest w skrzynce aparat i powinien działać. Czyżby taksówkarze nie chcieli korzystać z tej formy zlecania im usługi? Czyżby klient nie był panem?
3: No jak to możliwe, że w czasach PRL-u klient nie był panem? To się w ogóle nie zdarzało.
1: No i ten telefon, który z zakładu kosmetycznego wylądował w domu prezesa. No skandal, proszę państwa. Skandal, hańba. Naprawdę, zbulwersowałam się.
0: Taka sytuacja. Przenosimy się do drugiego rocznika, który dzisiaj nas interesuje. To rok 91. Przegląd Koniński wygląda identycznie, jeżeli chodzi o szatę, natomiast już nie jest tygodnikiem PZPR, a pod logotypem jest napis Tygodnik Regionalny. Ale zainteresował mnie szczególnie taki oto tekst.
1: Bimber z sufitu. 26 kwietnia około godziny 14.20 stwierdziliśmy, że z sufitu leci na podłogę mętny płyn wyglądający na zacier do produkcji bimbru. Zaczęliśmy ten płyn zbierać w podstawione naczynia. Był to już któryś z kolei przypadek zalania nas czymś takim, opowiadają lokatorzy jednego z konińskich mieszkań. to nic przyjemnego, kiedy po całym domu rozchodzi się zapach sfermentowanych drożdży. Sąsiad z góry tłumaczy się, że pękł mu balon z winem. Czy ową mętną cieczą kapiącą z sufitu było wino, czy zacier, wykażą analizy laboratoryjne. Postępowanie wyjaśniające w tej niecodziennej sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji w Koninie. O finale czytelników poinformujemy.
0: Pytałaś się podpis pod tekstem Szyn, kogo mógł być.
1: Szyn, tak?
0: Tak.
1: O!
0: Tak.
1: Proszę, tak. Były wiceprezydent Konina.
0: Wcześniej był dziennikarzem.
1: No jaki temat ci się panu Szymczakowi trafił?
0: Jakie się trafiały tematy w
1: tym? No ale wtedy to chyba nie było chyba aż tak nadzwyczajne, dlatego że z tego co kojarzę, to w tych czasach, no to wielu Koninian pędziło binę. Naprawdę, ja sama pamiętam z domu takie obrazki, kiedy jako dziecko nie wiedziałam, co się dzieje w kuchni, a tu jakaś maszyneria chodziła i coś była, jakaś rurka w kran wetknięta i ojciec mnie strasznie wyganiał z tej kuchni. I był ten zapach.
0: Trochę jak poszukiwana. Marysia tu nie wchodzi, nigdy do łazienki nie wchodzi.
1: I tak było w większości konińskich domów, proszę państwa.
0: Marysia się ze mną ożeni. Nie, Marysia wyjdzie za mnie, co ja gadam.
1: Obrzeni. W każdym razie bardzo smaczna interwencja i jestem ogromnie ciekawa i zobowiązuję cię. Przy następnej retro prasówce chcę znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jak zakończyło się to poważne postępowanie prowadzone przez komendę milicji? Czy policji?
0: I co wykazały badania laboratoryjne? Kończymy już naszą audycję. Dzisiaj nadawaliśmy z Konińskich Gosławic, z domu redaktorki naczelnej portalu LM.pl Iwony Krzyżak.
3: Dziękuję.
1: No i zapraszam na kawę. Was też, słuchacze, jak będziecie kiedyś w Gosławicach i ja będę akurat w domu, z przyjemnością.
0: Jest tu bardzo miło. To była Retroprasówka. Ja nazywam się Mateusz Krzesiński. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przy mnie jest pan Piotr Rybczyński, koniński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Oczywiście audycja Historia Konina. W związku z tym na naszej antenie powracamy do tematu rozpoczętego przed tygodniem. Jesteśmy już po setnej rocznicy przewrotu majowego i o tym była mowa przed tygodniem. Czytał pan m.in. fragmenty artykułów z Głosu Konińskiego, gazety, która ukazywała się w okresie międzywojennym w naszym mieście. Były to głównie relacje tego, co wydarzyło się w Warszawie. Dzisiaj też tak rozmawialiśmy wcześniej, że dowiemy się również tego, czy byli jacyś Konianie, którzy brali udział w tych wydarzeniach.
4: No, to czy byli Konianie, to dość skomplikowana materia i też relacje. No, ja mówiłem o tym, że Głos Koniński wówczas był takim przekaźnikiem pewnych oficjalnych informacji i one informowały o tym, co się w tych dniach od 12 do 14, no w pewnym sensie do 15 maja działo w Warszawie. No i one kształtowały w jakiś tam sposób opinie.
0: Czyli to mogły nie być do końca relacje, a po prostu przekaz, tak?
4: No tak, no, głos był tutaj wydawany przez Wydział Powiatowy. Oczywiście tam też cytowaliśmy pewne opisy chociażby zniszczeń w Warszawie, tak, co tam się działo. Oczywiście też od początku, co powtarzam, też ponownie to wydarzenie było tragiczne, no i jak gdyby od razu kształtowała się także pewien kierunek przekazu, tak? No, autorzy zamachu, zwycięska strona przejęła de facto władzę. No i ona wyznaczała oczywiście narrację w następnych tygodniach, miesiącach i latach. Natomiast oczywiście samo wydarzenie, my chyba nie do końca mamy świadomość, że to było, no bym się rzeczy dość tragiczne. To znaczy doszło do walk bratobójczych. Co do strat osobowych w tych walkach, to jest oczywiście, tak jak w wielu przypadkach, niekończąca się dyskusja. No, taki najbardziej jak gdyby przekaz chyba funkcjonujący, no to jest, że w trakcie tych walk w Warszawie zginęło ponad 379 osób. Inne szacunki są jeszcze wyższe, w tym około 215 wojskowych, czyli żołnierzy. Natomiast wśród ofiar były także cywile. No, zresztą w tym momencie w Warszawie strona dokonująca przewrotu, zamachowcy zgromadzili około 12 tysięcy żołnierzy, natomiast strona rządowa około 8 tysięcy. Oczywiście to odbiło się jak gdyby na pewnej kondycji w armii. Później zrobiono wiele, ale to już by trzeba dużo opowiadać, żeby jak gdyby o tym zapomnieć, tak, o tych wydarzeniach. Natomiast no, też było tak, że określone jednostki, znaczy nastąpił pewien podział armii, tak? No, część jednostek opowiadała się, czy oddziałów, a właściwie dowódców kierujących tymi oddziałami w dużej mierze, opowiadała się po stronie Józefa Piłsudskiego, czyli zamachowców, natomiast część no, po stronie rządowej. Generalnie było tak, że to właśnie jednostki z armii, wywodzące się z armii wielkopolskiej, powstańczej armii i z Wielkopolski, no generalnie one najmniej były przychylne Józefowi Piłsudskiemu i generalnie stały po stronie rządowej. Generalnie, bo tak naprawdę sytuacja była bardzo skomplikowana. Było też tak, że wielu wojskowych nie do końca wiedziało właściwie, jak się w tej sytuacji zachować. Ja wspominałem, że no, pokłosie po kilku tygodniach, po dwóch właściwie dobrych tygodniach tego wydarzenia miało miejsce także w Koninie i było to troszeczkę no, dość specyficzne wydarzenie, choćby dlatego, że się w ogóle odbyło, a wytłumaczeniem pewnym jest jedna rzecz. Otóż no, w 1926 roku Konin był miastem garnizonowym, o czym już wspominałem, stacjonował w nim batalion, kadra zapasowa 68. Pułku Piechoty, którego sztab, dowództwo i znaczna część tego pułku stacjonowała we Wrześni. I ślad tego, co się wydarzyło dwa tygodnie po tych tragicznych dniach w Warszawie, odnajdujemy właśnie też w głosie konińskim, gdzie zamieszczono taką relację, którą postaram się jak gdyby tutaj zacytować, bo być może czasami jest dobrze przekazać pełen przekaz, taki oryginalny, niż go w jakiś tam sposób omawiać. No więc ta relacja zatytułowana była Nabożeństwo za poległych żołnierzy 68. Pułku Piechoty. Dnia 27 maja o godzinie 9 rano w kościele farnym dziekan tutejszych ksiądz kanonik Jan Kabata odprawił uroczyste nabożeństwo żałobne za żołnierzy poległych dnia 14 maja 1926 roku w walkach na polach mokotowskich pod Warszawą. Na nabożeństwo oprócz trzeciego batalionu 68. Pułku Piechoty byli obecni zaproszeni, no tu taki lapsus jest w tym tekście, ale tak to napisano, byli obecni, zaproszeni przez dowództwo batalionu przedstawiciele miejscowych władz państwowych, samorządowych, delegacje korporacji, stowarzyszeń oraz miejscowa ludność. Po nabożeństwie wojsko przymaszerowało na rynek, gdzie dowódca batalionu podpułkownik Śliwiński odczytał nazwiska poległych żołnierzy 68. Pułku Piechoty, a mianowicie plutonowy zawodny Stanisław z Bruszowa, powiat Koźmin, szeregowy Trzaskawka Stefan z Róży, powiat Gniezno, szeregowy Gawroński Jan z Jaraczewa, powiat Jarocin, szeregowy pomereżnik Wasyl z Nataszczyna, powiat Rochatyń, szeregowy Bartków Tymko z Bączowa, powiat Rochatyń, szeregowy Żyła Stefan z Łysej, powiat Podhaje. Następnie podpułkownik Śliwiński wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym z uznaniem podkreślił fakt należytego spełnienia przez nich obowiązku obrony praworządności, co w tekście wytłuszczono, czy właściwie takim rozstrzelonym drukiem podkreślono. Dalej odczytał rozkaz pożegnalny do armii byłego prezydenta Rzeczpospolitej pana Stanisława Wojciechowskiego, rozkaz generała Rzymirskiego, który jako najstarszy oficer objął dowództwo nad grupą wojsk, które walczyły po stronie ówczesnego rządu, i rozkaz dowództwa Okręgu Korpusu VII generała Haunzera. Następnie odbyła się defilada batalionu przed komendantem garnizonu pod pułkownikiem Śliwińskim. Ja powiedziałem, że to było troszeczkę specyficzne wydarzenie, no między innymi, bo tutaj dość jasno było to oddanie pewnego honoru żołnierzom, którzy polegli po stronie rządowej, a pochodzili właśnie tutaj z Armii Wielkopolskiej, której to żołnierze właściwie do końca, to znaczy, może inaczej powiem. Po tym przewrocie generalnie marszałek Piłsudski nakazał jak gdyby zamknięcie tej karty. Za wyjątkiem kilku wyższych oficerów, których znaleźli się w więzieniu. Później ich losy były mniej lub bardziej tragiczne, czasami tajemnicze, tak jak z jednym z generałów, generałem Ostojo Zagórskim, który zniknął. I to była jedna z największych tajemnic w II Rzeczpospolitej, bo po prostu zniknął, zwolniony z więzienia, z Berezy, dotarł do Warszawy, właściwie nie dotarł i nie wiadomo, co się z nim stało. A osoba była o tyle ciekawa, bo no, bardzo dużo wiedziała o marszałku Piłsudskim z okresu jeszcze sprzed wybuchem I wojny światowej, jego działalności na terenie Austro-Węgier, bo wtedy późniejszy generał, wtedy był kapitanem austriackiego sztabu generalnego, właściwie wywiadu wojskowego, tak, austriackiego, ale to temat na zupełnie odrębny rzecz i niezwiązany jak gdyby z naszym miastem. Natomiast no, później jak gdyby jak już mówiłem, zamknięto pewną kartę. Generalnie młodszych oficerów, żołnierzy, jak gdyby już później nikt nie wytykał, po której stronie oni byli. Aczkolwiek, no, co prawda po tym przewrocie później zaczęło się coś, co określano przed wojną świtłą legionową, to znaczy popieranie właśnie tego środowiska legionowego, co się nie do końca podobało pozostałej części armii, ale no, w tych warunkach już po prostu zazwyczaj dyskretnie na ten temat milczeli. Jest jedna rzecz, której do końca nie wiem, bo z tych 6 poległych żołnierzy nie wiemy, ile było rannych, bo to jest też historia tego rodzaju, że w ogóle powiedziałem, ile zginęło osób i w tym żołnierzy, no ale także doliczono się 920 rannych, w tym 906 wojskowych. Ile było rannych 68. Pułku Piechoty, nie wiem. Poza tym także nie do końca jest jasne, czy tych, bo mowa jest tutaj o pułku całym, czyli o wszystkich 3 batalionach i innych pododdziałach, który z nich ewentualnie był z konieckiego batalionu. Tego już w tekście, o który właściwie w całości zacytowałem, tego już nie zapisano.
5: Był konieński batalion wrzesiński, tak?
4: Znaczy, batalion to była jeden z pododdziałów. Pułk był 68. Pułk Piechoty, który stacjonował we Wrześni, stacjonowało dowództwo, część i dwa bataliony, właściwie jeden, bo jeden tam wędrował, ale to już nieważne. Natomiast jeden z tych batalionów stacjonował w Koninie, tak? Stacjonował on, znalazł się w mieście już w 1921 roku, niedługo po tym, jak Konin opuścił 18. Pułk Piechoty. Natomiast batalion stacjonował do właściwie lata 1928 roku, kiedy opuścił koszary konińskie, przeniesiono go, wrócił do Wrześni. Natomiast w konińskich koszarach, właściwie ich częściach, bo nie tylko w jednym, bo te koszary w kilku miejscach się mieściły, przystąpiono do organizacji szkoły podoficerskiej dla małoletnich. A zatem te tragiczne wydarzenia sprzed 100 laty też w pewien sposób znalazły swoje tutaj jak gdyby pamięć, że odzwierciedlenie w tym, co się działo w ówczesnym Koninie.
5: Bardzo dziękuję za tę opowieść. Pan Piotr Rybczyński, konieński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego.
4: Dziękuję, do widzenia.
5: A za nami kolejny odcinek audycji Historia Konina w Meloradiu na 99,6. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
5: Mateusz Krzesiński, witam. Zaczynamy kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dzisiaj gościnie w naszym studio Marta Merdzińska. Witam.
6: Witam.
5: Klaudia Cembrowicz.
7: Witam serdecznie.
5: Zespół Tańca Koda, który działa przy Konińskim Centrum Kultury i który w tym roku właśnie teraz obchodzi swoje dziesięciolecie.
7: No i zgadza się.
5: Tak. Pewnie wypadałoby na początku zapytać, skąd w ogóle się ta cała koda wzięła. 10 lat, to już spory kawałek czasu, sporo się w tym czasie wydarzyło. A co działo się na samiusieńkim początku?
7: 10 lat temu zostałam zaproszona do Konińskiego, wówczas Domu Kultury, jako młody, nowy instruktor. No i stworzyłam kodę, działałam wówczas sama. Po 5 latach dołączyła do mnie koleżanka Klaudia Cembrowicz, z którą obecnie tworzymy zespół Tańca Koda. I wydaje mi się, że działa nam to fajnie i świetnie się dogadujemy. I jesteśmy zadowolone z tego, jak zespół się rozwija.
8: Tak, ja już wcześniej też byłam w Domu Kultury zatrudniona, więc też byłam instruktorką. Po prostu później nasze prywatne, życiowe losy się pozmieniały. Mamy dzieci, wspaniałe. I
7: Nasze
8: drogi się połączyły. Po urodzeniu dziecka dołączałam z powrotem do zespołu Koda po prostu.
7: Zgadza się.
5: Okej, a jeszcze przytrzymajmy się tego momentu, który był 10 lat temu. Jakie emocje wam towarzyszyły? Były jakieś obawy, niepokoje, nadzieje?
8: Byliśmy młodymi instruktorkami, tak naprawdę nie miałyśmy żadnego doświadczenia, żadnej bazy, z której mogłyśmy budować w sumie coś nowego, więc
7: to wszystko była nauka na błędach, ale też wynikające z ogromnej pasji, bo całe życie tańczyłyśmy od dziecka, więc tak naprawdę doświadczenie zbierałyśmy przez lata, wiadomo, tylko to był taki moment, w którym to było zestawione z rzeczywistością i z tym, jak sobie wyobrażamy zespół, jak sobie wyobrażamy dobrego instruktora i taką współpracę właśnie tancerz-instruktor, tancerz-rodzic. Więc to było wszystko świeże, nowe, pełne pasji, ale też pełne takiego lęku. Ale myślę, że pasja i miłość do tego wszystkiego tak, bo to 10... nas prowadziły i zwyciężyły.
8: Tak, 10 lat to jest też w sumie podsumowanie naszej pracy artystycznej, bo to nie tylko zespół, ale też nasza praca jako pedagog tańca. To wszystko właśnie, całe doświadczenie, my w tym wzrastałyśmy również tutaj w Domu Kultury. Więc jest to, tak, jest to dla nas naprawdę duże doświadczenie i widzimy, jak po tych 10 latach się same zmieniłyśmy i jak dojrzałyśmy.
7: Tak, dokładnie.
5: O to właśnie chciałam zapytać, może nie tyle o to, jak wy się zmieniłyście, ale jak się Koda zmieniała przez te lata. Teraz tak spójrzmy na to, jak to dzisiaj wygląda, ale jeszcze na powrót przenieśmy się o dekadę do tyłu. Zakładałyście 10 lat temu, że właśnie tak to będzie wyglądało po 10 latach?
7: Nie, wydaje mi się, że nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić. Początki były na pewno skromne, dużo było mniej pewności w tym wszystkim, i takiej samoświadomości, pewności siebie, ale rzeczywiście z roku na rok, widząc, jak to się rozwija, czułyśmy w sobie coraz większą taką pewność i widziałyśmy też po dzieciakach, że to jest dobra droga, że się naprawdę świetnie rozwijają i wiadomo, że nadal przed nami jeszcze jest, mam nadzieję, wiele również rozwoju, ale już te 10 lat pokazały, że zbudowaliśmy coś pięknego i że dzieci naprawdę rozwijają się wspaniale.
8: Myślę, że pracowałyśmy oddzielnie, bo na początku byliśmy od dwoma instruktorkami dwóch innych zespołów i dopiero tak naprawdę jak połączyłyśmy się razem, to jest taka ogromna siła, bo bardzo dobrze się uzupełniamy. Tak, mamy odmienne charaktery, ale one się idealnie ze sobą współgrają i uzupełniają się.
7: Dokładnie.
8: Zdecydowanie razem jest.
7: Jesteśmy lepiej. Jak ogień i woda, ale rzeczywiście mam nadzieję, że mamy, czuję też to, że mamy na siebie taki fajny wpływ, że tam, gdzie jedna potrzebuje drugą przygasić, to robi, a tam, gdzie druga potrzebuje trochę takiego ognia, to się tutaj fajnie uzupełniamy.
8: No więc. I na co dzień się przyjaźnimy też, więc to nie jest tylko praca, więc to jest taka przyjaźń, myślę, że na całe życie. Oprócz, mówię, zawodowych, to mamy też bardzo dużo wspólnego z życia prywatnego, osobistego, tak?
5: Okej. Jak zaczynałyście, to tak, nie od dzisiaj wiadomo, że Konin to roztańczone miasto. Mamy trochę tych zespołów tanecznych i to takich całkiem niezłych, z osiągnięciami. Tak. No miałyście sporą konkurencję na początku. Jak udało wam się stworzyć to, do czego doszłyście? I jakie miejsce Koda dzisiaj na tanecznej mapie Konina zajmuje?
8: To znaczy, ja myślę, że ja nigdy nie patrzyłam na moje koleżanki z branży, że tak powiem, jako konkurencję. Każda z nas robi coś swojego i każda robi to jak najlepiej. Wiadomo, że są czasem lepsze sezony, są gorsze sezony, ale przede wszystkim wydaje mi się, że stworzyłyśmy tak wspaniałą społeczność i to jest naszym największym sukcesem, że dzieci są z nami parę lat, nie zmieniają zespołów i są z nami i to się rodzi tak naprawdę taka duża rodzina i przyjaźń między nami, a nie tylko te osiągnięcia, o których właśnie dużo się mówi, tak? Bo zespół to jest coś naprawdę więcej i możemy z tego więcej wyciągnąć niż tylko puchary, medale i osiągnięcia. Więc stworzyliśmy naprawdę świetną społeczność młodych, fajnych ludzi.
7: My też się wywodzimy z konińskich zespołów, więc tak naprawdę patrząc na te zespoły, no nie patrzyłyśmy na nie jako na konkurencję, tylko jako inspiracja i miejsca, do których mamy ogromny szacunek, instruktorzy, do których mamy ogromny szacunek, bo same też z tych miejsc się wywodzimy i też wiemy, ile to kosztuje pracy, ile to kosztuje poświęceń i znamy tych ludzi personalnie, więc nigdy jakoś do tego nie podchodziłyśmy tak zawistnie, czy rzeczywiście
8: jako konkurencja.
7: Tak, tylko jako po prostu taka konińska ekipa, z którą się widujemy w różnych miejscach Polski, na różnych wydarzeniach.
8: Każdy robi swoje po prostu.
7: I zawsze sobie możemy coś miłego powiedzieć i razem porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami.
5: To o dzieciakach teraz porozmawiajmy. Te pierwsze, które przyszły do was 10 lat temu, domyślam się, że to już dzisiaj dorośli ludzie.
7: Tak, są to dorosłe już osoby. Z dużą częścią mamy cały czas kontakt. A nawet teraz w ramach naszego jubileuszu udało się bardzo dużą część tych ludzi ściągnąć do nas z powrotem i znowu zatańczą z nami na scenie. Będziemy mieli blisko 30-osobową ekipę absolwentów, którzy znaleźli czas w swoim dorosłym...
8: Tak, przyjechali z całej Polski. walizki z walizkami, tak, żeby nas tutaj wesprzeć i pokazać się ponownie, tak, na scenie.
7: I w ramach kilku prób stworzyliśmy choreografię, która będzie również widoczna na scenie, więc jest to dla nas ogromnie miła sprawa, że znowu się z nimi widzimy i tak naprawdę widząc ich teraz na sali po tych kilku latach przerwy, czułyśmy, że tej przerwy nie było, tak, że gdzieś tam, tak jakbyśmy się dopiero wczoraj rozstali i znowu tak udało nam się działać razem. Niektóre, jest to bardzo miłe.
8: Tak, niektóre z tych osób gdzieś tam dalej poszły w świat tańca, dalej poszły, nie wiem, na studia taneczne, z czego też jesteśmy niesamowicie dumne, tak, że gdzieś zaszczepiłyśmy w tych młodych osobach taką pasję do tańca i one dalej w tym świecie tańca są.
7: Tak, a nawet jeżeli takie osoby nie poszły w drogę taneczną, to widzimy i słyszymy też od nich, a zresztą też same widzimy po sobie, że ten taniec daje coś więcej, że daje taką pewność siebie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, więc rzeczywiście dziewczyny też mówią o tym, że w dorosłym życiu taki bagaż, który mają ze sobą w postaci tych doświadczeń tanecznych, scenicznych, dużo im daje, dużo wnosi w ich życie dorosłe.
5: A jak dzieciaki się zmieniały przez te 10 lat? Ich podejście do pracy po prostu.
8: To jest ciekawe.
5: Bo czasy się zmieniły, tak, jednak to jest, i to bardzo, badanie, nie?
8: Ciekawe, właśnie o tym niedawno rozmawiałyśmy, że tak, jednak czasy takie, które nawet my tańczyłyśmy, czasy, gdzie nie było tak telefonów, nie było social mediów, nie było tego wszystkiego, co jest teraz dookoła, były troszeczkę innymi czasami. Kiedy się szło po szkole na trening i to było najważniejsze, tak? Żeby ciężko trenować, a teraz dzieciaki mają dużo więcej rozpraszaczy dookoła i wszystkiego innego. I nie są już tak bardzo skupione na tym treningu, takim ciężkim treningu, chociaż no nie możemy powiedzieć, no u nas dzieciaki bardzo ciężko pracują i to nie jest tak, ale porównywając dzieci, które były jakieś 10 lat temu, a te dzieci, które są teraz, to jest delikatna różnica.
7: Tak, mamy też możliwość pracować z młodszymi dziećmi, 5-latkami i rzeczywiście uwaga dzieci jest, musimy się bardzo nagimnastykować, żeby tą uwagę łapać i żeby zajęcia były dla nich atrakcyjne, bo rzeczywiście mam wrażenie, że gdzieś taka postawa skupienia troszeczkę wymaga tutaj pracy, ale z czasem, już z miesiąca na miesiąc widzimy, że jesteśmy w stanie to fajnie wypracować i nauczyć się takich zasad i idzie to w dobrym kierunku.
5: Co dzisiaj młodzież konińska najchętniej tańczy?
8: Najchętniej my akurat jesteśmy w stylach taniec współczesny, taniec jazzowy. Bardzo też stawiamy nacisk na improwizację u dzieci. Improwizacja to jest jakby, tak krótko mówiąc, najprościej tworzenie własnych choreografii do muzyki.
7: Na bieżąco.
8: Tak, na bieżąco, którą słyszą w danym momencie i żeby tańczyć do tego, co czują, jakie czują dźwięki i tak naprawdę jak sobie wyobrażają ten ruch w swojej głowie. Więc to myślę, że też idzie u nas w dobrym kierunku, bo już od najmłodszych lat próbujemy otwierać na tą właśnie improwizację, na ten taki własny ruch, żeby nie narzucać dzieciom też własnego ruchu, tylko żeby one mogły pokazać to, co one tak naprawdę, co im w duszy grało.
7: Tak, ale też stawiamy bardzo na to, żeby dzieci miały okazję, chociaż okazjonalnie gdzieś tam spróbować nowych styli tańca. Takich, które jakby nie są naszymi wiodącymi, ale rzeczywiście to otwiera bardzo fajnie głowę i ruch i sprawia, że ten taniec nie jest tak monotonny, tylko rzeczywiście mają okazję spróbować i hip-hopu, i house'u, i walkingu, i różnych styli, które rzeczywiście ten ich język ruchowy na pewno poszerzają.
5: Okej, to jeszcze na koniec powróćmy do wspomnień. Takie momenty największych wzruszeń, które jako pierwsze przychodzą do głowy z tych 10 lat.
7: Mi się od razu pojawia nasz jubileusz z okazji 5 lat zespołu, tak, bo rzeczywiście mam wrażenie, że to był taki pierwszy nasz występ od początku do końca, taki jakbyśmy chciały, taki z serca i rzeczywiście czuliśmy, że każde dziecko, każdy młody człowiek był w to zaangażowany bardzo emocjonalnie. Więc było pełno wzruszeń, było pełno emocji i to mam w głowie jako pierwsze.
8: Tak, ja też bardzo wspominam dobrze festiwal dziecięcy i pierwsze nagrody, jakie nam się udało zdobyć i których się totalnie nie spodziewaliśmy. I to jest chyba największe zaskoczenie, że jeżeli na coś nie czekamy i to się zdarzy, to jest największa radość. I te łzy dzieciaków, które wyczekują tutaj przed Domem Kultury na wyniki, później tańczenie na konińskiej scenie, odbieranie aplauzu tutaj u nas w Koninie, to takie chwile, chociaż było ich pełno, bo my naprawdę zwiedziliśmy mnóstwo turniej tanecznych i mamy dużo, dużo osiągnięć. I każde osiągnięcie jest dla nas ważne.
7: Ale dla mnie na przykład to, co powiedziałaś, jest szczególne pod tym kątem, że kilka lat temu to, co teraz nam się udaje gdzieś tam osiągnąć albo gdzieś się pokazać, to kiedyś było takim niedoścignionym marzeniem.
8: Tak.
7: Że patrzyłyśmy na przykład na galę konińską i sobie tak cicho myślałam, mówię, ale kurczę, fajnie by było kiedyś tam wystąpić. I to się zaczyna dziać. Więc to jest dla mnie ogromny sukces, że rzeczywiście możemy się mierzyć w ogóle jakoś powoli z tymi zespołami, które już działają wiele, wiele lat. I daje to taką motywację do dalszego działania,
8: Że jednak to, co robimy,
7: to idzie
8: jest
7: w jakimś dobrym kierunku.
8: Fajne.
7: I jest dostrzegane i jest doceniane po prostu.
8: Tak, jest dużo miłych słów po takich występach, czy w Koninie, czy gdziekolwiek, jak jest taki feedback od ludzi, że to jest dobre, to my wiemy też, że idziemy właśnie w dobrym kierunku i że robimy to dobrze, po prostu.
5: Co się wydarzy w kolejnych 10 latach w KODzie?
7: Co się wydarzy? No mam nadzieję, że nadal będziemy tak zgrane i będziemy miały tak samo dużo pasji jak teraz, a może nawet więcej, bo rzeczywiście nie zawsze jest to proste, żeby mieć w sobie ten ogień tak samo rozpalony jak na początku swojej drogi, więc myślę, że to, mam nadzieję, że duży rozwój.
8: Tak, mam nadzieję, że nadal będziemy właśnie miały w sobie tyle energii i tyle pasji i że to się gdzieś nie skończy, że nie ma limitu tego i że będziemy zaszczepiać w tych młodych ludziach to samo, co w nas kiedyś zaszczepili tutaj instruktorzy nasi.
7: I że na 20-leciu spotkamy się z kolejnymi absolwentami i
8: to pokolenie gdzieś tam rośnie.
7: Będą do nas wracać.
5: Gratuluję tego wszystkiego, co wydarzyło się. Życzę z okazji tego jubileuszu wszystkiego, co najlepsze. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Marta Merdzińska.
7: Dziękuję bardzo.
5: Klaudia Cembrowicz.
8: Dziękuję bardzo.
5: Zespół tańca KODA działający przy Konińskim Centrum Kultury. Ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także dziękuję. Za nami Kulturalny Tygodnik. Do usłyszenia.
2: Kulturalny Tygodnik w Melorad Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 250 6728.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
3: Dokąd na wakacje?
4: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
3: Czyli Zdrojowa Hotels.
4: Zdrojowa Hotels?
3: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
4: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
3: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6.

0: Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. To jest audycja Posesja w Meloradiu na 99,6 w Koninie, podczas której mówimy o tym, co wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Miasta, Konińskiej Rady Miasta. Dzisiaj skupimy się na pierwszej części obrad, która była zdominowana przez dyskusję wywołaną głosem radnego Jarosława Sidora, który najogólniej rzecz ujmując wyraził swoje niezadowolenie z wielkości, rozmiaru deficytu Konina. Posłuchajmy radnego Jarosława Sidora.
2: Pogadajmy. Dzisiaj temat deficyt w budżecie miasta. Pierwsza rzecz, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i twój dosyć mocny głos. Przypomnijmy, na co zwróciłeś przede wszystkim uwagę.
3: Zwróciłem uwagę na to, że budżet miasta Konina na 2026 rok został przyjęty z deficytem ponad 32 milionów. A po 5 milionach mamy deficyt ponad 61...
2: 5 miesiąca.
3: Po 5 miesiącach deficyt 61 milionów. Dopytywałem, w jaki sposób to się stało, co jest przyczyną i co dalej, tak? Bo po prostu nie może tak być. Jeżeli mówimy o tym, że miasto musi się rozwijać, to przy takim deficycie nie ma możliwości praktycznie żadnego rozwoju. No deficyt to jest deficyt, tak? Jeżeli się wychodzi na zero, w porządku, ale wszyscy chyba o tym

0: na przykład o oświacie. No niestety, jeżeli pan prezydent próbuje robić reformy w oświacie od wielu, wielu lat i nie znajduje poparcia w swojej grupie radnych, no to też już jest problem, tak? Ja nie wiem dlaczego, to jest po prostu czysty populizm, bo to się kiedyś źle skończy dla naszego miasta. Ale to nie jest tylko jeden powód, jeżeli chodzi o grupę radnych.
1: Ale w jakim sensie nie znajduje poparcia wśród swojej grupy radnych?
0: Jeżeli chodzi o projekty uchwał, tak? Przykład restrukturyzacji szkół, przepraszam, zamknięcia, ewentualnie przedłużenia działalności. A no wiemy, jaka jest sytuacja demograficzna w mieście Koninie i jaka jest ilość przedszkoli i tak dalej. No,
1: ale to jest, powtarzam,
0: to jest tylko jeden z wielu, wielu tematów.
1: Ale sugerujesz, że ci, nazwijmy to w cudzysłowie, prezydenccy radni, te głosowania, które były odnośnie likwidacji, tak, szkół czy wygaszania szkół, one nie były w porozumieniu z prezydentem?
0: Nie wiem, czy nie było porozumienia z prezydentem. Powinno być, bo prezydent przede wszystkim powinien rozmawiać ze wszystkimi radnymi, ale możliwe, że no nie było chęci poparcia ze strony tych radnych, tak? Zresztą ja powtarzam, jest inny problem, jeżeli chodzi o oświatę. Ja nie chcę się skupiać na oświacie, ale ten temat został wywołany nie przeze mnie, tak? Tylko już na sesji 13 maja przez pana prezydenta Adamowa i dzisiaj ponownie przez pana prezydenta Kołodkowskiego. Temat restrukturyzacji to nie jest temat tylko Urzędu Miasta czy radnych, ale również kuratorium. Kuratorium, które jest po prostu polityczne i z tego co wiem, z rozmów wcześniejszych, kuratorium również wie, że dzieci jest mniej, że należy robić reformy, ale my na to nie pozwolimy, no bo politycznie źle to będzie wyglądać. Tylko powtarzam i powtórzę to po raz kolejny publicznie. Jestem za tym, żeby były klasy 12-13 osobowe i dwóch nauczycieli. Tylko niech państwo da 100% na finansowanie oświaty. Ja mówię tylko o samych wypłatach i tak dalej, podwyżkach. Ale tutaj zaczynają się inne rzeczy, czyli sprawy administracyjne, tak zwanej kady cywilnej, która nie jest na karcie nauczyciela, jak również utrzymania budynków.
1: I co jeszcze poza oświatą?
0: Poza oświatą jest wiele innych rzeczy, chociażby no, tereny inwestycyjne nadal nieskończone, brak inwestorów, działki sprzedane 5-6 lat temu, nic się praktycznie tam nie dzieje. No nie ma większego wpływu do budżetu, a obciążanie większymi podatkami tych, którzy tutaj jeszcze są, naprawdę to niczego nie doprowadza. To niczego nie doprowadzi, to jest po prostu, no będzie oburzenie społeczeństwa na coś takiego. No nie może tak być. I musimy gdzieś szukać po prostu tych oszczędności. Nie gdzieś, tylko wszędzie praktycznie. W całej działalności Urzędu Miasta. Jak również w Radzie Miasta, ja już tutaj nie będę wymieniał, kto z radnych sobie podniósł po prostu wysokość diety i tak dalej, bo to też również...
1: A jak sobie sam podniósł wysokość diety?
0: No poprzez decyzję, poprzez głosowanie, tak? Kto był za podwyższeniem diety. O tym też nie będę, o tym nie chcę mówić, naprawdę to jest przeszłość, ale...
1: Ale to musiała być większość Rady za podniesieniem diety.
0: Tak, no była większość.
1: To nie nazwisko, tylko nazwiska.
0: No zgadza się. Może szanowny kolega dotrzeć do protokołów, listy głosowań i tak dalej.
1: Co teraz zrobić w takim razie? Bo dyskusja była na sesji, głosy strony magistratu wskazywały na to, że twoich słów do serca sobie te osoby z kierownictwa tak nie biorą.
0: Szkoda. Szkoda, że nie biorą, a powinny, bo powtarzam, jakby to powiedzieć, ja powiem tak, obserwuję to od lat. Przyjęcie budżetu na kolejny rok, absolutorium, przyjęcie budżetu, absolutorium i to tak leci. Jestem radnym, ślubowanie składałem w grudniu 2010 roku, od tego czasu jestem radnym.
1: Ale leci, leci.
0: Ale ja nie widzę perspektyw na następne lata, dłuższych perspektyw, tak? Ja nie chcę tutaj wchodzić już w strategię miasta Konina, gdzie brałem udział też w konsultacjach i tak dalej. Możemy mieć piękne plany, ale jeżeli nie będziemy mieli piękne plany w strategii, ale jeżeli nie będziemy mieli żadnych planów, żadnych dokumentacji, żadnych środków na realizację, to te plany też nic nie dadzą.
1: Kto jest bardziej winny tego stanu rzeczy?

0: prezydent, wiceprezydenci, czyli magistrat, czy Rada Miasta?
1: Ja uważam, że ja nie chcę tutaj, ja nie jestem sędzią, nie chcę tutaj...
0: No ktoś za to odpowiada.
1: Ja nie jestem sędzią, ja nie chcę, jest 23 radnych i nie chciałbym jedyn... I tak wychodzi na to, że jestem jedynym radnym, który po prostu zwraca na to uwagę. Dlaczego pozostali radni na to nie zwracają uwagę? Nie ma na przykład dyskusji w kuluarach, to ja już panu na te tematy po prostu nie odpowiadam, ale staram się być radnym odpowiedzialnym, który zależy po prostu mi na tym mieście, na tych ludziach, którzy w tym mieście zostali, chcą mieszkać, chcą żyć, no ale nie poprzez ciągle podnoszenie podatków, czy też wprowadzenie nowych opłat, bo po prostu na wszystko brakuje. To też mnie boli, bo ja również będę zmuszony ewentualnie, jeżeli Rada pewne zmiany znowu będzie musiała poprzeć, będę musiał takie opłaty ponosić, jak również wszyscy pozostali mieszkańcy.
0: Każdy, kto płaci czynsz. Od 2018 roku, przykładowo powiem, mój czynsz wzrósł z 350 zł do 850 i znakomitą część tego stanowią opłaty bądź zaliczki na media pochodzące z miejskich spółek. A może referendum? W Krakowie się udało?
1: Nie chcę na ten temat się wypowiadać. No wiem, jak się skończyło w Krakowie. Tam odwołano prezydenta Krakowa, Rada Miasta została, kilku procent brakło, no ale na tym też się trzeba zastanowić. No powiedział pan tutaj o podwyżkach za różnego rodzaju media. No nie będę się wypowiadał w tym temacie. A chociaż też korzystam z tych mediów, z jednej spółki i chodzi o centralne ogrzewanie, to też mnie po prostu przeraża, że no pewna inwestycja, która miała przynieść miastu rozwój, obniżkę cen i tak dalej, no poszło to praktycznie w odwrotnym kierunku, jak miało być.
0: Co tam 1% z haczykiem?
1: No miało być, 8,1, a wyszło 1,6-1,7, tak? No cały koszt otworu geotermalnego, powstania geotermii i tak dalej, to jest chyba kwota około 87 milionów, też przy dofinansowaniu kilku milionów z budżetu miasta. To jest jeden tylko z wycinków, który składa się praktycznie na cały budżet, na całe funkcjonowanie miasta. Chciałbym, żeby było jak najlepiej, ale chciałbym, żebyśmy przede wszystkim normalnie rozmawiali, a nie robili sobie na... A nie było robionej nagonki, tak jak było dzisiaj to na sesji Rady Miasta, tylko nam mają osobę, która po prostu no, zgłasza od wielu, wielu lat pewne tematy i w tym temacie po prostu nic się nie zmienia. I to, co powtarzam, absolutorium, budżet na następny rok, absolutorium, budżet na następny rok i to tak leci rok za rokiem, cały czas. Od 89 roku, czy tam od lat 90, bo w prowadzeniu samorządności, no dzisiaj mamy dzień podobno samorządowca. Chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim odpowiedzialności wszystkim samorządowcom.
0: Pan prezydent kupił tort i tak trochę małostkowo oficjalnie przy wszystkich zachęcił cię do jego zjedzenia. Zjesz?
1: Skosztuję, ale nie dlatego, że przypadam za tortami. No po prostu skosztuję ze względu na to, że dostałem zaproszenie od pana prezydenta.
0: Smacznego.
1: Dziękuję.
0: To był koniński radny Jarosław Sidor. A co na to wszystko zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów?
2: Ja bym prosił o odniesienie się do dzisiejszych zarzutów radnego Sidora.
3: Ale jakich zarzutów?
2: No takich, że deficyt miasta jest za duży i że to spowodowane jest złym zarządzaniem.
3: Znaczy generalnie my mamy taką politykę od 7 lat, że bardzo pilnujemy wydatków, co się też często spotyka z niezadowoleniem radnych, w tym szczególności radnego Sidora. Wszystkie inwestycje, które realizujemy, staramy się w pierwszej kolejności realizować wyłącznie z dotacji, przez co przez 7 lat udało nam się ściągnąć blisko 1 miliard złotych dotacji zewnętrznych i takie inwestycje przede wszystkim realizujemy. Po drugie, podejmowaliśmy wielokrotnie próby restrukturyzacji, szczególnie w zakresie oświaty, które niestety skończyły się niepowodzeniem, też z powodów też takich politycznych, gdyż nie udało się zebrać odpowiedniej większości politycznej. Też wielokrotnie podejmowaliśmy próby podwyższania niektórych opłat, czy podatków, czy wprowadzania pewnych opłat, co oczywiście jest bardzo też dla nas niekorzystne politycznie, natomiast też trzeba mieć odpowiedzialność za budżet. Wiele rzeczy się nie udało, niektóre się udały, więc zawsze dbaliśmy, mimo też takich populistycznych, że tak powiem, postaw ze strony niektórych radnych, żeby ten budżet jednak był odpowiedzialnie prowadzony. Ja myślę, że dzisiaj mamy budżet na poziomie 1 miliarda złotych i deficyt na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych jest czymś normalnym. Zgadzam się tutaj też z głosami niektórych radnych, że warto zadłużać się na niektóre inwestycje, które będą służyć rozwojowi miasta, i warto się też zadłużać w tym okresie teraz, bo teraz mamy największy dostęp do środków unijnych, bo mamy dostęp do funduszy unijnych i dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, i gdybyśmy nie wykorzystali teraz tego okresu, czyli nie zadłużylibyśmy się na te wkłady własne, to te pieniądze zostałyby wzięte przez kogoś innego, a te inwestycje w przyszłości musielibyśmy robić z własnych środków. Więc pod tym kątem myślę, że nie jesteśmy jeszcze aż tak bardzo zadłużeni. Oczywiście dużą naszą rolą też, szczególnie moją, bo odpowiadam za tematy gospodarcze, jest rozwój przedsiębiorczości i budowanie tutaj potencjału gospodarczego, ściąganie inwestorów, bo z takich przedsięwzięć będziemy mieli podatek od nieruchomości. I chociażby takie przedsięwzięcia, które się teraz rozwijają w najbliższych latach, czyli firmy, które tu powstają, czy projekty, które są tu realizowane, one dadzą efekt też w podatku od nieruchomości, co pozwoli nam budować ten potencjał finansowy. Natomiast nie ma co ukrywać, że dochody samorządów ogólnie w Polsce są w coraz gorszym stanie. Rosną koszty usług publicznych, obsługi infrastruktury, natomiast maleje liczba mieszkańców wszędzie, we wszystkich miastach. Natomiast też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo pracujemy nad tym, jak zarządzać zadłużeniem.
4: To był Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. To wszystko w tej audycji Posesja. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Żywoty nieświętych. Wydanie specjalne, już tak drugi raz zdarza się nam w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku, że rozmawiamy, będziemy rozmawiali o osobie, która dopiero co całkiem niedawno, w ostatnich dniach tak naprawdę od nas odeszła. Dzisiaj opowiemy o Annie Dragan. Damian Kruczkowski, dzisiaj na linii telefonicznej, dyrektor Konińskiej Biblioteki. Witaj.
6: Witam ciebie, witam państwa.
4: Anna Dragan, dziennikarka, pisarka, chociaż pewnie powiedziałaby, że na odwrót, że najpierw pisarka, a dziennikarką to była tylko po to, aby stać się pisarką. To tak zupełnie w skrócie. Na początek, jak rozwinąłbyś tę myśl?
6: Właśnie nawet zanim ty zrobiłeś to dopowiedzenie, to chciałem odwrócić tę kolejność, ponieważ wielokrotnie w rozmowach z panią Anią, kiedy mówiłem dziennikarka i chciałem podkreślić przecież ten jej dorobek bardzo bogaty i taki, który po niej zostanie i będzie opowiadał historię ludzi i miasta, to ona zawsze, zawsze właśnie w ten sposób mówiła, że nie, dziennikarstwo to był jakby środek, który miał ją kierować do celu, a ona czuła się pisarką i jest pisarką. I tak też żegnaliśmy ją na profilu biblioteki i ja też tak napisałem na swoim profilu facebookowym, że przede wszystkim była pisarką. Bo przecież nawet jej artykuły, które Jak rozmawiałem z kilkoma starszymi wiekiem kolegami, koleżankami, to mówili, że gazety czytali od końca, właśnie od, zaczynali czytać od tekstów Anny Dragan, bo to były literackie majstersztyki, bo to były reporterskie majstersztyki, to były faktycznie małe powieści, małe opowieści. I to było w niej niezwykłe i rzeczywiście można by powiedzieć, że to jej dziennikarstwo to było pisarstwo już w tej chwili.
4: Tak, i szeroki zakres tego dziennikarstwa, bo to były tematy społeczne, między innymi reportaże, to była sztuka, to była kultura. Pani Ania była też krytyczką sztuki, chociaż z tego, co pamiętam z tych tekstów, przynajmniej które czytałem, to bardziej starała się to wszystko, co dobre z wystaw, z wydarzeń artystycznych wyciągać, aniżeli krytykować. Powiedzmy coś na temat jej dziennikarstwa. Odwrócę jednak i zaczniemy od tego, bo poprzez bycie dziennikarką stała się pisarką, co sama powtarzała.
6: Tak, no to tak jak właśnie powiedziałeś, to były tematy społeczne, to była sztuka, to była kultura, to była też historia, bo są jej teksty opowiadające o wydarzeniach historycznych i to jej dziennikarstwo, ja też od tego nie uciekałem, chociaż ona z uporem podkreślała, że jest pisarką, nie dziennikarką, ale jednak to jej dziennikarstwo to jest ogromny materiał, wielka piguła wiedzy o historii Konina, o historii tej powojennej, tej PRL-owskiej, z której można już dzisiaj czerpać, ale kiedyś będzie można czerpać wiedzę na temat tego, jak ten nasz Konin się uprzemysławiał i jak wyglądał uprzemysłowiony już, bo no w tej chwili możemy powiedzieć, że żyjemy w mieście postindustrialnym, za chwilę kopalnianym totalnie i to już będzie inna rzeczywistość. Kolejne dekady to będzie budowanie nowej tożsamości jakby miasta, natomiast o tej sprzed tej ery czy z tej ery będziemy mogli przeczytać między innymi właśnie w tekstach Anny Dragan. Tak jak powiedziałeś, to nie była, ona też była daleka od krytyki. Lubiła się spierać, lubiła dyskutować, ale to nigdy nie była krytyka, to raczej była dyskusja na argumenty. Przy czym, tak jak napisałem też u siebie na Facebooku, jej nie zależało na tym, żeby kogoś przekonać, bo nie na tym rzecz polega też w dialogu czy w dyskusji. To nie chodzi o to, żeby kogoś przekonać do swoich racji.
4: Czasem się nie da po prostu.
6: Czasem się nie da, ale też nie taka jest idea i ona temu hołdowała, że najważniejsze jest dać sobie przestrzeń i szacunek do przedstawienia wzajemnie swoich argumentów. A jeżeli one zaczną kiełkować u którejś ze stron i po prostu ta strona je przyjmie jako swoje, to fajnie. Jeżeli nie, ma do tego prawo i tak jak mówiła pani Ania, ja idę dalej, nie przejmuję się tym. I faktycznie tak to u niej wyglądało. My bardzo często też się spieraliśmy, bo na wiele rzeczy mieliśmy inny pogląd. Też no, było, nie było, dzieliła nas różnica wieku i gdzieś musieliśmy znaleźć złoty środek, ale nigdy się nie pokłóciliśmy, nigdy się nie pogniewaliśmy, zawsze wychodziliśmy właściwie z takiej dyskusji uśmiechnięci, zadowoleni i nakarmieni wzajemnie taką głęboką, refleksyjną rozmową.
4: Tak, to może teraz o literaturze w takim razie, bo dużo, czy część tak z tych książek napisanych przez panią Anię było wydawanych właśnie w Konińskiej Bibliotece. Ty też brałeś udział w tych pracach?
6: Tak, jak najbardziej tak, zwłaszcza ta ostatnia literatura, ale też ta kazimierska, że tak się wyrażę, ponieważ tego Kazimierza w twórczości pani Anny Dragan było sporo. I możemy sobie mówić cokolwiek na ten temat, możemy się spierać, czy jej legendy na przykład kazimierskie były prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy to są legendy wymyślone, czy nie. To nie zmienia faktu i nie przeczy temu, że one stały się jakimś materiałem, stały się materiałem literackim, który można czytać. Czyta się to bardzo dobrze. I właściwie są też materiałem promocyjnym, spokojnie mogą być, a bo wiem, że tam ona sama zresztą mówiła, że do którejś tam książki lokalni historycy, pasjonaci historii mieli jakieś tam zastrzeżenia. Natomiast myślę, że do jej twórczości trzeba podchodzić z pewnym, z dozą pewnego luzu i dystansu, tak jak ona to robiła. Czyli czytać to jako książkę, jako powieść, a nie skupiać się na tym, czy to jest zgodne z faktem, czy nie. Ponieważ ona nie pisała książek historycznych. To były raczej interpretacje oparte na faktach, ale to było dzieło literackie, to przede wszystkim. I tutaj za to należą się jej chociażby ukłony, ponieważ posługiwała się, w ogóle pięknie mówiła. Uwielbiałem tembr jej głosu i sposób mówienia, dbałość o czystość języka. I tak samo też pisała. I czytanie takiego tekstu, ja myślę, że choćby on był nawet instrukcją obsługi kosiarki albo zmywarki, to napisany przez Annę Dragan można by było czytać z przyjemnością do poduszki.
4: Tak, dodajmy, że debiut literacki na łamach Świerszczyka w 1952 roku, więc całe życie to było pisanie u pani
6: tak,
4: Ani.
6: Dokładnie tak. To była też, to było jej, to określało jej jestestwo, jej byt. Ona była cała pisaniem, była cała słowem. I tym słowem się posługiwała po mistrzowsku, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Ja ostatnio w rozmowie z Olą Jurgielewicz rozmawialiśmy sobie o tym, że no tak, Janek Schneider, Ania Dragan w tym roku, w tej chwili siedzą już tam i tak jak ktoś napisał w jednym z komentarzy, Dorota Merlak, że siedzą z Jankiem i dyskutują, że to byli też ludzie metafory. Nie chodzi o to, że ten człowiek był metaforą, tylko że to byli ludzie, którzy tą metaforą umieli się posługiwać. Bo te rozmowy z nimi to zawsze była niezwykle głęboka, refleksyjna przygoda. Czasem mówili wprost, a czasem nie mówili wprost, ale w tych metaforach i w tych okulnikach i dygresjach było wszystko to, co chcieli powiedzieć i człowiek to wyłapywał, o ile był uważnym słuchaczem.
4: Okej, okay, a zróbmy teraz, Damian, coś takiego, że powspominajmy sobie panią Anię Dragan, najpierw ty, potem ja, z takich naszych własnych, osobistych doświadczeń. Powiedzmy o naszej osobistej relacji z panią Anią.
6: To właśnie była, przede wszystkim to była przyjemność z rozmowy. Myśmy się spotykali z przyjemnością po to, żeby porozmawiać. Pamiętam, jak spotkałem się z nią pierwszy raz na taką właśnie kawkę wtedy w kawiarni, po to, żeby mi opowiedziała trochę historii swojej rodziny, o historii rodziny, która była z jej rodziną zaprzyjaźniona, bo przekazała mi kilka pamiątek po tej rodzinie. I wtedy też opowiadała mi o swoim pochodzeniu i to, co już ze mną zostanie i będzie mi się przypominało w kontekście Anny Dragan, to właśnie to, że jak tłumaczyła mi, że jej rodowe nazwisko brzmi Kroch. Kroch przez samo H. Niemieckie nazwisko i panie w domu, czyli jej mama na przykład, to była pani Krochowa. Ale co do oryginału wymowy, to nie wiem, H się wytraca i mówiło się pani Krowa, więc ona sama się z tego śmiała, że do jej mamy mówiło się pani Krowa. I to tak już teraz zawsze, jeżeli ktoś będzie mówił Anna Dragan, to będę miał tę krowę w pamięci. Jeżeli będzie ktoś mówił Krowa, to też zawsze się z panią Kroch będzie kojarzyło. Była wymagającą rozmówczynią. To nie było tak, że z Anią Dragan można było sobie popitolić o dupie Maryni, tylko rzeczywiście myśmy zawsze gdzieś tam poruszali. Nie wiem, z czego to wynikało, bo przecież moglibyśmy porozmawiać o refleksach na szybach czy złej pogodzie, ale zawsze wchodziliśmy gdzieś na takie tematy, w takie tony uderzaliśmy, że to do czegoś nas prowadziło. Tak jak mówiłem wcześniej, że ja lubiłem to, bo uczyłem się też od niej dyskusji na argumenty i tego, że w rozmowie nie muszę kogoś koniecznie przekonać. Ja muszę mu w sposób jasny i rzetelny przedstawić swoje racje. Czy on to przyjmie? Nie wiem. Jeżeli tak, to tak. Jeżeli nie, ja idę dalej. Powiedziałem swoje.
4: Tak, a jeżeli chodzi o moje wspomnienia, to one sięgają lat 90., bo ja jako małe dziecko, 5-6-letnie, byłem sąsiadem pani Ani. Mieszkaliśmy prawie vis-a-vis, więc nie pamiętam, jak to się zaczęło, ale szybko się do niej przykleiłem i spędzałem dużo czasu w jej ogrodzie, w jej bibliotece domowej. Ona pokazywała mi różne rzeczy właśnie w ogrodzie. Pamiętam, jak zbieraliśmy pokrzywy i pani Ania zbierała te pokrzywy bez żadnych rękawiczek. Ręce miała całe w bąblach, ale mówiła mi wtedy, że to bardzo dobre na reumatyzm i tak powinno się robić. Pożyczała mi też sporo książek i to takich pierwszych moich książek, bo ja miałem wtedy 5, 6, 7 lat, więc tak naprawdę uczyłem się czytać. No i co jeszcze tak mocno mi w głowie zostało z tej relacji, czy tego sąsiedztwa, to to, że w weekendy jak można było dłużej sobie pospać, bo nie szedłem do szkoły, do przedszkola, a było już ciepło i miałem otwarte drzwi, to było słychać na całą ulicę stukanie maszyny do pisania i było wiadomo już, że pani Ania w tym momencie jest pochłonięta swoją pracą. Tak, tych wspomnień oczywiście jest zdecydowanie więcej.
6: No, oczywiście, że tak. To jest, ktokolwiek obcował z panią Anną Dragan wie, że mógłby opowiadać o jednym z nią spotkaniu przez długie minuty, więc wcale się nie dziwię, że zostawiła nam i to bogactwo, bo oprócz tego literackiego, tej spuścizny literackiej, dziennikarskiej, to jeszcze te bogate wspomnienia.
4: O pani Annie Dragan zmarłej 23 maja, więc przed kilkoma dniami, Konińskiej pisarce, także Konińskiej dziennikarce. Między innymi tymi rzeczami się trudniła. Rozmawialiśmy z Damianem Kruczkowskim, dyrektorem Konińskiej Biblioteki. Dzięki ci wielkie.
6: Dziękuję tobie, dziękuję państwu.
4: W ramach audycji Żywoty Nieświętych ja jeszcze tylko dodam, że pogrzeb Anny Dragan będzie we wtorek 2 czerwca o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie. Dziękuję bardzo państwu. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
5: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. To wcale nie mamut, był największym słoniowatym zwierzakiem, który żył niegdyś w naszej okolicy. Jaki gatunek miał bardziej imponujące rozmiary? O tym w rozmowie z Dagmarą Frydrychowicz z działu geologiczno-przyrodniczego Konińskiego Muzeum.
7: Spotykamy się po to, aby porozmawiać o zwierzakach. Tych zwierzakach, których co prawda w całości tutaj nie ma, ale ich szczątki w postaci najczęściej tak skamieniałych kości możemy oglądać. Okazuje się, że w naszym regionie przed setkami, dziesiątkami bądź setkami tysięcy lat żyły takie stwory, które już dzisiaj nie istnieją i właśnie w Konińskim Muzeum możemy zapoznać się z ich historią. No, pewnie na czoło wysuwa się nasz taki emblematyczny, można powiedzieć, słoń leśny.
8: Zgadza się, no to jest najbardziej kompletny szkielet, jeżeli chodzi o teren Polski, jeden z kompletniejszych w Europie. Zresztą no, my jako muzeum też możemy się pochwalić jednym z trzech znalezionych tutaj na terenie naszego kraju. No, został znaleziony no, 40 lat temu, ale mamy jeszcze dwa, jeden w Warszawie znaleziony w 1962 roku, no i jeszcze jeden taki niewielki samicy, który został odkryty w 1982 roku. Jest też szkieletem, jakby to powiedzieć, takim największym, który został odkryty, ponieważ po zmierzeniu samego kośćca, no to wyszło, że osobnik no, miał ponad 4 metry wysokości.
7: Czyli nie mamut, jeżeli chodzi o ten numer jeden w Konińskim Muzeum, bo to jest też bardzo często mylone, więc odkłammy to, a właśnie słoń leśny. Oczywiście przy słoniu się jeszcze chwileczkę zatrzymamy, tylko dopowiem, że mamuty również u nas żyły i również ich szczątki w muzeum się znajdują. Słoń leśny większy od tych słoni, które dzisiaj możemy oglądać na przykład w ogrodach zoologicznych.
8: Dużo większy od tego, który chodzi po sawannie w Afryce, o taki dobry metr i o wagę też również kilkanaście ton. No obecne słonie afrykańskie to dochodzą tak do 6-8 ton, to jest takie naprawdę maksów. A jeżeli chodzi o słonia leśnego, no to ten osobnik miał około 10 ton, tak mniej więcej jest szacowane, ale mogły też być osobniki, które ważyły dużo więcej.
7: I ten nasz, dlaczego on się tak zachował i w jaki sposób udało się go, no nazwijmy to w cudzysłowie, pozyskać dla potomnych?
8: Znaczy tak, dlaczego się zachował? Niestety biedak utopił się w bagnie ponad 100 tysięcy lat temu. To znaczy to jego nieszczęście jest naszym szczęściem, że jego praktycznie ten szkielet zachował się w całości, ponieważ samo zwierzę zatonęło dosyć szybko, ponieważ nawet na kościach nie ma śladów użytkowania przez drapieżniki, co świadczy o tym, że no, te 10 ton mimo wszystko dosyć szybko się zatopiło. A dlaczego my go mamy w muzeum? Gdyby nie kopalnia, to byśmy tego szkieletu też nie mieli, ponieważ on został znaleziony na głębokości 13 metrów pod powierzchnią gruntu, właśnie w momencie zdzierania nadkładu z odkrywki jóźwin. No i te 40 lat temu no, koparka, eksploatując północną ścianę odkrywki, właśnie wjeżdża w te tajemnicze kości. No i w tej chwili zaczyna się historia słonia leśnego tutaj w muzeum w Koninie.
7: W ogóle to tak kopalnia, no w pewien sposób nazwijmy to błogosławieństwo dla regionu, który się rozwinął, dla Konina samego jako miasta również, ale także właśnie dla badaczy przyrody, dla archeologów. To doskonałe pole, taki poligon do tego, żeby no, pozyskiwać właśnie te szczątki.
8: Zgadza się. No tak naprawdę, gdyby nie kopalnia, to tych szczątków my byśmy tutaj na tej wystawie nie mieli. No tutaj na tym sztandarowym jest właśnie słoń leśny, ale również no, jest mamut, nosorożec, prażubr. Także tych zwierząt tutaj no, wykopanych jest dosyć sporo.
7: Co jeszcze powinniśmy powiedzieć o słoniu leśnym?
8: Powiedzmy tak, takie naj, jeżeli chodzi o trąbowce, ponieważ to był jeden z największych trąbowców. Tutaj też obalmy kolejny mit.
7: Że w ogóle w historii.
8: Tak, to jest właśnie to, że to nie mamut był tym największym trąbowcem, tylko właśnie słoń leśny, że żył w tak zwanym interglaciale eemskim, czyli w czasach, kiedy no, na kuli ziemskiej też było dużo cieplej, a klimat w Europie bardziej troszeczkę przypominał ten afrykański. Tutaj oczywiście poza słoniem leśnym zostały znalezione szczątki nosorożca leśnego, tak zwanego nosorożca merka, który razem z nim występował, ale również w Europie występowały na przykład hipopotami i krokodyle w tym samym czasie, więc no, świadczy o tym, że było tu dużo bardziej wilgotno, dużo więcej tych terenów podmokłych, no i dużo cieplej.
7: Ale to też było tak, że ten nasz region znajdował się na innej szerokości geograficznej?
8: Nie, w czasie interglacjału eemskiego nie, praktycznie te kontynenty tak jak mamy je obecnie, one tak praktycznie tam wyglądały.
7: Czyli to nie przed tysiącami, a milionami lat byliśmy gdzieś tam w okolicy równika.
8: Tak, dokładnie, to było dużo wcześniej, to wtedy, kiedy na przykład kształtowała się sól kłodawska, no to wtedy było dużo cieplej. My żeśmy się właśnie znajdowali dużo bliżej równika i wtedy też była dużo większe parowanie. No i dzięki temu no, mamy pokłady soli praktycznie no, rzut beretem od nas.
7: Okej, okay, to który zwierzak jako następny po tym królu naszym słoniu leśnym?
8: No chyba jednak mamut. Ten najbardziej rozpoznawalny trąbowiec, bo tutaj jeżeli chodzi o słonia leśnego, to właśnie mamy ten czas ciepły tego pleistocenu, ale mamy ten czas zimny, który no, praktycznie każdy z nas gdzieś kojarzy epokę lodowcową. Nie tylko z samej nazwy, ale również z filmu. No i ten sztandarowy mamut, którego szczątki też...
7: Mamut maniak?
8: Również. Które one tutaj też były znalezione. Praktycznie szczątki mamutów zostały znalezione na każdej odkrywce. Niestety to nie były tak spektakularne odkrycia jak słonia leśnego, gdzie tutaj mamy cały szkielet. A jeżeli chodzi o mamutu, to tutaj są niestety tylko poszczególne kości, poszczególne gdzieś tam fragmenty szkieletu. Nawet jeżeli chodzi o mamuta, to tutaj nie zachowała się czaszka.
7: Bo mamuty to tak dużo bliżej zdecydowanie, kilka tysięcy lat temu, tak? Gdzieś jest udokumentowane, że żył gdzieś pomiędzy ludźmi. Przez ludzi w dużej mierze dzisiaj tych mamutów nie ma.
8: Również, ale również przez zmianę klimatu. Tutaj należy pamiętać, że ta epoka lodowcowa, owszem, było bardzo zimno, ale było dużo bardziej sucho. Także ta pokrywa śnieżna była na tyle nie za duża w miejscach, gdzie te mamuty występowały, że mogły sobie spokojnie ciosami dostać się do tej trawy, którą się żywiły. Później nastąpiło takie jakby uwilgotnienie klimatu, co spowodowało, że były dużo większe opady śniegu i takiego bym nazwała śniegu troszeczkę ciężkiego. I tutaj już było tym zwierzętom dużo trudniej dostać się do tego pokarmu. Ale tutaj rzeczywiście pojawienie się człowieka spowodowało to, że te zwierzęta raz, że zaczęły coraz bardziej jeszcze migrować na północ, no bo zmieniał się klimat. Dwa, my żeśmy również podążali za no, naszymi żywicielami tak naprawdę, ponieważ nasi przodkowie no, bez większego większego jakoś tam problemu na zarówno na mamuty, jak i na sorożce włochate polowali.
7: W takich warunkach, no na przykład uprawiać sobie poletka, pszenicy nie można było.
8: To jeszcze nie czasy rolnictwa. To tutaj ludy zbieracko-łowieckie i myśliwi głównie. Rolnictwo to jest jeszcze dużo, dużo później.
4: Kości jakich innych zwierząt można oglądać w Konińskim Muzeum? To kolejne pytanie, które zadałem Dagmarze Frydrychowicz z działu geologiczno-przyrodniczego Konińskiego Muzeum.
7: I kolejne zwierzaczek, prażubr?
8: Może nosorożec jeszcze, bo tutaj też już on został na chwilę wspomniany.
7: Okay, to taki nosorożec też, którego dzisiaj nie ma, inaczej wyglądający, na pierwszy rzut oka bardziej włochaty.
8: Bardziej włochaty, też dużo większy. Z jednym lub z dwoma takimi potężnymi rogami, bo to też zależy, gdzie występował. Jeżeli na przykład to było Elasmotherium, które występowało bardziej w Azji, no to miał jeden taki potężny róg. A jeżeli chodzi o nosorożca włochatego, no to tutaj dwa rogi. Jeden krótszy, umiejscowiony no bliżej, że tak powiem, sklepienia czaszki, drugi dłuższy, który znajdował się na czubku nosa. I ten róg przypominał troszeczkę szablę, ponieważ ona służyła samcowi w zasadzie do walki między sobą, ale również do odgrzebywania pokarmu. No to też na tej samej zasadzie, co mamuty, po prostu odgrzebywały śnieg, żeby można było się do tego pokarmu również dostać. Gdzie były znalezione? Ponieważ tutaj, jeżeli chodzi też o znaleziska nosorożca włochatego, to są takie sporadyczne, tak bym to nazwała. Ponieważ mamy tylko jedną czaszkę i to też tak nie do końca kompletną, ponieważ brakuje w niej żuchwy. Druga to jest tylko fragment czaszki. No i mamy kilka poszczególnych kości nosorożców. Także tutaj, jeżeli chodzi o to zwierzę, to też tego kośćca nie jest za dużo, ale no same czaszki też mówią, skrótko robią robotę, ponieważ no to jest coś, co każdy paleontolog chce raz, że znaleźć, a dwa, no na wystawach też zawsze przyciąga uwagę jednak czaszka zwierzęcia.
7: Czyli ta czaszka to najcenniejsza część zwierzęcia, jaką można znaleźć, tak?
8: To znaczy tak, dla nauki każda kość jest cenna tak naprawdę, jeżeli idzie ją zidentyfikować do danego zwierzęcia. Ale tutaj rzeczywiście czaszka tak, ponieważ w czaszce też zachowują się zęby, a na przykład na podstawie badań zębów można stwierdzić, co zwierzę jadło, ile miało lat. Także tutaj to też jest dosyć spora taka skarbnica wiedzy.
7: A płeć jak się ocenia? No bo w przypadku naszego słonia leśnego tak wiemy, że to był on, że to był pan słoń.
8: Tak, zgadza się. To jest, jeżeli chodzi, to są pomiary tak zwanych kości długich, czyli tutaj kości kończyn. Należy pamiętać, że u tego typu zwierząt występowały tak zwany dymorfizm płciowy, czyli samce były dużo większe od samic. No i tutaj wiadomo, że w momencie, gdy już mamy tak zwaną anatomię porównawczą, no to widać, które zwierzę jest samcem, które samicą. Fakt w przypadku na przykład słonia leśnego z Muławy, on bardzo długo był uważany za mamuta, ponieważ wielkość szkieletu bardziej przypominała mamuta. Dopiero w momencie, gdy skompletowano szkielet i znaleziono czaszkę z zębami, okazało się, że jednak nie jest to mamut, a słoń leśny. Taki nieduża samica. Jeżeli chodzi o żubra pierwotnego lub prażubra, bo tutaj obie nazwy funkcjonują, tutaj też mamy znaleziska, w sumie to są też fragmenty czaszek z możdżeniami. I jeżeli jeszcze chodzi tutaj o region Konicki, to zostały też znalezione fragmenty tura. Zwierzę, którego my tak naprawdę nie kojarzymy z epoką lodowcową, a on był w tym czasie i przetrwał praktycznie na terenie Europy do X wieku. Najdłużej tury przetrwały u nas. Mniej więcej z początkiem XVII wieku ostatnia samica tura padła w Puszczy Jaktorowskiej.
7: Bo to było na końcu, że tak powiem, żywota tego gatunku jakieś takie, no powiedzmy, forma rezerwatu, tak? W którym one były chronione.
8: Była próba ochrony tego gatunku po to, żeby królowie mogli na niego polować. Tak to wyglądało, ponieważ jeżeli za zabicie tura no, groziła kara śmierci, to tylko król mógł na niego polować, dlatego tutaj powiedzmy takie ustanowiono taką pierwszą ochronę. Ale ci, którzy mieli tego tura chronić, to się w sumie tak za bardzo nim nie interesowali. Dwa, do tego wszystkiego okazało się, że się zaraziły też jakąś tam chorobą od krów i w sumie po prostu to stado zaczynało coraz bardziej wymierać. Dwa, przypuszczalnie istniał coś takiego jak chów wsobny, czyli zwierzęta krzyżowały się pomiędzy sobą. No i no niestety ta pula genetyczna była zbyt mała, żeby w jakikolwiek sposób to stado mogło się rozwinąć. No i niestety wymierało, że tak powiem, samo przez siebie.
7: Te szczątki tura, które można oglądać tutaj w muzeum, z tego co pamiętam, to akurat one z kopalni nie pochodzą, tak?
8: Akurat pochodzą z Daninowa. Została w Daninowie. Niestety bardzo mocno została uszkodzona czaszka samego tura i możdżenie, także to, co widać, no to jest owszem szkielet, ale to, co jest, powiedzmy, to takie najbardziej spektakularne tego zwierzęcia, czyli te potężne rogi, sama czaszka, no niestety jest bardzo mocno uszkodzona.
7: I to zostało wydobyte gdzieś z jakiegoś jeziora tam, czy stawu, tak? Czy...
8: To jest jakie, to było jakieś tam żwirowisko.
7: Żwirowisko. Czy były też jakieś mniejsze zwierzęta? Szczątki jakichś mniejszych zwierząt, czy tylko te wielgachne właśnie udało się znaleźć, bo duże były, także zwrócił uwagę tam kopiących, powiedzmy, a potem no także badacze.
8: No co do tych małych, to powiem tak, ciężko mi powiedzieć. No tutaj w zasadzie zachowały się te duże i to, co ciekawe, sami no, roślinożercy. Co ciekawe, nie mamy znalezisk drapieżników, a przecież występowały. Czy zarówno to występowały jakieś kotowate, czy psowate, czy niedźwiedzie, ale niestety żadnych sygnałów na ten temat nie było. Może po prostu dlatego, że drapieżniki też występują pojedynczo. I tutaj też zachowanie szkieletu czy poszczególnych kości jest też troszeczkę trudniejsze.
7: Ale nasz słoń leśny też był samotnikiem, tak? W chwili śmierci.
8: Tak, no jak to słoń, ale tutaj on niestety, mówiąc krótko, wpadł do tego bagna i się dzięki temu zachował. Gdyby do niego nie wpadł, no to nie wiadomo, co by się z nim stało. No tutaj też drapieżniki też trochę mniejsze, mimo wszystko. Znaczy tak, mniejsze. Na tyle duże, że mogły sobie spokojnie na nosorożca, czy nawet na takiego troszeczkę bardziej schorowanego słonia leśnego, czy mamuta zapolować.
7: Tygrysy szablozębne?
8: To nie u nas.
7: To nie u nas, nie.
8: Tutaj, jeżeli chodzi o tygrysy szablozębne, to bardziej...
7: Czy nie skompletujemy całej ekipy z epoki lodowcowej?
8: Nie? No nie, tym bardziej, że tutaj, jeżeli popatrzymy na epokę lodowcową, to nawet zwierzęta troszeczkę były wymieszane z kilku kontynentów, jeżeli byśmy chcieli już tutaj rzeczywiście w to wejść. Tutaj, jeżeli chodzi o kotowate, to tak zwane machairodony, czyli też zwierzęta z dość dłuższymi kłami niż obecnie, ale no nie z tak spektakularnymi. Do tego wszystkiego no, najbardziej popularne, czyli jednak ten lew jaskiniowy, tutaj znaczy występujący w Europie. Jego szczątki zresztą zostały znalezione na południu naszego kraju, zresztą właśnie w jaskini. Co ciekawe, to się nazywa jaskinia niedźwiedzia, ale tam również zostały znalezione szczątki lwa jaskiniowego, co świadczy o tym, że zwierzęta no, wykorzystywały po prostu jaskinie na swoją siedzibę.
7: Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
4: To była rozmowa z Dagmarą Frydrychowicz z działu geologiczno-przyrodniczego Konińskiego Muzeum i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Co łączy panie prasujące ubrania z konińskimi kierowcami tirów? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać w wypożyczalni zbiorów audiowizualnych Konińskiej Biblioteki. Rozmawiałem tam z Magdaleną Mrozik-Żyłą.
7: Wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych, zbiory audiowizualne w Konińskiej Bibliotece. Scharakteryzujmy na początek tak zupełnie ogólnie tę część naszej książki, naszej biblioteki.
9: To był dział dla osób niewidomych i niedowidzących na początku. No wiadomo, technika poszła do przodu, więc w tym momencie rozwinęliśmy się. Mamy zbiór bardzo bogaty audiobooków, mamy zbiór płyt winylowych, mamy CD z muzyką i oczywiście są filmy. W tym wszystkim znajdują się również lektury i w bazie filmów i audiobooków. W tej chwili staramy się rozwinąć własną bazę e-booków i audiobooków.
7: To o tym może za chwilę, o tych planach. Najpierw jeszcze o historii działu, bo ja rozumiem, że to tak kiedyś było, że książka mówiona, dzisiaj nazywana audiobookiem, kiedyś właśnie ten termin bardziej obowiązywał, książka mówiona, to było tak stricte przeznaczone dla osób, które no, w związku z tym, że na przykład mają problemy z widzeniem, bądź nie widzą takiej drukowanej książki, przeczytać nie mogły i dopiero z czasem okazało się, że także osoby czytające na co dzień książkę papierową, no bo bądź dzisiaj także elektroniczną, mogą po prostu też słuchać i też chcą słuchać.
9: Zgadza się. Jest to dosyć popularne w tej chwili, szczególnie panie, chociaż panowie, którzy jeżdżą tirami również również wypożyczają, dlatego że no, nie mają czasu na czytanie, a jadąc mogą posłuchać czegoś lżejszego, na parkingu przez snem mogą sobie kryminał odpalić, no i są z tej formy bardzo zadowoleni.
7: Ile można słuchać wyłącznie muzyki? Warto też posłuchać mówienia, czytania.
9: Zgadza się, tak powinno być. Powiem tak, forma audiobooka jest bardzo fajna, bo panie na przykład mogą prasować i sobie słuchają. Wcale to nie zastępuje książki drukowanej czy e-booków, bo jak najbardziej i tą formę, i tą formę. Okazuje się, że wypożyczają i książki, i mają kody, gdzie mają dostęp do platformy Legimi, no i jednocześnie korzystają z naszych zasobów i to jest piękna sprawa. Przychodzi młodzież na PlayStation, bo teraz już też mamy i mogą sobie tutaj pograć. W tym czasie sobie grają, odpalają sobie też muzyczkę do tego. Tatusiowie również przychodzą z dziećmi pograć, mamusie również, więc robi się to taki zakątek rodzinny.
7: Czyli tak, usystematyzujmy. Można w zbiorach wypożyczalni zbiorów audiowizualnych wypożyczyć, tak, audiobooki, rozumiem, tak, co poza tym jeszcze?
9: Audiobooki, filmy, winyle, płyty z muzyką na CD i to mamy pełen zestaw, no i gry oczywiście na PS5.
7: Czyli zagrać można tutaj, ale można też wypożyczyć i wziąć na jakiś czas do domu i sobie pograć.
9: Zgadza się. Także będę kupowała nowe gry. Oczywiście czytelnicy bardzo aktywnie się w to włączają, przynoszą listy. Robimy zestaw, który możemy kupić i wzbogacamy nasze zbiory po to, żeby było tego więcej i żeby czytelnicy przede wszystkim byli zadowoleni.
7: I zbiory są zarówno na nośnikach, tak, fizycznych, czyli bierzemy płytę, na której na przykład jest audiobook, albo gra, albo muzyka, wypożyczamy, potem po jakimś czasie, tak jak książkę do biblioteki, oddajemy, ale również już od jakiegoś czasu jest forma taka zupełnie, powiedzmy, cyfrowo-internetowa, czyli można także tutaj w bibliotece uzyskać dostęp do pewnych zbiorów, które są gdzieś tam hen daleko na serwerach. Można się do nich dostać, ściągnąć i z nich korzystać.
9: Tak, mamy dwie platformy. Obydwie są bardzo po prostu kody schodzą. Wszystkie kody schodzą, mamy ich trochę za mało. W tej chwili czekamy.
7: Czyli czytelnicy otrzymują kody od biblioteki, wprowadzają je na danej platformie, uzyskują dostęp.
9: Tak, uzyskują dostęp. Przede wszystkim to będzie literatura piękna, również pozycje popularno-naukowe, i studenci piszący pracę, inne osoby, które poszukują również coś z dziedziny popularno-naukowej, bardzo chętnie z tego korzystają.
7: Czyli nie tylko beletrystyka.
9: Nie tylko.
7: Wspomniałaś także w trakcie naszej rozmowy, także poza anteną, o tym, że pewna zmiana będzie następowała. Do tej pory to jest także dostęp na jakichś tam platformach zewnętrznych, natomiast biblioteka nasza będzie budowała swoją własną bazę takich cyfrowych audiobooków i e-booków. Jak to będzie wyglądało?
9: Tak, dostaliśmy propozycję. Tym razem propozycja spełnia nasze oczekiwania. Jest firma, która w tej chwili zabezpiecza biblioteki, żeby tworzyły własną bazę. Na razie to będzie baza audiobooków, ale dojdą do tego e-booki. Będzie powiązana z systemem naszym wypożyczeń Sowa, więc chcemy, żeby to wszystko było dobrze zintegrowane. Po to, żebyście Państwo mieli dostęp praktycznie rzecz biorąc jako nasi czytelnicy, bo trzeba być naszym czytelnikiem, bo my dodamy takiego czytelnika do tej bazy i będziecie mogli korzystać już zdalnie z audiobooków i w perspektywie e-booków. I będzie to już baza biblioteki, którą my kupimy i będzie cały czas dostępna.
7: To na koniec zapytam w takim razie, z jaką popularnością spotyka się właśnie ta propozycja, że niekoniecznie na półki z tymi tradycyjnymi książkami, ale przejść nieco dalej do zbiorów audiowizualnych, jak wiele osób tutaj się pojawia i korzysta z tego, co wy proponujecie.
9: No przychodzą i bardzo chętnie korzystają, nie tylko osoby, które mają jakąś niepełnosprawność, drobną niepełnosprawność, ale jest to wygodne. Dzieciaki również chętnie przychodzą i wymieniają sobie, bo jest bogaty zbiór właśnie audiobooków dla dzieci, więc też sobie wymieniają chętnie. No i oczywiście mamy bajki na wideo, na DVD, więc tutaj to też cieszy się popularnością. Szkoda tylko, że po prostu u nas, nie wiem, w tym kraju dziwnie jest, bo wszyscy wydają nowości, jest ich dużo, a ostatnio naprawdę jest problem, żeby kupić coś ciekawego.
10: Bardzo dziękuję, życzę powodzenia.
9: Dziękuję bardzo.
4: To była Magdalena Mrozik-Żyła z Konińskiej Biblioteki. Pozostajemy w naszej książnicy. Teraz słów kilka o kolejnej inicjatywie, która polega na tym, że czytamy najpierw książki, a potem spotykamy się i o tych książkach dyskutujemy. Na ten temat rozmawiałem z Dawidem Szymczakiem z Konińskiej Biblioteki.
7: Dyskusyjny klub książki to kolejna inicjatywa, co prawda ogólnopolska, ale funkcjonująca z powodzeniem przy naszej czy w naszej bibliotece w Koninie. Na początek może powiedzmy, zarysujmy, o co w ogóle w tej idei chodzi.
11: Dyskusyjne kluby książki to są miejsca, które zrzeszają czytelników, chociaż nie tylko czytelników, ale też użytkowników biblioteki. Są to osoby, które interesują się literaturą, literaturą obyczajową, reportażem.
7: Ten przekrój jest dosyć duży, tak naprawdę z miesiąca na miesiąc może być zupełna zmiana kursu, zupełnie inny gatunek, zupełnie inny pomysł na napisanie, na książkę.
11: No właśnie tak staramy się dobierać literaturę, żeby też nie były te tytuły oczywiste, żeby też to były tematy, które gdzieś tam nas dotykają, o których można głębiej podyskutować.
7: Jak to w praktyce, tak z technicznej strony, wygląda organizacja takiego klubu u nas w Konińskiej Bibliotece?
11: Organizacyjnie spotykamy się raz w miesiącu. Jest to bardzo luźne spotkanie, na które każdy może przyjść, czy osoba, która przeczyta lekturę, czy nie przeczyta lektury. Książki są u nas dostępne miesiąc wcześniej, żeby można było się zaznajomić z tematem. Oczywiście można zabrać głos, nie trzeba zabierać głosu. Nikogo do niczego nie zmuszamy, jest przyjemna atmosfera i poruszamy nie tylko temat związany z książką.
7: Czyli tak, dostajemy książkę, mamy miesiąc na jej przeczytanie, potem przychodzimy i możemy tylko posłuchać, a nawet jak przyjdziemy z takim zamiarem, że jesteśmy tylko, żeby posłuchać, okaże się, że mamy coś do powiedzenia, w każdej chwili można się w dyskusję włączyć.
11: Oczywiście, nikogo nie ograniczamy, dyskutujemy na różne tematy, często jest tak, że odbiegamy dosyć daleko, a książka jest pretekstem do spotkania.
7: Okej, to powiedzmy, czy tak się zastanawiam, do tej pory takie dyskusje pojawiły się, które były na tyle szczególne, że specjalnie zapadły w twojej pamięci. Co to było?
11: Mieliśmy takie rozmowy, nawet czytelnicy się na niektóre spotkania szczególnie przygotowują i przygotowują sobie notatki, przygotowują sobie nawet obrazy powstawały, które miały nam pokazać dokładnie jakieś tam relacje w książce ukazane, także no bardzo ciekawie jest.
7: A jaka książka wywołała taką dyskusję, która jest godna zapamiętania?
11: Szczerze powiedziawszy, tych tytułów jest tyle, że nie pamiętam, która to była książka. Ale jest kilka tytułów, które mi szczególnie zapadły w pamięci i autorzy, i są to autorzy, którzy cały czas gdzieś tam wracają i wracamy do ich książek i no, są bardzo poczytni.
7: A to na przykład?
11: No nasz regionalny Jakub Małecki, który jest hitem i po prostu zawsze do niego wracamy, choćby to była nie wiem, która jego książka, wszyscy są zainteresowani i
7: też taki autor, z którym jest szansa na, w związku z tym, że jest z naszego regionu, z koła konkretnie, szansa na częstsze spotkanie, na przykład tutaj w naszej bibliotece?
11: Organizowaliśmy spotkanie z panem Jakubem bodajże 2 lata temu. No, było bardzo duże zainteresowanie, mieliśmy wypełnioną salę po brzegi. No i rozmowy, mnóstwo autografów. Pan Jakub chyba też był zadowolony. No i my tak, no mamy sentyment do jego literatury.
7: Teraz powróćmy do dyskusyjnego klubu książki. Z jaką popularnością ten pomysł spotkał się? W Koninie, bo tak patrząc na zdjęcia, relacje na facebookowym fanpage'u biblioteki ze spotkań klubu, zawsze tam pewna grupa taka silna spotyka się do tego, żeby porozmawiać.
11: Tak, obecnie mamy dwa dyskusyjne kluby książki w naszej bibliotece. Jest to klub dla dorosłych. Oczywiście tam młodzież też bierze udział, tylko młodzież starsza. I jest też dyskusyjny klub książki dla młodzieży typowo. Tam już mamy lżejsze tytuły, to są te książki dostosowane do wieku. No, dyskusyjny klub dla dorosłych, z którym zaczęliśmy tą przygodę, spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem i obecnie jest bodajże ponad 20 osób takich, które rzeczywiście uczęszczają na te spotkania. Oczywiście to nie jest tak, że co spotkanie każdy musi być na spotkaniu, się pokazać i odbębnić, bo tak to nie wygląda. Ale jest taka silna grupa rzeczywiście osób, które są i zawsze tą swoją obecnością
7: uatrakcyjniają te spotkania. Przekrój wiekowy jaki jest? O. Międzypokoleniowa grupa?
11: Na dyskusyjnym klubie książki dla dorosłych jest to grupa dwudziestolatków tam raczej nie bywają dwudziestolatkowie, ale od trzydziestki i już tam dalej limitu nie ma w zasadzie.
7: Dobrze, to będziemy przyglądali się, relacjonowali i zapraszali o dyskusyjnym klubie książki. Teraz sobie porozmawialiśmy. Gratuluję tego, co udało się w ramach działalności grupy osiągnąć. Do tej pory życzę powodzenia.
11: Dziękuję bardzo.
4: To był Dawid Szymczak z Konińskiej Biblioteki i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia 99.6 w Koninie. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
8: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. A dzisiaj o tym, że Konin jest pełen zabytków i to wcale nie tych, które są w starej części naszego miasta, które są na Starówce, a po prawej stronie Warty. Udowadnia to Filip Walkowiak, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, z którym miałem przyjemność porozmawiać. To na początek powiedzmy, co to w ogóle jest Towarzystwo Upiększania Miasta Konina, skąd wpadliście na taki pomysł, aby ono zafunkcjonowało? No i jakie są jego główne, takie naprawdę główne cele?
9: No więc wpadliśmy na taki pomysł, że mamy w naszym mieście niszę dotyczącą właśnie architektury, urbanistyki miasta, promowania tych walorów, przestrzeni miejskiej, też starania się o jakąś poprawę, ożywianie różnych części naszego miasta. No i chcieliśmy nawiązać jakoś do takiego dziedzictwa właśnie towarzystw upiększania miast, które swoją historię sięgają już do XIX wieku, kiedy właśnie w wielu miejscowościach powstawały takie stowarzyszenia, które skupiały osoby troszczące się o dobrą przestrzeń miasta.
8: I one tak się podobnie nazywały?
9: Dokładnie tak. Okay. To jest taka tradycja jeszcze głęboko przedwojenna. Właśnie towarzystwa upiększania miast miały za cel właśnie tworzenie miast pięknych. Pięknych nie tylko w rozumieniu tej estetyki, ale także...
8: funkcjonalnych.
9: Tak, funkcjonalnych.
8: Wygodnych.
9: Pięknych jako po prostu dobrych. Dobrych do życia, do mieszkania, do pracowania. No i właśnie chcieliśmy wskrzesić też w Koninie, gdzie nigdzie nie było takiego towarzystwa, tą ideę i właśnie próbować promować dobre wzorce z różnych miejsc w Polsce, w Europie, właśnie jak można tworzyć przyjazne, atrakcyjne, wygodne.

0: chwalić też na zewnątrz i może być jakimś wyróżnikiem naszego miasta na tle całego kraju.
1: I promować jak? Promować gdzie? Do kogo z tą informacją wyszliście, cały czas wychodzicie?
0: No więc stwierdziliśmy, że warto jest działać dwukierunkowo, ponieważ zauważyliśmy, że z jednej strony jakby ta świadomość wśród mieszkańców, wiedza na temat tego, co w sumie mamy ciekawego, nie tylko w tym starym Koninie, ale nowym, jest czasami dosyć nikła i...
1: Właśnie chyba w tym nowym przede wszystkim, bo ja tutaj powiem, że z Filipem mieliśmy okazję przygotować taki cykl audycji, które polegały po prostu na tym, że Filip, jak pan przewodnik, oprowadzał mnie po Nowym Koninie. Co ciekawe, bardzo często w bardzo bliskiej okolicy siedziby konińskiej Meloradia i ja, żyjąc już prawie w tym mieście od 40 lat, dowiadywałem się rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia.
0: Dokładnie tak, no bo właśnie ten Nowy Konin jest szczególnie interesujący ze względu na swoją historię. Jest to takie miasto, które powstało na surowym korzeniu, zupełnie od zera. Jest świadectwem pewnej epoki, gwałtownej, dynamicznej industrializacji naszego kraju, też tego, jak zmieniały się warunki, w których Polacy żyli, pracowali, i jest świetnym takim papierkiem lakmusowym, jak rozwijały się nasze miasta na przestrzeni ostatnich 70-80 lat. No i właśnie chcieliśmy to pokazać, że właśnie Konin jest interesujący przede wszystkim ze względu na tę swoją nową część i to można próbować też stosować jako walor taki promocyjny miasta, co z powodzeniem robią niektóre inne miejscowości o podobnej historii, jak chociażby Gdynia, Tychy, Stalowa Wola, które właśnie też swoją genezę opierają na takim gwałtownym rozwoju i powstania miasta, tak naprawdę jego eksplozji z niczego i tego, jak po prostu dynamiczny proces rozwoju może tworzyć bardzo ciekawe środowisko właśnie miejskie i mieć swoje też takie ciekawostki. I to chcieliśmy pokazać mieszkańcom, ale też stwierdziliśmy, że jako, że to jest wyróżnik i pod tym względem Konin jest jednym tak naprawdę z kilku miast tylko w naszym kraju, które może poszczycić się taką historią powstania, no to warto jest stosować też taki zabiegi różnego rodzaju promocyjne na zewnątrz i pokazywać to w skali kraju. No i dlatego też udało nam się w cyklu naszych ostatnich kilku działań właśnie promujących ten koniński modernizm, czyli tą architekturę i urbanistykę powojenną, nie tylko stworzyć wystawę fotografii prezentujących te najważniejsze obiekty architektoniczne naszego nowego miasta, ale też no, w cyklu różnych potem artykułów w ogólnokrajowych różnych mediach, zarówno tych architektonicznych, jak i popularyzatorskich. Udało nam się wypromować te kilka właśnie ciekawych obiektów z miasta, pokazać nasze miasto z innej perspektywy, opowiedzieć o jego historii i pokazać, że Konin może być interesującym miejscem na mapie naszego kraju.
1: To teraz powiedzmy jeszcze o tym, tak wymienimy po kolei, jakie miejsca znajdują się w waszym zainteresowaniu, ale takim bardzo szczególnym, związanym z tym, że chcielibyście, aby te miejsca zostały objęte ochroną, taką prawną, czyli aby zostały wpisane do rejestru zabytków.
0: Dokładnie tak, bo już od paru lat możemy zauważyć taki trend wśród konserwatorów zabytków, muzealników, że zwraca się uwagę na te budynki, które powstały już po wojnie, że zabytkiem nie musi być obiekt, który ma 100, 200, 300 lat, ale może to być obiekt kilkudziesięcioletni. I właśnie tutaj w Koninie mamy kilka takich budynków, przede wszystkim użyteczności publicznej, które prezentują wysokie walory architektoniczne i mogą być takimi bardzo dobrymi przykładami architektury modernizmu właśnie lat 60., 70., 80. I według nas do tego grona zalicza się m.in. budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, czyli dawna siedziba Narodowego Banku Polskiego, który zresztą już został wpisany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru, ale też widzimy taki potencjał w wielu innych budynkach, między innymi w obiekcie Hali Rondo, w kościele świętego Maksymiliana w zespole domów towarowych Centrum razem z otaczającą ich zagospodarowaniem terenu, między innymi rzeźbą iglicą, który znajduje się troszeczkę ukryty pomiędzy pawilonami. Mamy też w sumie dosyć ciekawy obiekt stadionu Złotej Jedenastki z intrygującym

0: Wiodącą rzeźbą znicza, który powstał w ramach plenerów aluminium. No i jest jeszcze jakby cały kontekst tej urbanistyki miasta, szczególnie tej jego najstarszej nowej części, czyli w obrębie Alei 1 Maja i ulicy Dworcowej.
1: No to wiemy już doskonale, czym zajmuje się Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. A teraz prezes tego stowarzyszenia, Filip Walkowiak, opowie nam o najciekawszych zabytkach nowej części naszego miasta.
0: No więc jakbyśmy wyszli z Meloradia, to tak naprawdę pierwszy obiekt, który napotkamy, no to jest budynek Centrum Kultury i Sztuki Oskard. On pierwotnie był bardzo interesującym zabytkiem brutalizmu, czyli takiego nurtu w architekturze modernistycznej, który operował takimi ostrymi formami, użyciem takich szorstkich materiałów, bardzo surowych, jak chociażby beton. I on w ostatnich latach przeszedł dosyć głęboką modernizację, która w dużej mierze zmieniła jego kształt, ale zachowało się parę detali. Ale co ciekawe, to właśnie wokół niego zgromadzone zostały rzeźby, które powstawały w ramach inicjatyw plenerów aluminium, czyli takich działań artystycznych, które miały właśnie łączyć robotników, pracowników zakładów pracy z artystami i we wspólnych takich działaniach powstawały rzeźby, które potem umieszczano w przestrzeni miasta. I to była taka idea, żeby tą sztuką wejść w przestrzeń między budynkami, gdzie żyją ludzie, żeby ta sztuka po prostu była elementem takiego codziennego życia. Idąc dalej, aleją 1 Maja, zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Dworcową, czyli głównego skrzyżowania naszego miasta.
1: I tam jest centrum Konina.
0: Tak, tam jest centrum Konina.
1: Tak nam rodzice mówili.
0: Dokładnie tak. Obecnie troszeczkę może podupadły, ale nadal interesujące, między innymi właśnie na cały zespół tych pawilonów handlowych, domów towarowych, centrum o dosyć ciekawej formie, właśnie z tym głównym akcentem w postaci tego piętrowego pawilonu na narożniku, podpartego słupami, z dosyć ciekawym łupinowym dachem, który jest tak wygięty w delikatny łuczek, to dopiero widać z drona albo z daleka trzeba stanąć.
1: Albo z hotelu Konin,
0: czyli właśnie kolejnego obiektu, który jest takim akcentem urbanistycznym na tym skrzyżowaniu. Jest to jeden z pierwszych wysokich obiektów w Koninie, ponieważ dopiero w latach 70. tak naprawdę dopuszczono w miastach ówcześnie już wojewódzkich, w 49 województwach, żeby powstawały budynki wysokie. Wcześniej jakby ograniczano zabudowę w tych mniejszych miejscowościach poza największymi miastami do zaledwie 5 kondygnacji, co widzimy zresztą po przeciwległym narożniku, gdzie kiedyś starsi mieszkańcy pamiętają, że była poczta, ale no ten budynek jest zdecydowanie niższy, jest takim tylko delikatnym akcentem tej ulicy, właśnie ze względu na te różne takie uwarunkowania polityczne, nazwijmy to. I idąc dalej w kierunku zachodnim, właśnie będziemy dochodzić do obiektu kościoła świętego Maksymiliana, który jest takim przykładem modernistycznej architektury sakralnej, który ma taką ciekawą formę, zupełnie może na pierwszy rzut nie kojarzący się z takim kościelnym, dawnym kształtem, z wieżą, spadzistym dachem, ceglaną elewacją, ale to też właśnie wynika troszeczkę właśnie z historii, z uwarunkowań, które wynikały politycznych, uniemożliwiających jakby stosowanie takiej czytelnej architektury sakralnej w owym czasie, w czasie komunizmu, ale też jakby z reformą soborową, która też jakby dużo wpłynęła na to, jak sprawowana była liturgia, jak właśnie wyglądały nabożeństwa. I jest to ciekawy przykład, właśnie jeden z pierwszych takich kościołów, który powstał w latach 70. po zupełnej zmianie liturgii. No i dobrze, wracając jakby z powrotem w kierunku centrum, no to musimy zajść pod naszą bibliotekę, która jest jedną z takich perełek modernizmu. Jest to taki fajny budynek, ponieważ on bardzo czytelnie pokazuje nam jego funkcję, ponieważ pierwotnie był to budynek Banku, Narodowego Banku Polskiego, i on tą właśnie taką modernistyczną formą prostopadłościanu z tymi charakterystycznymi betonowymi żyletkami przypomina troszeczkę taką szkatułę, w której nasze oszczędności, nasze pieniądze są bezpieczne, ale z jednej strony właśnie on sprawia wrażenie zamknięcia, ale jest, jak wejdziemy już do środka, budynkiem bardzo świetlistym, ponieważ jego dach, a także przestrzenie pomiędzy tymi betonowymi żyletkami są gęsto upstrzone oknami, naświetlami, które jednocześnie sprawiają wrażenie takiej jasności, klarowności, takiego po prostu bezpieczeństwa, ponieważ wszystko jest jasne i przejrzyste. I to jest moim zdaniem bardzo fajne połączenie w tej modernistycznej architektury, że formy z jego funkcją. No i dobrze, jakby idąc z powrotem, idąc w kierunku wschodnim już ulicą Aleja 1 Maja, dochodzimy do jednej z największych perełek architektury tego naszego prawobrzeżnego Konina, czyli do hali Rondo. Jest to budynek sportowy, który powstał według projektu bardzo zasłużonego architekta Wojciecha Zabłockiego, który był nie tylko architektem, ale też wielokrotnym mistrzem olimpijskim w szermierce. I z racji tego, że był praktykiem, pracował też na warszawskim AWF-ie, bardzo dobrze znał, jakie są potrzeby sportowców, i jego architektura sportowa, w której się specjalizował, jest bardzo dobrym przykładem z jednej strony ciekawego rozwiązania potrzeb obiektów właśnie skupionych na rekreacji i sporcie, ale też o intrygujących rozwiązaniach konstrukcyjnych, ponieważ no, wszyscy kojarzymy ten nietypowy dach, który takim łukiem spływa w kierunku ulicy Przemysłowej i praktycznie z tym szerokim, wstęgowym przeszkleniem unosi się nad halą sportową i częścią basenową tego obiektu.
1: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: To była rozmowa z Filipem Walkowiakiem, prezesem Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia 99.6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99.6 w Koninie. A dzisiaj zaglądamy do konińskiego szpitala, a konkretnie do oddziału leczenia uzależnień. Dlaczego, jeżeli jest taka potrzeba, jak najbardziej warto skorzystać z jego usług? Między innymi na to pytanie odpowiedziała mi terapeutka z oddziału Karolina Siedlecka. To ja na początku chciałbym, żebyśmy nieco odkłamali pewne stereotypy. Może najpierw wprowadzę. Jesteśmy w oddziale konińskiego szpitala, którego główny budynek jest dla mnie osobiście symboliczny z tego powodu, po pierwsze, że się w nim urodziłem, właśnie w tym budynku, bo była tam kiedyś porodówka, a potem można powiedzieć, że po latach się urodziłem, na nowo odrodziłem, mowa o budynku oddziału leczenia uzależnień. I właśnie o tych stereotypach jeszcze cały czas to miejsce jest postrzegane przez wiele osób, które po prostu nie posiadają odpowiedniej wiedzy, no jako odwyk, odwykuwa, miejsce, do którego trafiają osoby, które musiały stoczyć się na upaść, zupełnie stoczyć się na margines, no a wcale tak nie jest.
3: Ja sama tego doświadczyłam, jak przychodziłam tutaj jako wolontariusz jeszcze do pracy, to byłam w ciąży i moi bliscy mówili, gdzie ty tam chodzisz z tym brzuchem, coś ci zrobią, i już wtedy tego nie rozumiałam, nie? Więc jakby wcale się nie dziwię, tak, ludziom, że się złoszczą na te stereotypy. Ja też się pozłościłam i staram się zrobić wszystko, żeby odczarować to miejsce i dużo o tym mówię. Staram się edukować też, rozmawiać z pacjentami też o tym, żeby otwierali się w tym temacie, żeby też mówili innym, bo oni są najlepszą reklamą na to, co tu się dzieje, jak terapia wygląda.
1: Ja tak z mojego doświadczenia powiedziałbym, że jest to po prostu miejsce, gdzie trafiają osoby, które mają problem, tak? Problem z uzależnieniem, jak sama nazwa oddziału wskazuje. Jest to jednostka chorobowa i podobnie jak w przypadku innych chorób, trafiają właśnie tutaj po to, żeby się wyleczyć.
3: Też tak myślę, zupełnie tak jak ty. Co mogłabym o tym miejscu powiedzieć? Myślę, że gdyby tu wszedł człowiek tak z ulicy przypadkowo, to by się nawet nie zorientował, gdzie jest. Tak? Myślę, że i samo miejsce jest bardzo przyjemne, atrakcyjne. Atmosfera tutaj też jest bardzo przyjazna, personel, jakby wszyscy tutaj dbamy też o to, żeby, no żeby było dobrze naszym pacjentom. I sama gdzieś miałam okazję być na różnych oddziałach szpitalnych i nie spotkałam się nigdy z takim pytaniem, a jak się pani czuje? Nie? A tutaj takie pytanie właściwie można spotkać i na grupie, i na takich sesjach indywidualnych, i każdy personel tutaj, który tutaj w naszym oddziale pracuje, często pyta naszych pacjentów, więc myślę, że to takie luksusowe pytanie.
1: Co do samego miejsca, to ono także robi wrażenie, to znaczy jest nowe, jest odnowione. Ja pamiętam, kiedyś wspomniałem o tej części głównej, ten budynek za, nazwijmy to tak, restauracją przydrożną koło Kolińskiego Szpitala. Tam taki charakterystyczny klocek połączony z tą główną bryłą szpitala, ale także znaczna taka część, można powiedzieć, w podziemiu, przy ziemiu. Pamiętam, kiedyś 11 lat temu tędy szedłem, to wyglądało to miejsce tragicznie. Teraz jest zupełnie nowocześnie, bardzo fajne, dobrze wyposażone sale edukacyjne.
3: Tak, nasz oddział miał kilka remontów w ciągu ostatnich kilku lat. Na początku, przynajmniej odkąd ja tu pracuję, była odświeżona część na parterze, zostały dobudowane łazienki, potem był remont piwnicy, która, tak jak mówisz, wygląda zupełnie inaczej, nie do poznania. Mamy sale edukacyjne, mamy sale terapeutyczne, mamy sale do superwizji, mamy kompleks sportowy Orlik, na którym można zagrać różne rozgrywki sportowe.
1: Ja bym powiedział, że cały taki, nie tylko Orlik, bo Orlik jest częścią całego takiego dziedzińca, na którym można spędzać czas na świeżym powietrzu, oczywiście, no bo jeżeli jest ku temu sposobność atmosferyczna.
3: Tak, jak najbardziej. Można spacerować, można odpoczywać, można spędzić czas z innymi pacjentami. Dbamy o roślinność, tak? Mamy ogródek, gdzie hodujemy i kwiaty, i warzywa. Są osoby, które dbają o to, także no myślę, że no, bardzo przyjemne miejsce.
1: Okej, no to powiedzmy, powróćmy do tego początku naszej rozmowy, że chcemy, tak, w jej ramach odczarować to miejsce. No właśnie, może też dlatego, żeby osoby, które cierpią na tę chorobę, nie bały się poprosić o pomoc właśnie tutaj, w tym miejscu. Można to zrobić.
3: Można to zrobić. To miejsce jest dobrowolne, tak, to nie jest więzienie. W każdej chwili pacjenci tak naprawdę mogą się wypisać z różnych powodów, ale takie towarzyszy przekonanie, że właśnie jakiś taki kojarzy się z więzieniem. Sami pacjenci mówią niekiedy o wolności poza oddziałem, więc to już jakby też nasuwa takie skojarzenia. My reagujemy na to, podkreślamy, że pobyt jest tutaj dobrowolny, tak? Nie ma przymusu.
1: I jeszcze powiedzmy, bo jest oddział leczenia uzależnień, tutaj jest, to się nazywa leczenie zamknięte, ale oczywiście nie przymusowe. To znaczy, że w trakcie takiego pobytu w oddziale, no, wchodzi się na ten oddział, trzeba odbyć to leczenie, będąc tutaj na miejscu, i dopiero się wychodzi na koniec. Albo w trakcie, kiedy się przerwie to leczenie, tak jak wspomniałaś. Czyli to leczenie stacjonarne, ale także można leczyć się niestacjonarnie, bo tutaj funkcjonuje poradnia.
3: Tak, sam oddział w sobie zawiera leczenie stacjonarne, które trwa 7 tygodni. Mamy też oddział dzienny, który polega na tym, że pacjenci przychodzą od rana i biorą udział w zajęciach do południa i wracają do domu. Mamy też poradnie, czyli tak zwane leczenie ambulatoryjne, gdzie pacjenci mogą korzystać z terapii indywidualnej oraz zajęć grupowych. I jeżeli chodzi o leczenie, może tutaj dodam, w ramach terapii podstawowej, czy właśnie dziennej, czy stacjonarnej, żeby ona była skuteczna, musi odbyć się w tym czasie, o którym mówimy, tak? Ale pacjenci z różnych powodów często rezygnują z tej terapii i wtedy zachęcamy ich do tego właśnie, żeby kontynuowali leczenie, albo jeżeli uporają się z czymś trudnym, co często jest powodem wypisu, żeby wracali z powrotem, no i kontynuowali swoje zdrowienie.
1: No to powiedzmy w takim razie, na czym polega to leczenie? No, postawmy się w roli takiej osoby, która przyszła tutaj z bagażem, z plecaczkiem, z tymi niezbędnymi rzeczami i jest przyjmowana na oddział. Co czeka taką osobę? To też powiedzmy właśnie po to, żeby nie było jakichś niepotrzebnych obaw.
3: Żeby trafić na oddział, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego albo od psychiatry. Dzwoni się tutaj do nas do oddziału, albo można przyjść osobiście. Codziennie jest osoba, która dyżuruje, która udziela informacji, która też kieruje w różnych sprawach. I w tym dniu, kiedy pacjent przychodzi ze skierowaniem, ustala termin, w tym konkretnym terminie musi zjawić się na leczenie. I kiedy już trafia, tak jak mówisz, ze wszystkim tym, co potrzebuje, potrzebne, co ważne, no to zostaje przyjęty przez panią sekretarkę, jest pokierowany przez terapeutę, który zajmuje się przyjęciami, jest też wsparcie pań pielęgniarek, tak, wszystkie panie salowe też są zaangażowane w przyjęcie takiej osoby.
1: Trzeba być też, no nie można być pod wpływem środka odurzającego.
3: Tak, to jest warunek, tak, trzeba być trzeźwym tego dnia, no i potem jakby taka osoba, no, przeprowadzana jest z nią wywiad, jeżeli nie ma przeciwwskazań do podjęcia leczenia, no to jest przyjmowana, trafia na salę. Sale też mamy nowe, do 4 osób na takiej sali może się znaleźć. No i taki pacjent też trafia pod opiekę terapeuty indywidualnego, tak? Też inni pacjenci się opiekują taką osobą, dostaje szereg informacji, co ma robić, tak? Gdzie ma chodzić. No ale to już jakby w trakcie terapii te wszystkie informacje są przekazywane, ale taki pacjent jest od pierwszego dnia zaopiekowany.
1: O tym, czym jest i jak funkcjonuje oddział leczenia uzależnień przy Konińskim Szpitalu, opowiedziała mi terapeutka Karolina Siedlecka. Zadałem jej też pytanie o to, jak wygląda dzień, jak wygląda pobyt chorego w tym oddziale.
3: Nasz plan nie jest przypadkowy, ma też w naszych pacjentach wyrobić pewne nawyki ważne dla ich zdrowienia. Zaczynamy dzień od takiego spotkania społeczności, które nazywa się planowaniem dnia. Tam pacjenci mówią o tym, z czym zaczynają dzień, co planują właśnie w ciągu tego dnia. Mówią właśnie o tym, jak się czują, co ważnego jest w ich życiu. Następnie, jeżeli chodzi o zajęcia, odbywają się grupy zadaniowe, na których pacjenci opowiadają o swoim życiu, piszą prace, w których też zawierają te informacje. Następnie dzień kończy się takim krótkim wykładem też na temat tego, czym jest ta choroba, są bloki tematyczne na każdy tydzień i wieczorem pacjenci podsumowują swój dzień tak zwanym bilansem dnia, czyli to, co zaplanowali, sprawdzają, czy się to udało im wykonać, tak, czy wywiązali się z tego, ma to też ćwiczyć u nich taką dyscyplinę, systematyczność, ale też no, dawać nam terapeutom informacje, jak ten pacjent funkcjonuje, czy coś zmienia, jak reaguje, jak działa, jak się zmienia.
1: Taką ważną częścią wspomniałaś o tym, że jest terapeuta indywidualny, ale także to, co no, udowodnione naukowo, nie do osiągnięcia z terapeutą indywidualnym, to efekty terapii grupowej. Ta jest tutaj w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, codziennie. Od tego się zaczyna dzień po wspomnianym przez Ciebie planowaniu.
3: Tak, pacjenci uczestniczą w zajęciach. Myślę, że to jest bardzo wartościowy czas. Mają możliwość wtedy opowiedzieć o tym, co u nich, opowiedzieć o swoim życiu, mogą zmierzyć się z różnymi trudnościami, z którymi na co dzień nie dzielą się, na przykład z bliskimi albo nie wiem, z ludźmi, z którymi żyją. Celem takiej grupy zadaniowej jest to, żeby pacjent no, mógł poczuć jedność z grupą, poczuć się jej częścią, ale też poćwiczyć sobie trochę w tej grupie wszystkie te umiejętności, które no, powiedzmy nie były praktykowane w trakcie, kiedy pił, czyli kontakt z drugim człowiekiem, komunikacja, mówienie o swoich emocjach, o swoich uczuciach, no komunikowanie się z drugim człowiekiem i to jest cel tych zadań też, między innymi.
1: Poza tym każdy uczestnik pisze pracę. To, co jest tutaj ciekawe, wracamy do pisania odręcznego, bo ta metoda, to także udowodnione naukowo, pozwala na lepsze zrozumienie, przyswojenie, zapamiętanie, wyrażenie siebie, aniżeli takie stukanie, zwykłe stukanie w klawiaturę, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
3: Tak, i też bym chciała odczarować te prace. Wiele pacjentów właśnie jest wystraszonych trochę, przychodzi tutaj, nie wiem, opowieściami innych pacjentów, którzy tutaj byli. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że te grupy zadaniowe i pisanie prac to nie jest język polski, tak? My nie oceniamy ani ortografii, ani umiejętności takich polonistycznych. Nawet źle napisana praca jest dobrze napisana, bo ona też pokazuje to, co jest ważnego dla tej osoby, czym się musi zaopiekować, czego jeszcze może nie rozumie. A same prace w sobie, tak jak powiedziałeś, są po to, żeby poruszyć pewne ważne tematy, żeby pacjent pisząc pracę mógł się do niej jakby no, trochę zajrzeć w siebie, pomyśleć o tym, co było w jego życiu i przelać to na kartkę, przedstawić to innym.
1: Wspomniana była terapia indywidualna, nieco szerzej na ten temat. Pacjent jest pod opieką terapeuty indywidualnego. W jaki sposób wygląda ta praca, ta styczność w trakcie pobytu w oddziale?
3: U nas na oddziale wygląda to tak, że każdy pacjent jest przypisany konkretnemu terapeucie i do tego terapeuty kieruje się z różnymi problemami, z trudnościami, tak, nawet takimi wynikającymi z po prostu z pobytem tutaj w oddziale, ale jakby głównym celem terapii indywidualnej jest to, że pacjent wnosi w sesję ważne dla niego problemy, tak, omawia je z terapeutą, określane są problemy, cele pracy terapeutycznej i pacjent pracuje indywidualnie nad swoimi trudnościami. Takie sesje odbywają się raz w tygodniu, to jest jakby tak pewniak taki, że taka sesja się odbędzie raz w tygodniu, no ale oczywiście w sytuacjach trudnych, tak, kiedy dzieją się różne ważne sprawy w życiu pacjenta, no to taki terapeuta też w takich chwilach jest przy pacjencie.
1: Bardzo dziękuję za tę wyczerpującą rozmowę.
3: Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich. Wiem, że to trudny moment, trudna decyzja, ale myślę, że może dużo zmienić w życiu osoby uzależnionej. Wiele ludzi nie zadaje sobie takiego pytania, czy warto. Właśnie te stereotypy, o których zaczęliśmy, kierują takimi osobami, ale bez terapii osoba uzależniona nie ma możliwości zdrowienia, więc zapraszam.
1: To była rozmowa z Karoliną Siedlecką, terapeutką oddziału leczenia uzależnień w Konińskim Szpitalu. A za nami magazyn reporterów Meloradia 99.6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99.6.
1: No i zaczynamy audycję Retroprasówka w Meloradiu na 99.6. Dzisiaj wyjątkowe wydanie, bo nie ma Bartka z Koniecznego, za to jest redaktorka naczelna LM.pl, portalu LM.pl.
4: Z wielką przyjemnością przyjęłam to zaproszenie, bo retroprasówki słucham, chłodę i się upajam.
1: To Iwona Krzyżak we własnej osobie. A druga ciekawa sprawa jest taka, że nie jesteśmy dzisiaj w studio Konińskiego Meloradia, a jesteśmy w Konińskich Gosławicach w domu u Iwony.
4: No i siedzimy sobie w kuchni, mamy tu zainscenizowane studia, może im pokażemy to studio jakoś, jakieś zdjęcie zrobimy?
5: Tak,
4: chyba by się przydało. Czy mogę poprosić moją dziewczynę o to, żeby nam zrobiła teraz
5: proszę
4: zdjęcie?
5: Bardzo.
4: Ola, czy ty możesz do nas przyjść i nam zrobić zdjęcie? No niech zobaczą kawałek kuchni Iwony Krzyżak.
1: W Gosławicach, tak się mówi, że Gosławice to takie osiedle na uboczu, że zapomniane, a ja już jestem w tym tygodniu drugi raz w Gosławicach. Byłem z mikrofonem przedwczoraj w muzeum, nagrywałem audycję, a teraz mamy w Gosławicach nasze gosławickie studio Meloradia.
4: I ja się nie zgadzam z tym, że takie zapomniane, bo tu już od jakiegoś czasu działa stowarzyszenie Nasze Gosławice i oni robią tu prawdziwe cuda. Teraz zbierają złom, butelki kaucyjne po to, żeby już niedługo zrobić imprezę dla mieszkańców Gosławic. Także tu już się zaczyna dziać, a już wkrótce powstanie obiecywane przez miasto boisko.
1: Pozdrawiamy działaczy, aktywistów, mieszkańców Konińskich Gosławic i machamy do nich dzisiaj przez okno, a tymczasem zaglądamy do starych konińskich gazet i na początek rok 1985, przegląd koniński. Na jednej z pierwszych stron mamy nekrolog Zdzisława Szklarkowskiego.
4: Wieloletni pracownik państwowy, działacz Stronnictwa Demokratycznego, znakomity regionalista i miłośnik Konina, wieloletni współpracownik prasy regionalnej. Z prawdziwym żalem żegna swego stałego współpracownika zespół Przeglądu Konińskiego.
1: Zdzisław Szklarkowski, który również był przewodniczącym miejskiej, tak, czy powiatowej Rady Narodowej, no, taki odpowiednik prezydenta burmistrza Konina. Kiedyś, no i zachowała się spory zestaw zdjęć Konina z różnych lat właśnie
4: autorstwa
1: Zdzisława Szklarkowskiego. Zresztą była wystawa ładnych
5: kilkanaście chyba lat temu, takich gdzieś znalezionych na strychu tutaj Iza, wtedy Bobrowska, dzisiaj Frankowska, organizowała, przygotowała tę wystawę i z tego, co rozmawiałem z Izą, jest szansa także na to, że kolejna porcja zdjęć Zdzisława Szklarkowskiego ujrzy światło dzienne. Następnie mamy artykuł "Do zobaczenia w domu Zemełki". To jest dosyć długi tekst, którego nie będziemy czytali.
4: No ale to tak jakby z dziś ten tekst.
5: Tak, jakby z dziś, tym bardziej, że w tym tekście, pod tym tekstem kupon jest i prośba od pracowników, dziennikarzy Przeglądu Konińskiego. Wytnijcie, drodzy czytelnicy, ten kupon, wypełnijcie go i prześlijcie pod naszym adresem plac PZPR 5, redakcja Przeglądu Konińskiego, do 15 maja. Wśród uczestników rozlosujemy cenne nagrody książkowe.
4: Imię i nazwisko, adres, zawód. Moim zdaniem dom Zemełki powinno się przeznaczyć na...
5: No i właśnie, ciekawe, jakie propozycje napłynęły od czytelników. Niestety w majowych przeglądach konińskich jeszcze nie było tekstu, który by podsumowywał tę akcję.
4: A my tutaj zwracamy uwagę na to, bo jeżeli słucha nas ktoś, no młodszy ode mnie, młodszy od ciebie, no to trochę taki sposób komunikacji z mieszkańcami wydaje się zupełnie nieracjonalny, no ale przypominamy, że wtedy internetu nie było. Się załatwiało za pomocą takich kuponów, listów do redakcji. Tak to wyglądało. I telefonów. Tak, takich na tarcze, jeszcze z tarczami.
5: To ja jeszcze pamiętam jako małe dziecko z początku lat 90.
4: A dzisiaj właśnie w Muzeum Okręgowym jakiś czas temu była taka wystawa, właśnie lata 60. i 70. był telefon z tarczą. No i sama byłam świadkiem, jak takie kilkunastoletnie dzieci nie za bardzo wiedziały, o co chodzi. Jak tego używać aparatu, co to w ogóle jest i o co chodzi. No a tutaj no to oko cieszy, Mirosław Jurgielewicz, niezawodny, a zdjęcie jak z Playboya prawie.
5: Tak, ale pani ubrana, chociaż oczywiście...
4: O nie, przepraszam, kawałek brzucha.
5: Kawałek brzucha, tak, ale chciałem powiedzieć o tym, że w tamtych czasach praktycznie w każdym przeglądzie konińskim było zdjęcie nagiej zupełnie pani. O, chyba
4: zaczynają kosić.
5: To ja zamknę okno.
4: I oby nam tylko do gołej ziemi nie wykosili. Natomiast ostatnio pan pająk szedł z ZDM-u, jak go dopytywałam o koszenie pasów zieleni przy drogach, no to powiedział, że są już uregulowania miasta i tak mocno koszone nie będą, jak do tej pory. Zobaczymy.
5: To cieszymy się z tego powodu.
4: A sprawdzimy.
5: A powracając do nagich pań, takie były w przeglądzie i zdarzały się zdjęcia, że były panie zupełnie nagie od stóp do głów i to było drukowane w tamtych czasach. Ponoć było to w jakiś sposób po prostu normalne. Podpis pod tym zdjęciem, które teraz obserwujemy, Mirosława Jurgielewicza, wiosna, panowie.
4: My to już możemy powiedzieć, że prawie lato. No właściwie to już czekamy na święta Bożego Narodzenia.
5: No i zieleń, listy od czytelników. Jestem waszym wiernym czytelnikiem, chociaż w Koninie mieszkam stosunkowo niedawno, bo od 4 lat. Bulwersuje mnie jednak ochrona zieleni, a właściwie jej permanentne niszczenie i to przez służby powołane do dbałości o tę zieleń. To, co się dzieje w Koninie i w całym województwie konińskim wtedy...
4: Pamiętajmy, że wtedy było województwo konińskie. Tak.
5: Jest godne zainteresowania co najmniej Kolegium do Spraw Wykroczeń. We wszystkich miasteczkach województwa robi się to samo, to jest obcina się całe korony drzew, pozostawiając tylko kikuty.
4: Czyli ogławianie, z tego już właściwie zrezygnowano, w Koninie już nie widzimy takich sytuacji, ale wystarczy, że wyjedziesz poza Konin i niestety ogławianie się jeszcze zdarza. Także temat zieleni wiecznie żywy, ciągle wraca. Teraz przyszedł teraz moment na to, że będziemy się kłócić. Kosić, nie kosić? Oto jest pytanie, które powraca zawsze.
5: Różne zdania na ten temat. Jedni mówią, że nie kosić, drudzy, że kosić, bo są alergikami, jest więcej pyłków, jak trawa nie skoszona, więc...
4: Mateusz, kosić czy nie kosić?
5: Ja bym wolał, żeby nie kosić.
4: Ja też trzymam się właśnie tego. Nie kosimy.
5: I tutaj jeszcze powracamy do tego listu od czytelnika. Często chodzimy z żoną do znajomych zamieszkałych przy ulicy Sosnowej 21 i jesteśmy urzeczeni oazą zieleni przy tym bloku. A to dzięki staraniom pewnego pana, którego nazwiska nie znam, ale widziałem, jak bezinteresownie wózkiem woził z lasu drzewka, sam je sadził i pielęgnował i do dziś pielęgnuje. To może te sosny, które są na Sosnowej, to właśnie ten pan przyniósł z lasu i je posadził?
4: Może, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo to zostało i to cały czas jest od tamtych czasów. Dbałość mieszkańców bloków o te przydomowe, takie przyblokowe skrawki zieleni. Pięknie utrzymane, olbrzymi szacunek dla wszystkich Państwa, bo to naprawdę cieszy oko.
5: Zwłaszcza na piątym osiedlu jest to...
4: O, ja powiem, zwłaszcza w Gosławicach.
5: No to każdy widzi to najlepiej, gdzie mieszka i gdzie ma najbliżej, no aby na każdym osiedlu konińskim tak właśnie było. No dobrze, patrzymy tutaj co dalej. Proszę pani, jest relacja z pochodu pierwszomajowego.
4: Śnieżycy.
5: I uwaga, w 1985 roku szli 1 maja w śniegu. I widać to na zdjęciach. Przypuszczam, że Ryszarda Furmanka z tamtych czasów. No fajnie to wygląda. Tu mamy aleję. No i faktycznie, mimo że zdjęcia kiepskiej jakości w druku wtedy były, to widać, że faktycznie pada śnieg i to gęsto dosyć.
4: No teraz by już nas to raczej nie zdziwiło. Wtedy to był ewenement. Dzisiaj przy zmianach klimatu śnieg w czasie pochodu pierwszomajowego nie byłby czymś dziwnym.
5: Także tak to wyglądało. Tu widzimy na zdjęciach jeszcze pochody. Oczywiście mimo tego, że śnieg padał, to cała masa ludzi.
4: A tu, proszę bardzo, grono oficjeli
5: tak. Pod
4: pomnikiem.
5: Który dzisiaj stoi w konińskich Gosławicach, a kiedyś stał na piątym osiedlu. Służbą, tak? Poległym za ojczyznę?
4: Chyba tak.
5: Czy milicji? Jakoś
4: nie
5: tak
4: pamiętam.
5: To było. Był ta dziotta Dmitrowa. Tutaj jeszcze mamy wspomnienie o Zdzisławie Szklarkowskim, także w jednym z majowych wydań Przeglądu Konińskiego w 1985 roku, a tutaj przenosimy się do wtedy Wojewódzkiego Domu Kultury, czyli Konińskiego Centrum Kultury i był wieczór poświęcony Stachurze. I problem z tym, że w tym samym budynku co Wojewódzki Dom Kultury był klub, którego nazwy nie będziemy wymawiać, bo on istnieje do dzisiaj, więc byłaby to kryptoreklama. No ale może przeczytajmy od tego akapitu.
4: Po pierwsze pytanie, czy rzeczywiście recital Wojnowskiej musiał się zacząć dopiero o 10:30 wieczorem, na dodatek z półgodzinnym poślizgiem z powodu no właśnie tego klubu, a ściślej trwającej tam właśnie dyskoteki. Ta sama dyskoteka z powodzeniem zagłuszała prezentującego poezję Stachury Różańskiego. Być może był to efekt zamierzony, mający na celu dodatkowe podkreślenie rozbieżności między światem poezji, a szarą i czasem nazbyt głośną codziennością. Ale wniosek, no, sobie redaktor wysnuł, ale należało o tym powiadomić przynajmniej aktora, który by się wtedy inaczej nieco ustawił w swojej roli. Przeprowadzka do niezbyt przyjemnie pachnącego holu też co prawda dodawała pikanterii prezentowanym tekstom, co młodzi widzowie pięknie zresztą wypunktowali, wręczając Różańskiemu pęczek zerwanych z jakiegoś klombu kwiatków, ale osobiście wolałbym wysłuchać tej wspaniałej poezji bez cuchnących klozetów za plecami. O,
5: tak było kiedyś w kadeku, nie?
4: Tak było.
5: Śmierdziało.
4: I klozety dawały o sobie znać za każdym razem, jak się wychodziło na rol. Ale jest trochę lepiej.
5: No jest, lepiej. Jest zdecydowanie lepiej. I tutaj jeszcze potem dalej w tekście jest no, takie stwierdzenie, że, czy taka konkluzja, że może warto byłoby, żeby w jednym budynku nie było Domu Kultury i klubu dyskotekowego. A co się stało potem? Potem jeszcze było tak, że w latach 90. czy na początku 2000 dorzucono jeszcze jeden klub i były tam dwa i ten to już w ogóle był z sali widowiskowej, było go słychać, bo ja pamiętam, że kilka razy byłem na jakichś wydarzeniach artystycznych w Kadeku, gdzie po prostu był koncert, chyba to był akordeonowy, ten co najbardziej zapamiętałem, a w tle było słuchać beat z imprezy w tym klubie. Tego klubu już nie ma, jest tam strefa K teraz, więc troszeczkę jest spokojniej dzięki temu. No dobrze, a tutaj mamy taki tekst, który już zagaiłem wcześniej Iwonie poza anteną i Iwona była w szoku.
4: Rary tasik, powiem państwu. Naprawdę.
5: Jak to się kiedyś żyło w Starym Koninie, nie tak zupełnie dawno, bo 41 lat temu, w 1985 roku. No ale do tego tekstu powrócimy po krótkiej przerwie, bo oto kończy się pierwsza część dzisiejszego wydania Retro Prasówki. Ja dodam tylko, że wyjątkowo, bo jesteśmy dzisiaj nie z Bartkiem Skoniecznym, a z redaktorką naczelną portalu LMPL Iwoną Krzyżak i nie jesteśmy w naszym studio, a spotkaliśmy się w domu pani redaktor, redaktorki naczelnej w Konińskich Gosławicach. Powracamy po bardzo, bardzo króciutkiej przerwie, a więc pozostańcie z nami. To jest Retro Prasówka w Meloradiu.
2: Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6.
5: I powracamy, króciutka przerwa za nami, to jest Retro Prasówka w Meloradiu. Iwona Krzyżak, redaktorka naczelna portalu LMPL, a ja nazywam się Mateusz Krzesiński. No powiedz coś.
4: Nie no, ja tu chcę już to czytać. Ja się już jestem skupiona, bo to jest naprawdę... Cymesi.
5: Listy do redakcji i ja to znam z opowieści, jak bardzo różnił się Stary Konin kiedyś od Nowego Konina. Jeżeli powiem to wprost, w poziomie cywilizacyjnym po prostu. Dzisiaj oczywiście tego nie ma, ale moi rodzice jeszcze mi o tym opowiadali i ten tekst jest tego takim bardzo, bardzo dobitnym świadectwem. List przesłany od czytelnika.
4: Czy musimy chodzić brudni? Pyta czytelnik. Pisze ten list z prośbą do władz Konina, by w jakimś pomieszczeniu w starej części miasta znalazło się miejsce na wannę do kąpania, jak to było parę lat temu, bo nie w każdym domu mają wanny. Więc ludzie, co ich nie mają, są brudni i chodzą długo niewykąpani. Dzieci żyjące teraz w dobrobycie mają słabą pamięć i zapomniały, że w Starym Koninie ludzie też się kąpali, zwłaszcza starsi, co tydzień. Dzisiaj nawet cyganie mają w domu swoje kąpieliska, tylko my w starych budynkach siedzimy brudni. Nie mogę iść do lekarza na gruntowne badanie oraz na prześwietlenie, bo jestem brudna. Może jakieś władze lub jakaś komisja pomogą to załatwić i ktoś zrobi gdzieś wannę, aby stary człowiek mógł się choć raz w miesiącu wykąpać. Wanna na przykład na Placu Wolności, ogólnie no, dostępna koło elementu wodnego, niech sobie stanie.
6: To teraz jest element wodny.
4: Tak, to przecież można od biedy się w elemencie wodnym wykąpać.
5: Niemniej jednak dosyć wstrząsający tekst.
4: Nie no, to ja, dla mnie to jest w ogóle jakiś kosmos totalny. Nie też, że wanny, no dobra, no w domu nie ma, no to jak nie wanna, to prysznic, tak?
5: No wcześniej funkcjonowała, tylko że ludzie wtedy w Starym Koninie nie mieli wody bieżącej nawet w domach, słuchaj. Tak było, schodzili na dół, mieli pompy i donosili wodę, wnosili czy tam na jakieś piętro do kamienicy. Po prostu nie było wody bieżącej, więc jakby wanna nie rozwiązałaby tematu, bo wanna bez wody taka mało użyteczna dosyć.
4: To my tutaj na tym elektrownianym osiedlu w Gosławicach opływaliśmy w tych czasach w luksusy, bo tu każdy z tych bloków miał wodę, ubikację, wszystko było. Dlatego jestem taka zszokowana. Bo ja do Starego Konina tylko do szkoły jeździłam.
5: A tak tam było i to przy samym Placu Wolności, a więc w samym sercu konińskiej starówki. Strony sportowe, czy rozpoznajesz tutaj te oto kobiety no, jednego pana w środku?
4: Roman Jaszczak jeszcze z bujnym włosem.
5: 27-letni tutaj jest on. w 1985 roku. I co się wtedy wydarzyło?
4: To prawdopodobnie jeszcze Roman Jaszczak mieszkał w tym samym bloku w tym momencie, co ja, na pierwszym piętrze. Był moim sąsiadem.
5: A to ja nie wiedziałam, że byliście takimi bliskimi sąsiadami. O kurczę.
4: To jest news.
5: Oczywiście wiem, że Roman Jaszczak z Gosławic pochodzi, natomiast nie wiedziałem, że tutaj tak przez ścianę z tobą, czy przez sufit.
4: Przez sufit.
5: No nieźle, nieźle. Medyk Konin oficjalnie został utworzony, tak to nazwijmy, w marcu 1985 roku, a już w maju jest oto zgłaszany do drugiej ligi i o tym traktuje ten tekst autorstwa Lecha Gołyńskiego. Co ciekawe, Medyk Konin został dokoptowany do tej drugiej ligi już w trakcie trwania rozgrywek. I miał te mecze, których jeszcze nie rozegrał, czy które już były z tych kolejek, które były, rozegrać, po prostu nadrobić. W trakcie liga skupiała 8 zespołów.
4: No jakie fryzury mają dziewczyny. Adekwatne do tamtych czasów. Sama się tak kiedyś odcinała.
5: Ty te czasy pamiętasz. Ja już tak. Bardzo, bo się dopiero rok później urodziłem.
4: O, już nie wypominaj może, tak?
5: Pierwszy mistrzowski mecz SKS Medyk rozegra 19 maja. Boisko z szatnią zgodziła się udostępnić cukrownia Gosławice. Także? Aha. Zespół posiada dzięki zapobiegliwości trenera 2 komplety strojów i kilkanaście piłek, ale to jeszcze mało. Brakuje trampkokorków. Dziewczęta szukają również działaczy, nie mają kierownika drużyny. Sekcji potrzebny jest także zakład opiekuńczy.
4: Ty jesteś specjalistą od sportu, wobec tego opowiedz o tym, jak to wygląda teraz.
5: No teraz to jest zdecydowanie dużo.
4: Kompletów odzieży.
5: No to bez dwóch zdań jest wszystko zdecydowanie.
4: Czy już w ogóle ich się nie używa?
5: Teraz no, nie używa się raczej korki po prostu. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że 30 lat później niespełna zdobyła Mistrzostwa Polski 4 razy z rzędu i reprezentował Polskę w rozgrywkach Ligi Mistrzyń, a najlepsza w historii polska piłkarka, Ewa Pajor, zawodniczka FC Barcelona, właśnie wywodzi się z tego klubu.
4: No a takie skromne początki były.
5: Tak, tak, to zupełnie amatorsko wygląda, no i to ikoniczne zupełnie zdjęcie Ryszarda Furmanka. No dobrze, to zmieniamy teraz temat. Był taki dział, wiesz co, fajny, ty o tym może nie wiesz, z Bartkiem to już przerabialiśmy, który nazywał się Odkrywka. Odkrywka i odkrywało się różne takie rzeczy, które były w pewien sposób problematyczne. A może przeczytajmy właśnie, bo to najlepiej zobrazuje. Pośrednictwo niezbędne. Szewc chodzi ponoć bez butów, krawiec bez spodni, a urzędy pocztowe w Koninie, ulica Błaszaka Dworcowa 22 lipca, mają często popsute automaty telefoniczne do połączeń międzymiastowych. Naiwni, którzy sądzą, iż tanio i szybko uzyskają połączenie na przykład z Turkiem lub kołem, zostają bardzo szybko sprowadzeni z obłoków na ziemię, a właściwie ustawieni w kolejce do okienka, gdzie po uiszczeniu opłaty za przepisowe 3 minuty w wysokości 54 zł siedzą grzecznie i czekają, aż ich wywoła międzymiastowa. Mają czas pomyśleć zapewne, albo aparaty konserwują marni fachowcy, albo też świadomie pozostawione są w stanie nieużywalności. Wiadomo wszak, że pośrednictwo przynosi większe zyski.
4: Nie, no. Szoki, niedowierzanie. Centralki na korbki jeszcze. Takie, tak. I rozmowa kontrolowana, tak. I panie wszystko słyszały, o czym ty rozmawiałeś z kimś innym przez telefon. Niesamowite to było. Ale z drugiej strony tam nie chciał być taką panią telefonistką. Zresztą dostęp do wszystkich, władza w ręku, dostęp do wszystkich tajemnic. Tak bym chciała sobie być taką telefonistką, która łączy telefony na przykład do magistratu i z magistratu. Ale by to było piękne. Oj, się rozmarzyłam.
6: A ja się lubię zębiać.
5: Odebrać należy osobiście. Tutaj temat trochę bliski tobie, bo dotyczy osoby nazywanej wtedy, w tamtych czasach, inwalidką.
4: No o, dziś to by nie przeszło. Uczulam państwa wszystkich. Absolutnie słowo zakazane. Osoba z niepełnosprawnością. Absolutnie inwalidę wyrzućcie do lamusa.
5: No i pani tutaj pisze, że była w uzdrowisku, w Połczynie Zdroju. Ze względu na stan zdrowia do uzdrowiska dowiedziona została karetką pogotowia. Powrót był bardziej luksusowy, śmigłowcem.
4: A ja też kiedyś leciałam śmigłowcem. Transportowali mnie z sanatorium do domu.
5: A, czyli doświadczyłaś tego samo, że to ty pisałaś ten list.
4: Ja pisałam. Bo ja nie byłam w sanatorium, tylko to znaczy to było sanatorium, ale dla dzieci.
5: O.
4: I jako dziecko pierwszy raz w życiu leciałam śmigłowcem i to była taka sensacja na osiedlu, że biegli ludzie, wszyscy mieszkańcy. Tak, na kartofisku u księdza. To była przygoda.
5: W każdym razie do tego śmigłowca tutaj nie pozwolili pani wziąć bagażu. I jak zadzwoniła do tego śmigłowca, do tego, przepraszam, uzdrowiska, aby dowiedzieć się, jak może ten bagaż odebrać, to poinformowano ją, że może odebrać wyłącznie osobiście.
4: Ale numer!
5: Dobre.
4: No ale leciała. Leciała, tak?
5: No coś za coś. No już no niestety z bagażem musiała się pożegnać. Patrzę tutaj co dalej. O zatorzu tutaj jest tekst, ale może to sobie zostawimy na potem, bo mamy znowu temat telefoniczny. No i może przeczytajmy.
4: Gdzie się podział telefon? Mieszkańka Konina zadzwoniła do nas w sprawie dwóch telefonów, a właściwie ich braku. Od dłuższego czasu pozbawiony jest telefonu zakład kosmetyczny w pawilonie, tak zwanym gaciowcu, gdzie mieści się Pewex. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, choć klientki wolą umówić się na określoną godzinę, gdyby nie to, że tam był telefon, lecz został zlikwidowany. Nasza czytelniczka twierdzi, że numer przeniesiony został do mieszkania jednego z wiceprezesów. Proszę bardzo. Jeśli nawet nie jest to prawdą, to telefon do zakładu kosmetycznego powinien wrócić. Drugim telefonem widmem jest numer do postoju taksówek przy ulicy Kolejowej. Jest tam nawet skrzyneczka, lecz trudno ustalić, czy jest aparat i do tego czynny. W informacji pocztowej można się dowiedzieć, że jest w skrzynce aparat i powinien działać. Czyżby taksówkarze nie chcieli korzystać z tej formy zlecania im usługi? Czyżby klient nie był panem?
5: No jak to możliwe, że w czasach PRL-u klient nie był panem? To się w ogóle nie zdarzało.
4: No i ten telefon, który z zakładu kosmetycznego wylądował w domu prezesa. No skandal, proszę państwa. Skandal, hańba. Naprawdę, zbulwersowałam się.
5: Taka sytuacja. Przenosimy się do drugiego rocznika, który dzisiaj nas interesuje. To rok 91. Przegląd Koniński wygląda identycznie, jeżeli chodzi o szatę, natomiast już nie jest tygodnikiem PZPR, a pod logotypem jest napis Tygodnik Regionalny. Ale zainteresował mnie szczególnie taki oto tekst.
4: Bimber z sufitu. 26 kwietnia około godziny 14.20 stwierdziliśmy, że z sufitu leci na podłogę mętny płyn, wyglądający na zacier do produkcji bimbru. Zaczęliśmy ten płyn zbierać w podstawione naczynia. Był to już któryś z kolei przypadek zalania nas czymś takim, opowiadają lokatorzy jednego z konińskich mieszkań. To nic przyjemnego, kiedy po całym domu rozchodzi się zapach sfermentowanych drożdży. Sąsiad z góry tłumaczy się, że pękł mu balon z winem. Czy ową mętną cieczą kapiącą z sufitu było wino, czy zacier, wykażą analizy laboratoryjne. Postępowanie wyjaśniające w tej niecodziennej sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji w Koninie. O finale czytelników poinformujemy.
5: Pytasz się podpis pod tekstem, czym kogo mógł być?
4: Czym, tak?
5: Tak.
4: O!
5: Tak.
4: Proszę,
5: tak.
4: Był wiceprezydent Konina.
5: Wcześniej był dziennikarzem.
4: No jaki temacik się panu Szymczakowi trafił?
5: Jakie się trafiały tematy w
4: tym? No ale wtedy to nie było chyba aż tak nadzwyczajne, dlatego że z tego co kojarzę, to w tych czasach, no to wielu Koninian pędziło bimber. Naprawdę, ja sama pamiętam z domu takie obrazki, kiedy jako dziecko nie wiedziałam, co się dzieje w kuchni, a tu jakaś maszyneria chodziła i coś była, jakaś rurka w kran wetknięta i ojciec mnie strasznie wyganiał z tej kuchni.
5: Trochę
4: I był ten zapach.
5: Trochę jak Poszukiwany, Poszukiwana. Marysia tu nie wchodzi, nigdy do łazienki nie wchodzi.
4: I tak było w większości konińskich domów, proszę państwa.
5: Marysia się ze mną ożeni. Nie, Marysia wyjdzie za mnie, co ja gadam. Wyjdzie za mnie, co ja gadam.
4: Obrzeni. W każdym razie bardzo smaczna interwencja i jestem ogromnie ciekawa i zobowiązuję cię. Przy następnej retroprasówce chcę znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jak zakończyło się to poważne postępowanie prowadzone przez komendę? Milicji. Czy policji? Policji.
5: I co wykazały badania laboratoryjne? Kończymy już naszą audycję. Dzisiaj nadawaliśmy z Konińskich Gosławic, z domu redaktorki naczelnej portalu LM.pl Iwony Krzyżak.
6: Dziękuję ci.
4: Dziękuję. No i zapraszam na kawę. Was też, słuchacze, jak będziecie kiedyś w Gosławicach i ja będę akurat w domu z przyjemnością.
5: Jest tu bardzo miło. To była Retroprasówka. Ja nazywam się Mateusz Krzesiński. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
11: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przy mnie jest pan Piotr Rybczyński, koniński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Oczywiście audycja Historia Konina. W związku z tym na naszej antenie powracamy do tematu rozpoczętego przed tygodniem. Jesteśmy już po setnej rocznicy przewrotu majowego i o tym była mowa przed tygodniem. Czytał pan m.in. fragmenty artykułów z Głosu Konińskiego, gazety, która ukazywała się w okresie międzywojennym w naszym mieście. Były to głównie relacje tego, co wydarzyło się w Warszawie. Dzisiaj też, tak rozmawialiśmy wcześniej, że dowiemy się również tego, czy byli jacyś Koninianie, którzy brali udział w tych wydarzeniach.
12: No, to czy byli Koninianie, to dość skomplikowana materia i też relacje. No, ja mówiłem o tym, że no, Głos Koniński wówczas był takim przekaźnikiem pewnych oficjalnych informacji i one informowały o tym, co się w tych dniach od 12 do 14, no w pewnym sensie do 15 maja działo w Warszawie. No i one kształtowały w jakiś tam sposób opinie.
11: Czyli to mogły nie być do końca relacje, a po prostu przekaz, tak?
12: Tak. No, głos był tutaj wydawany przez Wydział Powiatowy. Oczywiście tam też cytowaliśmy no, pewne opisy chociażby zniszczeń w Warszawie, tak, co tam się działo. Oczywiście też od początku, co powtarzam, też ponownie to wydarzenie było tragiczne, no i jak gdyby od razu kształtowała się także pewien kierunek przekazu, tak? No, autorzy zamachu, zwycięska strona przejęła de facto władzę, no i ona wyznaczała oczywiście narrację w następnych tygodniach, miesiącach i latach. Natomiast oczywiście samo wydarzenie, my chyba nie do końca mamy świadomość, że to było no, w gruncie rzeczy dość tragiczne. To znaczy doszło do walk bratobójczych. Co do strat osobowych w tych walkach, to jest oczywiście tak jak w wielu przypadkach, niekończąca się dyskusja.

Wśród ofiar były także cywile. No, zresztą w tym momencie w Warszawie strona dokonująca przewrotu, zamachowcy zgromadzili około 12 tysięcy żołnierzy, natomiast strona rządowa około 8 tysięcy. Oczywiście to odbiło się jak gdyby na pewnej kondycji w armii. Później zrobiono wiele, ale to już by trzeba dużo opowiadać, żeby jak gdyby o tym zapomnieć, tak, o tych wydarzeniach. Natomiast no też było tak, że określone jednostki, znaczy nastąpił pewien podział armii, tak. No, część jednostek opowiadała się, czy oddziałów, a właściwie dowódców kierujących tymi oddziałami w dużej mierze, opowiadała się po stronie Józefa Piłsudskiego, czyli zamachowców, natomiast część no, po stronie rządowej. Generalnie było tak, że to właśnie jednostki z armii, wywodzące się z armii wielkopolskiej, powstańczej armii i z Wielkopolski, no generalnie one najmniej były przychylne Józefowi Piłsudskiemu i generalnie stały po stronie rządowej. Generalnie, bo tak naprawdę sytuacja była bardzo skomplikowana. Było też tak, że wielu wojskowych nie do końca wiedziało właściwie, jak się w tej sytuacji zachować. Ja wspominałem, że no, po kłosie, po kilku tygodniach, po dwóch właściwie dobrych tygodniach tego wydarzenia miało miejsce także w Koninie i było to troszeczkę no, dość specyficzne wydarzenie, choćby dlatego, że się w ogóle odbyło, a wytłumaczeniem pewnym jest jedna rzecz. Otóż no, w 1926 roku Konin był miastem garnizonowym, o czym już wspominałem, stacjonował w nim batalion, kadra zapasowa 68. Pułku Piechoty, którego sztab, dowództwo i znaczna część tego pułku stacjonowała we Wrześni. I ślad tego, co się wydarzyło dwa tygodnie po tych tragicznych dniach w Warszawie, odnajdujemy właśnie też w głosie konińskim, gdzie zamieszczono taką relację, którą postaram się jak gdyby tutaj zacytować, bo być może czasami jest dobrze przekazać pełen przekaz, taki oryginalny, niż go w jakiś tam sposób omawiać. No więc ta relacja zatytułowana była Nabożeństwo za poległych żołnierzy 68. Pułku Piechoty. Dnia 27 maja o godzinie 9 rano w kościele Farnym dziekan tutejszy ksiądz kanonik Jan Kabata odprawił uroczyste nabożeństwo żałobne za żołnierzy poległych dnia 14 maja 1926 roku w walkach na polach mokotowskich pod Warszawą. Na nabożeństwo oprócz trzeciego batalionu 68. Pułku Piechoty byli obecni zaproszeni, no tu taki lapsus jest w tym tekście, ale tak to napisano, byli obecni, zaproszeni przez dowództwo batalionu przedstawiciele miejscowych władz państwowych, samorządowych, delegacje korporacji, stowarzyszeń oraz miejscowa ludność. Po nabożeństwie wojsko przemaszerowało na rynek, gdzie dowódca batalionu podpułkownik Śliwiński odczytał nazwiska poległych żołnierzy 68. Pułku Piechoty, a mianowicie plutonowy zawodny Stanisław z Bruszowa, powiat Koźmin, szeregowy Trzaskawka Stefan z Róży, powiat Gniezno, szeregowy gawrojski Jan z Jaraczewa, powiat Jarocin, szeregowy pobrzeżnik Wasyl z Nataszczyna, powiat Rochatyń, szeregowy Bartków Tymko z Bączowa, powiat Rochatyń, szeregowy Żyła Stefan z Łysej, powiat Podhaje. Następnie podpułkownik Krzywiński wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym z uznaniem podkreślił fakt należytego spełnienia przez nich obowiązku

0: obrony praworządności, co w tekście wytłuszczono, czy właściwie takim rozstrzelonym drukiem podkreślono. Dalej odczytał rozkaz pożegnalny do armii byłego prezydenta Rzeczpospolitej pana Stanisława Wojciechowskiego, rozkaz generała Rzymirskiego, który jako najstarszy oficer objął dowództwo nad grupą wojsk, które walczyły po stronie ówczesnego rządu, i rozkaz dowództwa okręgu Korpusu VII generała Haunzera. Następnie odbyła się defilada batalionu przed komendantem garnizonu pod pułkownikiem Śliwińskim. Ja powiedziałem, że to było troszeczkę specyficzne wydarzenie, no między innymi, bo tutaj dość jasno było to oddanie pewnego honoru żołnierzom, którzy polegli po stronie rządowej, a pochodzili właśnie tutaj z Armii Wielkopolskiej, której to żołnierze właściwie do końca, to znaczy, może inaczej powiem. Po tym przewrocie generalnie marszałek Piłsudski nakazał jak gdyby zamknięcie tej karty. Za wyjątkiem kilku wyższych oficerów, których znaleźli się w więzieniu. Później ich losy były mniej lub bardziej tragiczne, czasami tajemnicze, tak jak z jednym z generałów, generałem Ostojem Zagórskim, który zniknął, i to była jedna z największych tajemnic w II Rzeczpospolitej, bo po prostu zniknął, zwolniony z więzienia, z Berezy, dotarł do Warszawy, właściwie nie dotarł i nie wiadomo, co się z nim stało, a osoba była o tyle ciekawa, bo no, bardzo dużo wiedziała o marszałku Piłsudskim z okresu jeszcze sprzed wybuchem I wojny światowej, jego działalności na terenie Austro-Węgier, bo wtedy późniejszy generał, wtedy był kapitanem austriackiego sztabu generalnego, właściwie wywiadu wojskowego, tak, austriackiego, ale to temat na zupełnie odrębny rzecz i niezwiązanym jak gdyby z naszym miastem. Natomiast na później jak gdyby, jak już mówiłem, zamknięto pewną kartę. Generalnie młodszych oficerów, żołnierzy, jak gdyby już później nikt nie wytykał, po której stronie oni byli. Aczkolwiek, no, co prawda po tym przewrocie później zaczęło się coś, co określano przed wojną świtłą ledwolową, to znaczy popieranie właśnie tego środowiska legionowego, co się nie do końca podobało pozostałej części armii, ale no, w tych warunkach już po prostu zazwyczaj dyskretnie na ten temat milczeli. Jest jedna rzecz, której do końca nie wiem, bo z tych 6 poległych żołnierzy, nie wiemy ile było rannych, bo to jest też historia tego rodzaju, że w ogóle powiedziałem ile zginęło osób i w tym żołnierzy, no ale także doliczono się 920 rannych, w tym 906 wojskowych. Ile było rannych 68. Pułku Piechoty, nie wiem. Poza tym także nie do końca jest jasne, czy tych, bo mowa jest tutaj o pułku całym, czyli o wszystkich 3 batalionach i innych pododdziałach, który z nich ewentualnie był z Konińskiego batalionu. Tego już w tekście, o który właściwie w całości zacytowałem, tego już nie zapisano.
1: Konińskie batalion i Wrzesiński, tak?
0: Znaczy, batalion to była jeden z pododdziałów. Pułk był 68. Pułk Piechoty, który stacjonował we Wrześni, stacjonowało dowództwo, część i 2 bataliony, właściwie jeden, bo jeden tam wędrował, ale to już nieważne. Natomiast jeden z tych batalionów stacjonował w Koninie, tak? Stacjonował on, znalazł się w mieście już w 1921 roku, niedługo po tym, jak Konin opuścił 18 pułk piechoty. Natomiast batalion stacjonował do właściwie lata 1928 roku, kiedy opuścił koszary konińskie, przeniesiono go, wrócił do Wrześni. Natomiast w konińskich koszarach, w ich częściach, bo nie tylko w jednym, bo te koszary w kilku miejscach się mieściły, przystąpiono do organizacji szkoły podoficerskiej dla małoletnich. A zatem te tragiczne wydarzenia sprzed 100 laty też w pewien sposób znalazły swoje tutaj jak gdyby pamięć, czy odzwierciedlenie w tym, co się działo w ówczesnym Koninie.
1: Bardzo dziękuję za tę opowieść. Pan Piotr Rybczyński, koniński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: A za nami kolejny odcinek audycji Historia Konina w Meloradiu na 99,6. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam. Zaczynamy Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dzisiaj gościnie w naszym studio Marta Merdzińska. Witam.
3: Witam.
1: Klaudia Cembrowicz.
4: Witam serdecznie.
1: Zespół Tańca Koda, który działa przy Konińskim Centrum Kultury i który w tym roku właśnie teraz obchodzi swoje dziesięciolecie.
4: No i zgadza się.
1: Tak. Pewnie wypadałoby na początku zapytać, skąd w ogóle się ta cała koda wzięła. 10 lat, no już spory kawałek czasu, sporo się w tym czasie wydarzyło. A co działo się na samiusieńkim początku?
4: 10 lat temu zostałam zaproszona do Konińskiego, wówczas Domu Kultury, jako młody, nowy instruktor. No i stworzyłam kodę. Działałam wówczas sama. Po pięciu latach dołączyła do mnie koleżanka Klaudia Cembrowicz, z którą obecnie tworzymy zespół Tańca Koda. I wydaje mi się, że działa nam to fajnie i świetnie się dogadujemy i jesteśmy zadowolone z tego, jak zespół się rozwija.
5: Tak, ja już wcześniej też byłam w Domu Kultury zatrudniona, więc też byłam instruktorką, po prostu później nasze prywatne życiowe losy się pozmieniały. Mamy tak. Dzieci wspaniałe. I nasze drogi się połączyły. Po urodzeniu dziecka dołączałam z powrotem do zespołu Koda po prostu.
4: Zgadza się.
1: Okej, okay, a jeszcze przytrzymajmy się tego momentu, który był 10 lat temu. Jakie emocje wam towarzyszyły? Były jakieś obawy, niepokoje, nadzieje?
5: Byłyśmy młodymi instruktorkami, tak naprawdę nie miałyśmy żadnego doświadczenia, żadnej bazy, z której mogłyśmy budować w sumie coś nowego, więc...
4: To wszystko była nauka lat, na błędach, ale też wynikająca z ogromnej pasji, bo całe życie tańczyłyśmy od dziecka, więc tak naprawdę... Doświadczenie zbierałyśmy przez lata, wiadomo, tylko to był taki moment, w którym to było zestawione z rzeczywistością i z tym, jak sobie wyobrażamy zespół, jak sobie wyobrażamy dobrego instruktora i taką współpracę właśnie tancerz-instruktor, tancerz-rodzic. Więc to było wszystko świeże, nowe, pełne pasji, ale też pełne takiego lęku, ale myślę, że pasja i miłość do tego wszystkiego nas prowadziły i zwyciężyły.
5: Tak, 10 lat to jest też w sumie podsumowanie naszej pracy artystycznej, bo to nie tylko zespół, ale też nasza praca jako pedagog tańca. To wszystko właśnie, całe doświadczenie, my w tym wzrastałyśmy również tutaj w Domu Kultury, więc jest to dla nas naprawdę duże doświadczenie i widzimy, jak po tych 10 latach się same zmieniłyśmy i jak dojrzałyśmy.
4: Tak, dokładnie.
1: O to właśnie chciałam zapytać, może nie tyle o to, jak wy się zmieniłyście, ale jak się koda zmieniała przez te lata. Teraz tak spójrzmy na to, jak to dzisiaj wygląda, ale jeszcze na powrót przenieśmy się o dekadę do tyłu. Zakładałyście 10 lat temu, że właśnie tak to będzie wyglądało po 10 latach?
4: Nie, wydaje mi się, że nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić. Początki były na pewno skromne, dużo było mniej pewności w tym wszystkim. i takiej samoświadomości, pewności siebie, ale rzeczywiście z roku na rok, widząc jak to się rozwija, czułyśmy w sobie coraz większą taką pewność i widziałyśmy też po dzieciakach, że to jest dobra droga, że się naprawdę świetnie rozwijają i wiadomo, że nadal przed nami jeszcze jest, mam nadzieję, wiele również rozwoju, ale już te 10 lat pokazały, że zbudowaliśmy coś pięknego i że dzieci naprawdę rozwijają się wspaniale.
5: Myślę, że jak pracowałyśmy oddzielnie, bo na początku byliśmy od dwoma instruktorkami dwóch innych zespołów i dopiero tak naprawdę jak połączyłyśmy się razem, to jest taka ogromna siła, bo bardzo dobrze się uzupełniamy. Tak, mamy odmienne charaktery, ale one się idealnie ze sobą współgrają i uzupełniają się.
4: Dokładnie.
5: Zdecydowanie razem jest.
4: Jesteśmy
5: lepiej.
4: Jak ogień i woda, ale rzeczywiście mam nadzieję, że czuję też to, że mamy na siebie taki fajny wpływ, że tam, gdzie jedna potrzebuje drugą przygasić, to robi, a tam, gdzie druga potrzebuje trochę takiego ognia, to się tutaj fajnie uzupełniamy.
5: No i na co dzień się przyjaźnimy też, więc to nie jest tylko praca, więc to jest taka przyjaźń, myślę, że na całe życie. Oprócz, mówię, zawodowych, to mamy też bardzo dużo wspólnego z życia prywatnego, osobistego, tak?
1: Okej. Jak zaczynałyście, to tak, nie od dzisiaj wiadomo, że Konin to roztańczone miasto. Mamy trochę tych zespołów tanecznych i to takich całkiem niezłych z osiągnięciami. No miałyście sporą konkurencję na początku. Jak udało wam się stworzyć to, do czego doszłyście? I jakie miejsce Koda dzisiaj na tanecznej mapie Konina zajmuje?
5: To znaczy, ja myślę, że ja nigdy nie patrzyłam na moje koleżanki z branży, że tak powiem, jako konkurencję. Każda z nas robi coś swojego i każda robi to jak najlepiej. Wiadomo, że są czasem lepsze sezony, są gorsze sezony, ale przede wszystkim wydaje mi się, że stworzyłyśmy tak wspaniałą społeczność i to jest naszym największym sukcesem, że dzieci są z nami parę lat, nie zmieniają zespołów i są z nami i to się rodzi tak naprawdę taka duża rodzina i przyjaźń między nami, a nie tylko te osiągnięcia, o których właśnie dużo się mówi, tak? Bo zespół to jest coś naprawdę więcej i możemy z tego więcej wyciągnąć niż tylko puchary, medale i osiągnięcia. Więc stworzyliśmy naprawdę świetną społeczność młodych, fajnych ludzi.
4: My też się wywodzimy z konińskich zespołów, więc tak naprawdę patrząc na te zespoły, no nie patrzyłyśmy na nie jako na konkurencję, tylko jako inspiracja i miejsca, do których mamy ogromny szacunek, instruktorzy, do których mamy ogromny szacunek, bo same też z tych miejsc się wywodzimy i też wiemy, ile to kosztuje pracy, ile to kosztuje poświęceń i znamy tych ludzi personalnie, więc nigdy jakoś do tego nie podchodziłyśmy tak zawistnie, czy rzeczywiście
5: jako konkurencja.
4: Tak, tylko jako po prostu taka konińska ekipa, z którą się widujemy w różnych miejscach Polski, na różnych wydarzeniach.
5: Każdy robi swoje po prostu.
4: I zawsze sobie możemy coś miłego powiedzieć i razem porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami.
1: To o dzieciakach teraz porozmawiajmy. Te pierwsze, które przyszły do was 10 lat temu, domyślam się, że to już dzisiaj dorośli ludzie.
4: Tak, są to dorosłe już osoby. Z dużą częścią mamy cały czas kontakt. A nawet teraz w ramach naszego jubileuszu udało się bardzo dużą część tych ludzi ściągnąć do nas z powrotem i znowu zatańczą z nami na scenie. Będziemy mieli blisko 30-osobową ekipę absolwentów, którzy znaleźli czas w swoim dorosłym...
5: Tak, przyjechali z całej Polski. Z walizkami, żeby nas tutaj wesprzeć i pokazać się ponownie na scenie.
4: I w ramach kilku prób stworzyliśmy choreografię, która będzie również widoczna na scenie, więc jest to dla nas ogromnie miła sprawa, że znowu się z nimi widzimy i tak naprawdę widząc ich teraz na sali po tych kilku latach przerwy, czułyśmy, że tej przerwy nie było, że gdzieś tam, tak jakbyśmy się dopiero wczoraj rozstali i no i znowu udało nam się działać razem. Niektóre, jest to bardzo miłe.
5: Tak, niektóre z tych osób gdzieś tam dalej poszły w świat tańca, dalej poszły, nie wiem, na studia taneczne, z czego też jesteśmy niesamowicie dumne, że gdzieś zaszczepiłyśmy w tych młodych osobach taką pasję do tańca i one dalej w tym świecie tańca są.
4: Tak, a nawet jeżeli takie osoby nie poszły w drogę taneczną, to widzimy i słyszymy też od nich, a zresztą też same widzimy po sobie, że ten taniec daje coś więcej, że daje taką pewność siebie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, więc rzeczywiście dziewczyny też mówią o tym, że w dorosłym życiu taki bagaż, który mają ze sobą w postaci tych doświadczeń tanecznych, scenicznych dużo im daje, dużo wnosi w ich życie dorosłe.
1: A jak dzieciaki się zmieniały przez te 10 lat? Ich podejście do pracy po prostu.
5: To jest ciekawe.
1: Bo czasy się zmieniły, tak, jednak to jest, i to bardzo, badanie, nie?
5: Ciekawe, właśnie o tym niedawno rozmawiałyśmy, że tak. Jednak czasy takie, które nawet my tańczyłyśmy, czasy, gdzie nie było tak telefonów, nie było social mediów, nie było tego wszystkiego, co jest teraz dookoła, były troszeczkę innymi czasami. Kiedy się szło po szkole na trening i to było najważniejsze, tak? Żeby ciężko trenować, a teraz dzieciaki mają dużo więcej rozpraszaczy dookoła i wszystkiego innego. Mhm. I nie są już tak bardzo skupione na tym treningu, takim ciężkim treningu, chociaż nie możemy powiedzieć, no u nas dzieciaki bardzo ciężko pracują i to nie jest tak, ale porównywając dzieci, które były jakieś 10 lat temu, a te dzieci, które są teraz, to jest delikatna różnica.
4: Tak, mamy też możliwość pracować z młodszymi dziećmi, 5-latkami i rzeczywiście uwaga dzieci jest, musimy się bardzo nagimnastykować, żeby tą uwagę łapać i żeby zajęcia były dla nich atrakcyjne, bo rzeczywiście mam wrażenie, że gdzieś taka postawa skupienia troszeczkę wymaga tutaj pracy, ale z czasem, już z miesiąca na miesiąc widzimy, że jesteśmy w stanie to fajnie wypracować i nauczyć się takich zasad i idzie to w dobrym kierunku.
1: Co dzisiaj młodzież konińska najchętniej tańczy?
4: Ciężko
5: najchętniej
4: mi powiedzieć.
5: My akurat jesteśmy w stylach taniec współczesny, taniec jazzowy. Bardzo też stawiamy nacisk na improwizację u dzieci. Improwizacja to jest jakby, tak krótko mówiąc, najprościej tworzenie własnych choreografii do muzyki. Na bieżąco, którą słyszą w danym momencie i żeby tańczyć do tego, co czują, jakie czują dźwięki i tak naprawdę jak sobie wyobrażają ten ruch w swojej głowie. Więc to myślę, że też idzie u nas w dobrym kierunku, bo już od najmłodszych lat próbujemy otwierać na tą właśnie improwizację, na ten taki własny ruch, żeby nie narzucać dzieciom też własnego ruchu, tylko żeby one mogły pokazać to, co one tak naprawdę, co im w duszy grało.
4: Tak, ale też stawiamy bardzo na to, żeby dzieci miały okazję, chociaż okazjonalnie gdzieś tam spróbować nowych styli tańca, takich, które jakby nie są naszymi wiodącymi, ale rzeczywiście to otwiera bardzo fajnie głowę i ruch i sprawia, że ten taniec nie jest tak monotonny, tylko rzeczywiście mają okazję spróbować i hip-hopu, i house'u, i walkingu, i różnych styli, które rzeczywiście ten ich język ruchowy na pewno poszerzają.
1: Okej, to jeszcze na koniec powróćmy do wspomnień. Takie momenty największych wzruszeń, które jako pierwsze przychodzą do głowy z tych 10 lat.
4: Mi się od razu pojawia nasz jubileusz z okazji 5 lat zespołu, tak. Bo rzeczywiście mam wrażenie, że to był taki pierwszy nasz występ od początku do końca, taki jakbyśmy chciały, taki z serca i rzeczywiście czuliśmy, że każde dziecko, każdy młody człowiek był w to zaangażowany bardzo emocjonalnie. Mhm. Więc było pełno wzruszeń, było pełno emocji i to mam w głowie jako pierwsze.
5: Tak, ja też bardzo wspominam dobrze festiwal dziecięcy i pierwsze nagrody, jakie nam się udało zdobyć i których się totalnie nie spodziewaliśmy. I to jest chyba największe zaskoczenie, że jeżeli na coś nie czekamy i to się zdarzy, to jest największa radość. I te łzy dzieciaków, które wyczekują tutaj przed Domem Kultury na wyniki, później tańczenie na konińskiej scenie, odbieranie aplauzu tutaj u nas w Koninie, to takie chwile, chociaż było ich pełno, bo my naprawdę zwiedziliśmy mnóstwo turniej tanecznych i mamy dużo, dużo osiągnięć. I każde osiągnięcie jest dla nas ważne.
4: Ale dla mnie na przykład to, co powiedziałaś, jest szczególne pod tym kątem, że kilka lat temu to, co teraz nam się udaje gdzieś tam osiągnąć albo gdzieś się pokazać, to kiedyś było takim niedoścignionym marzeniem.
5: Tak.
4: Że patrzyłyśmy na przykład na galę konińską i sobie tak cicho myślałam, mówię, ale kurczę, fajnie by było kiedyś tam wystąpić i to się zaczyna dziać. Więc to jest dla mnie ogromny sukces, że rzeczywiście możemy się mierzyć w ogóle jakoś powoli z tymi zespołami, które już działają wiele, wiele lat i daje to taką motywację do dalszego działania,
5: Że jednak
4: rzeczywiście
5: to
4: idzie
5: jest
4: w jakimś dobrym kierunku.
5: Fajne.
4: I jest dostrzegane i jest doceniane po prostu.
5: Tak, jest dużo miłych słów po takich występach, czy w Koninie, czy gdziekolwiek, jak jest taki feedback od ludzi, że to jest dobre, to my wiemy też, że idziemy właśnie w dobrym kierunku i że robimy to dobrze, po prostu.
1: Co się wydarzy w kolejnych 10 latach w KODzie?
4: Co się wydarzy? No mam nadzieję, że nadal będziemy tak zgrane i będziemy miały tak samo dużo pasji jak teraz, a może nawet więcej, bo rzeczywiście nie zawsze jest to proste, żeby mieć w sobie ten ogień tak samo rozpalony jak na początku swojej drogi, więc myślę, że to, mam nadzieję, że duży rozwój.
5: Tak, mam nadzieję, że nadal będziemy właśnie miały w sobie tyle energii i tyle pasji i że to się gdzieś nie skończy, że nie ma limitu tego i że będziemy zaszczepiać w tych młodych ludziach to samo, co w nas kiedyś zaszczepili tutaj instruktorzy nasi.
4: I że na 20-leciu spotkamy się z kolejnymi absolwentami i
5: to pokolenie gdzieś tam rośnie.
4: Będą do nas wracać.
1: Gratuluję tego wszystkiego, co wydarzyło się. Życzę z okazji tego jubileuszu wszystkiego, co najlepsze. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Marta Merdzińska.
4: Dziękuję bardzo.
1: Klaudia Cembrowicz.
5: Dziękuję bardzo.
1: Zespół tańca Koda, działający przy Konińskim Centrum Kultury. Ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także dziękuję. Za nami Kulturalny Tygodnik. Do usłyszenia.
2: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. To jest audycja Posesja w Meloradiu na 99,6 w Koninie, podczas której mówimy o tym, co wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Miasta, Konińskiej Rady Miasta. Dzisiaj skupimy się na pierwszej części obrad, która była zdominowana przez dyskusję wywołaną głosem radnego Jarosława Sidora, który najogólniej rzecz ujmując wyraził swoje niezadowolenie z wielkości, rozmiaru deficytu Konina. Posłuchajmy radnego Jarosława Sidora.
3: Pogadajmy. Dzisiaj temat deficyt w budżecie miasta. Pierwsza rzecz, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i twój dosyć mocny głos. Przypomnijmy, na co zwróciłeś przede wszystkim uwagę.
6: Zwróciłem uwagę na to, że budżet miasta Konina na 2026 rok został przyjęty z deficytem ponad 32 milionów. A po 5 milionach mamy deficyt ponad 61...
3: 5 miesiąca.
6: Po 5 miesiącach deficyt 61 milionów. Dopytywałem, w jaki sposób to się stało, co jest przyczyną i co dalej, tak? Bo po prostu nie może tak być. Jeżeli mówimy o tym, że miasto musi się rozwijać, to przy takim deficycie nie ma możliwości praktycznie żadnego rozwoju. No deficyt to jest deficyt, tak? Jeżeli się wychodzi na zero, w porządku, ale wszyscy chyba o tym powinni wiedzieć po prostu. Nie można żyć na kredyt całe życie.
3: Skąd się bierze taki deficyt? Twoim zdaniem, po twoich analizach, jak ty to widzisz?
6: Za dużo wydajemy, jeżeli chodzi o sprawy bieżące. Jest kilka wydziałów, które powinny być już dawno zdesektoryzowane. Dużo tutaj mówiono na przykład o oświacie. No niestety, jeżeli pan prezydent próbuje robić reformy w oświacie od wielu, wielu lat i nie znajduje poparcia w swojej grupie radnych, no to też już jest problem, tak? Ja nie wiem dlaczego, to jest po prostu czysty populizm, bo to się kiedyś źle skończy dla naszego miasta. Ale to nie jest tylko jeden powód, jeżeli chodzi o grupę radnych.
3: Ale w jakim sensie nie znajduje poparcia wśród swojej grupy radnych?
6: Jeżeli chodzi o projekty uchwał, tak? Przykład restrukturyzacji z szkół, przepraszam, zamknięcia, ewentualnie przedłużenia działalności. A no wiemy, jaka jest sytuacja demograficzna w mieście Koninie i jaka jest ilość przedszkoli i tak dalej. No, powtarzam, to jest tylko jeden z wielu, wielu tematów.
3: Ale sugerujesz, że ci, nazwijmy to w cudzysłowie, prezydenccy radni, te głosowania, które były odnośnie likwidacji, tak, szkół czy wygaszania szkół, one nie były w porozumieniu z prezydentem?
6: Nie wiem, czy nie było porozumienia z prezydentem. Powinno być, bo prezydent przede wszystkim powinien rozmawiać ze wszystkimi radnymi, ale możliwe, że nie było chęci poparcia ze strony tych radnych, tak? Zresztą ja powtarzam, jest inny problem, jeżeli chodzi o oświatę. Ja nie chcę się skupiać na oświacie, ale ten temat został wywołany nie przeze mnie, tak? Tylko już na sesji 13 maja przez pana prezydenta Adamowa i dzisiaj ponownie przez pana prezydenta Kołytkowskiego. Temat restrukturyzacji to nie jest temat tylko Urzędu Miasta czy radnych, ale również kuratorium. kuratorium, które jest po prostu polityczne i z tego co wiem, z rozmów wcześniejszych, kuratorium również wie, że dzieci jest mniej, że należy robić reformy, ale my na to nie pozwolimy, no bo politycznie źle to będzie wyglądać. Tylko powtarzam i powtórzę to po raz kolejny publicznie. Jestem za tym, żeby były klasy 12-13 osobowe i dwóch nauczycieli. Tylko niech państwo da 100% na finansowanie oświaty. Ja mówię tylko o samych wypłatach i tak dalej, podwyżkach. Ale tutaj zaczynają się inne rzeczy, czyli sprawy administracyjne, tak zwanej kadry cywilnej, która nie jest na karcie nauczyciela, jak również utrzymania budynków.
3: I co jeszcze poza oświatą?
6: Poza oświatą jest wiele innych rzeczy, chociażby no, tereny inwestycyjne nadal nieskończone, brak inwestorów, działki sprzedane 5-6 lat temu, nic się praktycznie tam nie dzieje. No nie ma większego wpływu do budżetu. A obciążanie większymi podatkami tych, którzy tutaj jeszcze są, naprawdę to niczego nie doprowadza. To niczego nie doprowadzi. To jest po prostu, no będzie oburzenie społeczeństwa na coś takiego. No nie może tak być. I musimy gdzieś szukać po prostu tych oszczędności. Nie gdzieś, tylko wszędzie praktycznie. W całej działalności Urzędu Miasta. Jak również w Radzie Miasta, ja już tutaj nie będę wymieniał, kto z radnych sobie podniósł po prostu wysokość diet i tak dalej, bo to też również...
7: A jak sobie sam podniósł wysokość diety?
6: No poprzez decyzję, poprzez głosowanie, tak? Kto był za podwyższeniem diet. O tym też nie będę, o tym nie chcę mówić, naprawdę to jest przeszłość, ale...
7: Ale to no, musiała być większość Rady za podniesieniem diet.
6: Tak, no była większość.
7: To nie nazwisko, tylko nazwiska.
6: No zgadza się. Może szanowny kolega dotrzeć do protokołów, listy głosowań i tak dalej.
7: Co teraz zrobić w takim razie? Bo dyskusja była na sesji, głosy strony magistratu wskazywały na to, że twoich słów do serca sobie te osoby z kierownictwa tak nie biorą.
6: Szkoda. Szkoda, że nie biorą, a powinny, bo powtarzam, jakby to powiedzieć, ja powiem tak, obserwuję to od lat. Przyjęcie budżetu na kolejny rok, absolutorium, przyjęcie budżetu, absolutorium i to tak leci. Jestem radnym, ślubowanie składałem w grudniu 2010 roku, od tego czasu jestem radnym, ale
7: leci.
6: Widzę, ale ja nie widzę perspektyw na następne lata, dłuższych perspektyw, tak? Ja nie chcę tutaj wchodzić już w strategię miasta Konina, gdzie brałem udział też w konsultacjach i tak dalej. Możemy mieć piękne plany, ale jeżeli nie będziemy mieli piękne plany w strategii, ale jeżeli nie będziemy mieli żadnych planów, żadnych dokumentacji, żadnych środków na realizację, to te plany też nic nie dadzą.
7: Kto jest bardziej winny tego stanu rzeczy? Prezydent, wiceprezydenci, czyli magistrat, czy Rada Miasta?
6: Ja uważam, że ja nie chcę tutaj, ja nie jestem sędzią, nie chcę tutaj...
7: No ktoś za to odpowiada.
6: Ja nie jestem sędzią, ja nie chcę, jest 23 radnych i nie chciałbym jeden... I tak wychodzi na to, że jestem jedynym radnym, który po prostu zwraca na to uwagę. Dlaczego pozostali radni na to nie zwracają uwagę? Nie ma na przykład dyskusji w kuluarach, to ja już panu na te tematy po prostu nie odpowiadam, ale staram się być radnym odpowiedzialnym, który zależy po prostu mi na tym mieście, na tych ludziach, którzy w tym mieście zostali, chcą mieszkać, chcą żyć, no ale nie poprzez ciągle podnoszenie podatków, czy też wprowadzenie nowych opłat, bo po prostu na wszystko brakuje. To też mnie boli, bo ja również będę zmuszony ewentualnie, jeżeli Rada pewne zmiany znowu będzie musiała poprzeć, będę musiał takie opłaty ponosić, jak również wszyscy pozostali mieszkańcy.
7: Każdy, kto płaci czynsz. Od 2018 roku, przykładowo powiem, mój czynsz wzrósł z 350 zł do 850 i znakomitą część tego stanowią opłaty bądź zaliczki na media pochodzące z miejskich spółek. A może referendum? W Krakowie się udało?
6: Nie chcę na ten temat się wypowiadać. No wiem, jak się skończyło w Krakowie. Tam odwołano prezydenta Krakowa, Rada Miasta została, kilku procent brakło, no ale na tym też się trzeba zastanowić. No powiedział pan tutaj o podwyżkach za różnego rodzaju media. No nie będę się wypowiadał w tym temacie. a chociaż też skorzystam z tych mediów, z jednej spółki i chodzi o centralne ogrzewanie, to też mnie po prostu przeraża, że no pewna inwestycja, która miała przynieść miastu rozwój, obniżkę cen i tak dalej, no poszło to praktycznie w odwrotnym kierunku, jak miało
7: co
6: być.
7: Co tam 1% z haczykiem?
6: No miało być, udziału. Miało być 8,1, a wyszło 1,6-1,7, tak? No cały koszt otworu geotermalnego, powstania geotermii i tak dalej, to jest chyba kwota około 87 milionów, też przy dofinansowaniu kilku milionów z budżetu miasta. No ale no, no to jest, ale to jest tylko, mówię, to jest jeden tylko z wycinków, tak? To jest jeden tylko z wycinków, który składa się praktycznie na cały budżet, na całe funkcjonowanie miasta. Chciałbym, żeby było jak najlepiej, ale chciałbym, żebyśmy przede wszystkim normalnie rozmawiali, a nie robili sobie na... a nie, nie było robionej nagonki, tak jak było dzisiaj to na sesji Rady Miasta, tylko na moją osobę, która po prostu no, zgłasza od wielu, wielu lat pewne tematy i w tym temacie po prostu nic się nie zmienia. I to, co powtarzam, absolutorium, budżet na następny rok, absolutorium, budżet na następny rok i to tak leci rok za rokiem, cały czas. Od 89 roku, czy tam od lat 90, bo w prowadzeniu samorządności, no dzisiaj mamy dzień podobno samorządowca. Chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim odpowiedzialności wszystkim samorządowcom.
7: Pan prezydent kupił tort i tak trochę małostkowo oficjalnie przy wszystkich zachęcił cię do jego zjedzenia. Zjesz?
6: Skosztuję, ale nie dlatego, że przypadam za tortami. No po prostu skosztuję ze względu na to, że dostałem zaproszenie od pana prezydenta.
7: Smacznego.
6: Dziękuję.
1: To był koniński radny Jarosław Sidor. A co na to wszystko zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów?
7: Ja bym prosił o odniesienie się do dzisiejszych zarzutów radnego Sidora.
8: Ale jakich zarzutów?
7: No takich, że deficyt miasta jest za duży i że to spowodowane jest złym zarządzaniem.
8: Właśnie generalnie my mamy taką politykę od 7 lat, że bardzo pilnujemy wydatków, co się też często spotyka z niezadowoleniem radnych, w tym szczególności radnego Sidora. Wszystkie inwestycje, które realizujemy, staramy się w pierwszej kolejności realizować wyłącznie z dotacji, przez co przez 7 lat udało nam się ściągnąć blisko 1 miliard złotych dotacji zewnętrznych i takie inwestycje przede wszystkim realizujemy. Po drugie, podejmowaliśmy wielokrotnie próby restrukturyzacji, szczególnie w zakresie oświaty, które niestety skończyły się niepowodzeniem, też z powodów też takich politycznych, gdyż nie udało się zebrać odpowiedniej większości politycznej. Też wielokrotnie podejmowaliśmy próby podwyższania niektórych opłat, czy podatków, czy wprowadzania pewnych opłat, co oczywiście jest bardzo też dla nas niekorzystne politycznie, natomiast też trzeba mieć odpowiedzialność za budżet. Wiele rzeczy się nie udało, niektóre się udały, więc zawsze dbaliśmy, mimo też takich populistycznych, że tak powiem, postaw ze strony niektórych radnych, żeby ten budżet jednak był odpowiedzialnie prowadzony. Ja myślę, że dzisiaj mamy budżet na poziomie 1 miliarda złotych i deficyt na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych jest czymś normalnym. Zgadzam się tutaj też z głosami niektórych radnych, że warto zadłużać się na niektóre inwestycje, które będą służyć rozwojowi miasta i warto się też zadłużać w tym okresie teraz, bo teraz mamy największy dostęp do środków unijnych, bo mamy dostęp do funduszy unijnych i dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i gdybyśmy nie wykorzystali teraz tego okresu, czyli nie zadłużylibyśmy się na te wkłady własne, to te pieniądze zostałyby wzięte przez kogoś innego, a te inwestycje w przyszłości musielibyśmy robić z własnych środków. Więc pod tym kątem myślę, że nie jesteśmy jeszcze aż tak bardzo zadłużeni. Oczywiście dużą naszą rolą też, szczególnie moją, bo odpowiadam za tematy gospodarcze, jest rozwój przedsiębiorczości i budowanie tutaj potencjału gospodarczego, ściąganie inwestorów, bo z takich przedsięwzięć będziemy mieli podatek od nieruchomości. I chociażby takie przedsięwzięcia, które się teraz rozwijają w najbliższych latach, czyli firmy, które tu powstają, czy projekty, które są tu realizowane, one dadzą efekt też w podatku od nieruchomości, co pozwoli nam budować ten potencjał finansowy. Natomiast nie ma co ukrywać, że dochody samorządów ogólnie w Polsce są w coraz gorszym stanie. Rosną koszty usług publicznych, obsługi infrastruktury, natomiast maleje liczba mieszkańców wszędzie, we wszystkich miastach. Natomiast też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo pracujemy nad tym, jak zarządzać zadłużeniem.
1: To był Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. To wszystko w tej audycji Posesja. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Żywoty nieświętych. Wydanie specjalne już tak drugi raz zdarza się nam w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku, że będziemy rozmawiali o osobie, która dopiero co całkiem niedawno, no w ostatnich dniach tak naprawdę, od nas odeszła. Dzisiaj opowiemy o Annie Dragan. Damian Kruczkowski, dzisiaj na linii telefonicznej, dyrektor Konińskiej Biblioteki. Witaj.
9: Witam ciebie, witam państwa.
1: Anna Dragan, dziennikarka, pisarka, chociaż pewnie powiedziałaby, że na odwrót, że najpierw pisarka, a dziennikarką to była tylko po to, aby stać się pisarką. To tak zupełnie w skrócie. Na początek, jak rozwinąłbyś tę myśl?
9: Właśnie nawet zanim ty zrobiłeś to dopowiedzenie, to chciałem odwrócić tę kolejność, ponieważ wielokrotnie w rozmowach z panią Anią, kiedy mówiłem dziennikarka i chciałem podkreślić, przecież ten jej dorobek bardzo bogaty i taki, który po niej zostanie i będzie opowiadał historię ludzi i miasta, to ona zawsze właśnie w ten sposób mówiła, że nie, dziennikarstwo to był jakby środek, który miał ją kierować do celu, a ona czuła się pisarką i jest pisarką. I tak też żegnaliśmy ją na profilu biblioteki i ja też tak napisałem na swoim profilu facebookowym, że przede wszystkim była pisarką. Bo przecież nawet jej artykuły, które jak rozmawiałem z kilkoma starszymi wiekiem kolegami, koleżankami, to mówili, że gazety czytali od końca, właśnie zaczynali czytać od tekstów Anny Dragan, bo to były literackie majstersztyki, bo to były reporterskie majstersztyki, to były faktycznie małe powieści, małe opowieści. I to było w niej niezwykłe i rzeczywiście można by powiedzieć, że to jej dziennikarstwo to było pisarstwo już w tej chwili.
1: Tak, i szeroki zakres tego dziennikarstwa, bo to były tematy społeczne, między innymi reportaże, to była sztuka, to była kultura. Pani Ania była też krytyczką sztuki, chociaż z tego, co pamiętam z tych tekstów, przynajmniej które czytałem, to bardziej starała się to wszystko, co dobre z wystaw, z wydarzeń artystycznych wyciągać, aniżeli krytykować. Powiedzmy coś na temat jej dziennikarstwa. Odwrócę jednak i zaczniemy od tego, bo poprzez bycie dziennikarką stała się pisarką, co sama powtarzała.
9: Tak, no to tak jak właśnie powiedziałeś, to były tematy społeczne, to była sztuka, to była kultura, to była też historia, bo są jej teksty opowiadające o wydarzeniach historycznych i to jej dziennikarstwo, ja też od tego nie uciekałem, chociaż ona z uporem podkreślała, że jest pisarką, nie dziennikarką, ale jednak to jej dziennikarstwo to jest ogromny materiał, wielka piguła wiedzy o historii Konina, o historii tej powojennej, tej PRL-owskiej, z której można już dzisiaj czerpać, ale kiedyś będzie można czerpać wiedzę na temat tego, jak ten nasz Konin się uprzemysławiał i jak wyglądał uprzemysłowiony już, bo no w tej chwili możemy powiedzieć, że żyjemy w mieście postindustrialnym, za chwilę pokopalnianym totalnie i to już będzie inna rzeczywistość. Kolejne dekady to będzie budowanie nowej tożsamości jakby miasta, natomiast o tej sprzed tej ery czy z tej ery będziemy mogli przeczytać między innymi właśnie w tekstach Anny Dragan. Tak jak powiedziałeś, to nie była, ona też była daleka od krytyki. Lubiła się spierać, lubiła dyskutować, ale to nigdy nie była krytyka, to raczej była dyskusja na argumenty. Przy czym, tak jak napisałem też u siebie na Facebooku, jej nie zależało na tym, żeby kogoś przekonać, bo nie na tym rzecz polega też w dialogu czy w dyskusji. To nie chodzi o to, żeby kogoś przekonać do swoich racji.
1: Czasem się nie da po prostu.
9: Czasem się nie da, ale też nie taka jest idea i ona temu hołdowała, że najważniejsze jest dać sobie przestrzeń i szacunek do przedstawienia wzajemnie swoich argumentów. A jeżeli one zaczną kiełkować u którejś ze stron i po prostu ta strona je przyjmie jako swoje, to fajnie. Jeżeli nie, ma do tego prawo i tak jak mówiła pani Ania, ja idę dalej, nie przejmuję się tym. I faktycznie tak to u niej wyglądało. My bardzo często też się spieraliśmy, bo na wiele rzeczy mieliśmy inny pogląd. Też no, było, nie było, dzieliła nas różnica wieku i gdzieś musieliśmy znaleźć złoty środek, ale nigdy się nie pokłóciliśmy, nigdy się nie pogniewaliśmy, zawsze wychodziliśmy właściwie z takiej dyskusji uśmiechnięci, zadowoleni i nakarmieni wzajemnie taką głęboką, refleksyjną rozmową.
1: Tak, to może teraz o literaturze w takim razie, bo dużo, czy część tak z tych książek napisanych przez panią Anię było wydawanych właśnie w Konińskiej Bibliotece. Ty też brałeś udział w tych pracach?
9: Tak, jak najbardziej tak, zwłaszcza ta ostatnia literatura, ale też ta kazimierska, że tak się wyrażę, ponieważ tego Kazimierza w twórczości pani Anny Dragan było sporo. I możemy sobie mówić cokolwiek na ten temat, możemy się spierać, czy jej legendy na przykład kazimierskie były prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy to są legendy wymyślone, czy nie. To nie zmienia faktu i nie przeczy temu, że one stały się jakimś materiałem, stały się materiałem literackim, który można czytać. Czyta się to bardzo dobrze. I właściwie są też materiałem promocyjnym, spokojnie mogą być, a bo wiem, że tam ona sama zresztą mówiła, że do którejś tam książki lokalni historycy, pasjonaci historii mieli jakieś tam zastrzeżenia. Natomiast myślę, że do jej twórczości trzeba podchodzić z pewnym, z dozą pewnego luzu i dystansu, tak jak ona to robiła. Czyli czytać to jako książkę, jako powieść, a nie skupiać się na tym, czy to jest zgodne z faktem, czy nie, ponieważ ona nie pisała książek historycznych. To były raczej interpretacje oparte na faktach, ale to było dzieło literackie, to przede wszystkim. I tutaj za to należą się jej chociażby ukłony, ponieważ posługiwała się, w ogóle pięknie mówiła. Uwielbiałem tembr jej głosu i sposób mówienia, dbałość o czystość języka i tak samo też pisała i czytanie takiego tekstu, ja myślę, że choćby on był nawet instrukcją obsługi kosiarki albo zmywarki, to napisany przez Annę Dragan można by było czytać z przyjemnością do poduszki.
1: Tak, dodajmy, że debiut literacki na łamach Świerszczyka w 1952 roku, więc całe życie to było pisanie u pani Ani.
9: Tak, dokładnie tak. To była też, to było jej, to określało jej jestestwo, jej byt. Ona była cała pisaniem, była cała słowem i tym słowem się posługiwała po mistrzowsku, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Ja ostatnio w rozmowie z Olą Jurgielewicz rozmawialiśmy sobie o tym, że no tak, Janek Schneider, Ania Dragan w tym roku, w tej chwili siedzą już tam i tak jak ktoś napisał w jednym z komentarzy, Dorota Merlak, że siedzą z Jankiem i dyskutują, że to byli też ludzie metafory, nie chodzi o to, że ten człowiek był metaforą, tylko że to byli ludzie, którzy tą metaforą umieli się posługiwać. Bo te rozmowy z nimi to zawsze była niezwykle głęboka, refleksyjna przygoda. Czasem mówili wprost, a czasem nie mówili wprost, ale w tych metaforach i w tych okulnikach i dygresjach było wszystko to, co chcieli powiedzieć i człowiek to wyłapywał, o ile był uważnym słuchaczem.
1: Okej, a zróbmy teraz, Damian, coś takiego, że powspominajmy sobie panią Anię Dragan. Najpierw ty, potem ja, z takich naszych własnych, osobistych doświadczeń. Powiedzmy o naszej osobistej relacji z panią Anią.
9: To właśnie była, przede wszystkim to była przyjemność z rozmowy. Myśmy się spotykali z przyjemnością po to, żeby porozmawiać. Pamiętam, jak spotkałem się z nią pierwszy raz na taką właśnie kawkę wtedy w kawiarni, po to, żeby mi opowiedziała trochę o historii swojej rodziny. O historii rodziny, która była z jej rodziną zaprzyjaźniona, bo przekazała mi kilka pamiątek po tej rodzinie. I wtedy też opowiadała mi o swoim pochodzeniu i to, co już ze mną zostanie i będzie mi się przypominało w kontekście Anny Dragan, to właśnie to, że jak tłumaczyła mi, że jej rodowe nazwisko brzmi Kroch. Kroch przez samo H. Niemieckie nazwisko i panie w domu, czyli jej mama na przykład, to była pani Krochowa. Ale co do oryginału wymowy, to nie wiem, H się wytraca i mówiło się pani Krowa, więc ona sama się z tego śmiała, że do jej mamy mówiło się pani Krowa. I to tak już teraz zawsze, jeżeli ktoś będzie mówił Anna Dragan, to będę miał tę krowę w pamięci. Jeżeli będzie ktoś mówił Krowa, to też zawsze się z panią Kroch będzie kojarzyło. Była wymagającą rozmówczynią. To nie było tak, że z Anią Dragan można było sobie popitolić o dupie Maryni, tylko rzeczywiście myśmy zawsze gdzieś tam poruszali. Nie wiem, z czego to wynikało, bo przecież moglibyśmy porozmawiać o refleksach na szybach czy złej pogodzie, ale zawsze wchodziliśmy gdzieś na takie tematy, w takie tony uderzaliśmy, że to do czegoś nas prowadziło. Tak jak mówiłem wcześniej, że ja lubiłem to, bo uczyłem się też od niej dyskusji na argumenty i tego, że w rozmowie nie muszę kogoś koniecznie przekonać. Ja muszę mu w sposób jasny i rzetelny przedstawić swoje racje. Czy on to przyjmie? Nie wiem. Jeżeli tak, to tak. Jeżeli nie, ja idę dalej. Powiedziałem swoje.
1: Tak, a jeżeli chodzi o moje wspomnienia, to one sięgają lat 90., bo ja jako małe dziecko, 5-6-letnie, byłem sąsiadem pani Ani. Mieszkaliśmy prawie vis-a-vis, więc nie pamiętam, jak to się zaczęło, ale szybko się do niej przykleiłem i spędzałem dużo czasu w jej ogrodzie, w jej bibliotece domowej. Ona pokazywała mi różne rzeczy właśnie w ogrodzie. Pamiętam, jak zbieraliśmy pokrzywy i pani Ania zbierała te pokrzywy bez żadnych rękawiczek, ręce miała całe w bąblach, ale mówiła mi wtedy, że to bardzo dobre na reumatyzm i tak powinno się robić. Pożyczała mi też sporo książek i to takich pierwszych moich książek, bo ja miałem wtedy 5, 6, 7 lat, więc tak naprawdę uczyłem się czytać. No i co jeszcze tak mocno mi w głowie zostało z tej relacji, czy tego sąsiedztwa, to to, że w weekendy jak można było dłużej sobie pospać, bo nie szedłem do szkoły, do przedszkola, a było już ciepło i miałem otwarte drzwi, to było słychać na całą ulicę stukanie maszyny do pisania i było wiadomo już, że pani Ania w tym momencie jest pochłonięta swoją pracą. Tak, tych wspomnień oczywiście jest zdecydowanie więcej.
9: No, oczywiście, że tak. To jest, ktokolwiek obcował z panią Anną Dragan wie, że mógłby opowiadać o jednym z nią spotkaniu przez długie minuty, więc wcale się nie dziwię, że zostawiła nam i to bogactwo, bo oprócz tego literackiego, tej spuścizny literackiej, dziennikarskiej, to jeszcze te bogate wspomnienia.
1: O pani Annie Dragan, zmarłej 23 maja, więc przed kilkoma dniami, konińskiej pisarce, także konińskiej dziennikarce, między innymi tymi rzeczami się trudniła. Rozmawialiśmy z Damianem Kruczkowskim, dyrektorem Konińskiej Biblioteki. Dzięki ci wielkie.
9: Dziękuję tobie, dziękuję państwu.
1: W ramach audycji Żywoty Nieświętych ja jeszcze tylko dodam, że pogrzeb Anny Dragan będzie we wtorek 2 czerwca o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie. Dziękuję bardzo państwu. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brikomisia zaraz odbierasz.

0: 99,6 FM.
1: Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześnie. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek dnia. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, to na pewno się pojawi, będzie też Anima i Georgie i Beautiful, i to jest naprawdę piękny utwór.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Dokąd na wakacje?
15: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
14: Czyli Zdrojowa Hotels.
15: Zdrojowa Hotels?
14: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
15: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
14: Tylko na zdrojowahotels.pl.
16: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Autopromocja. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

Leosia, BFF, chodź ze mną, ho, ho, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych, meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Partybusa. No i jedziemy do Boom, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: To Liza Pryska, On The Move, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo. Boy, You Turn Me, obiecane już przed nami. Rise Up od Wina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money, to jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się. DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradio, za chwilę Thomas Gray, Rumors. We'll be right back.

0: Enoch i Khalid w Maloradiu Diving to Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Ale Farben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super. Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego, a my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeat It w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

ten kawałek punktualnie o 12, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy. I have a dream. One day.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
9: Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem Kungsita, Willis Allen, Galaxy oczywiście obiecane, Holy Molly, Shot a Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion, takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Saban.
1: Halo?
0: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. A piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, bo pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Seagala i James Arthur, Lasting Lover. Ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Seagala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

0: Reklama. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dokąd na wakacje?
13: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
12: Czyli Zdrojowa Hotels.
13: Zdrojowa Hotels?
12: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
13: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
12: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

Tymek, Big Sighty Days, to anioły i demony w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze, no w końcu to Andy Dusty Charis Zocaria. Już teraz.

0: Rhythm of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.
2: To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Odkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundery!
1: Kto?
2: Wundery! Wundery!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

13 już na zegarach. Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo w ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love, też za moment wpadną w głośniki. Mikołaj, siemanko!

How does it feel, Dub Dogs, Fezo i Zork? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam, no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

Modelki, włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera, już za chwilę w Melo.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo, Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
0: Po reklamie.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Melo Radia. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał już się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapręcam i zapraszam do obserwowania sociali Melo Radia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Melo Radia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Ilenium, Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
3: Siemaneczko, 14 na zegarach. Nie zatrzymujemy się. Podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Oczywiście za chwilę będzie. Będzie też Doda i melodia ta. No i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Melo Radio.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii.

Talk to You. Tak, właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Camomile, I Don't Wanna Go Home również w waszych uszach wybrzmi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dax 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super. Kiedy płyniemy?
19: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
21: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
22: Skoda.

Carla Fernandez, Melo Radio. Co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, You Turn Me. Już teraz.

Never Going Home. Taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: Po reklamie.
2: Siemaneczko, w niedzielę, 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony for the Right, Think About Us na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tomel Radio to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA. No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo, Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: Meloradio Konin na 99,6 FM.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lines. U nas on już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii. A wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: Back home. Reklama. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie.
7: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Melo Radio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben z Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.

0: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Hot grill.
7: Arilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
14: Skoda.
0: Po reklamie.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Meloradiu na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. Bibi Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Ellis Bextor tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
16: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
17: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie Estończyk Jan Rozen. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny. A wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, a może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: to modelki i włodarski, to Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram. Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Barbara?
9: No?
8: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
9: Co, Marian?
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
9: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
8: No.
10: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert tanie.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Stop! Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
15: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
14: Mów szybko, gdzie byłaś.
15: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
14: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
15: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
14: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Martin Solveig, to Melo Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: Martin Garrix w Melo Radio. Będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

0: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Dokąd na wakacje?
5: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
4: Czyli Zdrojowa Hotels.
5: Zdrojowa Hotels?
4: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
5: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
4: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 3-2-1-3-2-1-7-7. Dzwoncie. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

0: Wyzwanie. Wyzwanie.
1: Felix i Jenny Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz, jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
2: Siemanko, witam ciebie, witam wszystkich.
1: Mati, ja ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
2: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. To korzystam z pogody.
1: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla ciebie wyzwanie. Co ty na to?
2: Jestem za.
1: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie. Może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
2: Polska, Polska, mistrze Polski.
1: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla ciebie też.
1: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Maszal i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Hot Grill.
13: Parilla Caliente.
14: Grilla Calda.
15: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
20: Skoda.
21: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
22: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
21: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
22: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
23: Jedziemy?
24: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
25: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
26: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

tak podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz, dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: A się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filipek i Nel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Baby Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

so stay. All you have to do is play.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: O reklamie.
6: Oj, się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaus Lanbery, a to wszystko przed 20. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

ostatnio na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Really Happy Ghost Town w Melo, on między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej, 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, tam się będzie działo. Nie może was zabraknąć.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
0: Po reklamie.

0: Gabry Ponte i Lumix i Thunder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No a polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fukaj, Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
6: Tylko na zdrojowahotels.pl.
4: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
8: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. To wcale nie mamut. Był największym słoniowatym zwierzakiem, który żył niegdyś w naszej okolicy. Jaki gatunek miał bardziej imponujące rozmiary? O tym w rozmowie z Dagmarą Frydrychowicz z działu geologiczno-przyrodniczego Konińskiego Muzeum.
9: Spotykamy się po to, aby porozmawiać o zwierzakach. Tych zwierzakach, których co prawda w całości tutaj nie ma, ale ich szczątki w postaci najczęściej tak skamieniałych kości możemy oglądać. Okazuje się, że w naszym regionie przed setkami, dziesiątkami bądź setkami tysięcy lat żyły takie stwory, które już dzisiaj nie istnieją i właśnie w Konińskim Muzeum możemy zapoznać się z ich historią. No, pewnie na czoło wysuwa się nasz taki emblematyczny, można powiedzieć, słoń leśny.
10: Zgadza się, no to jest najbardziej kompletny szkielet, jeżeli chodzi o teren polski, jeden z kompletniejszych w Europie. Zresztą no, my jako muzeum też możemy się pochwalić jednym z trzech znalezionych tutaj na terenie naszego kraju. No, został znaleziony no, 40 lat temu, ale mamy jeszcze dwa, jeden w Warszawie znaleziony w 1962 roku, no i jeszcze jeden taki niewielki samicy, który został odkryty w 1982 roku. Jest też szkieletem, jakby to powiedzieć, takim największym, który został odkryty, ponieważ po zmierzeniu samego kośca, no to wyszło, że osobnik no, miał ponad 4 metry wysokości.
9: Czyli nie mamut, jeżeli chodzi o ten numer jeden w Konińskim Muzeum, bo to jest też bardzo często mylone, więc odkłammy to, a właśnie słoń leśny. Oczywiście przy słoniu się jeszcze chwileczkę zatrzymamy, tylko dopowiem, że mamuty również u nas żyły i również ich szczątki w muzeum się znajdują. Słoń leśny, większy od tych słoni, które dzisiaj możemy oglądać na przykład w ogrodach zoologicznych.
10: Dużo większy od tego, który chodzi po sawannie w Afryce, o taki dobry metr i o wagę też również kilkanaście ton. No, obecne słonie afrykańskie to dochodzą tak do 6-8 ton, to jest takie naprawdę maks maksów, a jeżeli chodzi o słonia leśnego, no to ten osobnik miał około 10 ton, tak mniej więcej jest szacowane, ale mogły też być osobniki, które ważyły dużo więcej.
9: I ten nasz, dlaczego on się tak zachował i w jaki sposób udało się go, no nazwijmy to w cudzysłowie, pozyskać dla potomnych?
10: Znaczy tak, dlaczego się zachował? Niestety biedak utopił się w bagnie ponad 100 tysięcy lat temu, to znaczy to jego nieszczęście jest naszym szczęściem, że jego praktycznie ten szkielet zachował się w całości, ponieważ samo zwierzę zatonęło dosyć szybko, ponieważ nawet na kościach nie ma śladów użytkowania przez drapieżniki, co świadczy o tym, że no, te 10 ton mimo wszystko dosyć szybko się zatopiło, a Dlaczego my go mamy w muzeum? Gdyby nie kopalnia, to byśmy tego szkieletu też nie mieli, ponieważ on został znaleziony na głębokości 13 metrów pod powierzchnią gruntu. Właśnie w momencie zdzierania nadkładu z odkrywki jóźwin. No i te 40 lat temu koparka, eksploatując północną ścianę odkrywki, właśnie wjeżdża w te tajemnicze kości. No i w tej chwili zaczyna się historia słonia leśnego tutaj w muzeum w Koninie.
9: W ogóle to tak, kopalnia, w pewien sposób nazwijmy to błogosławieństwo dla regionu, który się rozwinął, dla Konina samego jako miasta również, ale także właśnie dla badaczy przyrody, dla archeologów. To doskonałe pole, taki poligon do tego, żeby pozyskiwać właśnie te szczątki.
10: Zgadza się. No tak naprawdę, gdyby nie kopalnia, to tych szczątków my byśmy tutaj na tej wystawie nie mieli. No tutaj na tym sztandarowym jest właśnie słoń leśny, ale również jest mamut, nosorożec, prażubr. Także tych zwierząt tutaj wykopanych jest dosyć sporo.
9: Co jeszcze powinniśmy powiedzieć o słoniu leśnym?
10: Powiedzmy tak, jeżeli chodzi o trąbowce, ponieważ to był jeden z największych trąbowców, tutaj też obalmy kolejny mit.
9: Że w ogóle w historii.
10: Tak, to jest właśnie to, że to nie mamut był tym największym trąbowcem, tylko właśnie słoń leśny, że żył w tak zwanym interglaciale eemskim, czyli w czasach, kiedy na kuli ziemskiej też było dużo cieplej, a klimat w Europie bardziej troszeczkę przypominał ten afrykański. Tutaj oczywiście poza słoniem leśnym zostały znalezione szczątki nosorożca leśnego, tak zwanego nosorożca merka, który razem z nim występował, ale również w Europie występowały na przykład hipopotami i krokodyle w tym samym czasie, więc świadczy o tym, że było tu dużo bardziej wilgotno, dużo więcej tych terenów podmokłych, i dużo ciepli.
9: Ale to też było tak, że ten nasz region znajdował się na innej szerokości geograficznej?
10: Nie, w czasie interglacjału eemskiego nie. Praktycznie te kontynenty, tak jak mamy je obecnie, one tak praktycznie tam wyglądały.
9: Czyli to nie przed tysiącami, a milionami lat byliśmy gdzieś tam w okolicy równika.
10: Tak, dokładnie, to było dużo wcześniej. To wtedy, kiedy na przykład kształtowała się sól kłodawska, to wtedy było dużo cieplej. My żeśmy się właśnie znajdowali dużo bliżej równika i wtedy też była dużo większe parowanie. No i dzięki temu mamy pokłady soli praktycznie rzut beretem od nas.
9: Okej, to który zwierzak jako następny po tym królu, naszym słoniu leśnym?
10: No chyba jednak mamut. Ten najbardziej rozpoznawalny trąbowiec, bo tutaj jeżeli chodzi o słonia leśnego, to właśnie mamy ten czas ciepły tego pleistocenu, ale mamy ten czas zimny, który praktycznie każdy z nas gdzieś kojarzy epokę lodowcową. Nie tylko z samej nazwy, ale również z filmu. No i ten sztandarowy mamut, którego szczątki też...
9: Mamut maniek?
10: Również. Które one tutaj też były znalezione. Praktycznie szczątki mamutów zostały znalezione na każdej odkrywce. Niestety to nie były tak spektakularne odkrycia jak słonia leśnego, gdzie tutaj mamy cały szkielet. A jeżeli chodzi o mamutu, to tutaj są niestety tylko poszczególne kości, poszczególne gdzieś tam fragmenty szkieletu. Nawet jeżeli chodzi o mamuta, to tutaj nie zachowała się czaszka.
9: Bo mamuty to tak dużo bliżej zdecydowanie, kilka tysięcy lat temu, tak? Gdzieś jest udokumentowane, że żył gdzieś pomiędzy ludźmi. Przez ludzi w dużej mierze dzisiaj tych mamutów nie ma.
10: Również, ale również przez zmianę klimatu. Tutaj należy pamiętać, że ta epoka lodowcowa, owszem, było bardzo zimno, ale było dużo bardziej sucho. Także ta pokrywa śnieżna była na tyle nie za duża w miejscach, gdzie te mamuty występowały, że mogły sobie spokojnie ciosami dostać się do tej trawy, którą się żywiły. Później nastąpiło takie jakby uwilgotnienie klimatu, co spowodowało, że były dużo większe opady śniegu i takiego bym nazwała śniegu troszeczkę ciężkiego. I tutaj już było tym zwierzętom dużo trudniej dostać się do tego pokarmu. Ale tutaj rzeczywiście pojawienie się człowieka spowodowało to, że te zwierzęta raz, że zaczęły coraz bardziej jeszcze migrować na północ, bo zmieniał się klimat. Dwa, my żeśmy również podążali za naszymi żywicielami tak naprawdę, ponieważ nasi przodkowie bez większego jakoś tam problemu zarówno na mamuty, jak i nosorożce włochate polowali.
9: W takich warunkach na przykład uprawiać sobie poletka pszenicy nie można było.
10: To jeszcze nie czasy rolnictwa. To tutaj ludy zbieracko-łowieckie i myśliwi głównie. Rolnictwo to jest jeszcze dużo później.
8: Kości jakich innych zwierząt można oglądać w Konińskim Muzeum? To kolejne pytanie, które zadałem Dagmarze Frydrychowicz z działu geologiczno-przyrodniczego Konińskiego Muzeum.
9: I kolejne zwierzaczek, prażubr?
10: Może nosorożec jeszcze, bo tutaj też już on został na chwilę wspomniany.
9: I to taki nosorożec też, którego dzisiaj nie ma, inaczej wyglądający, na pierwszy rzut oka bardziej włochaty.
10: Bardziej włochaty, też dużo większy. Z jednym lub z dwoma takimi potężnymi rogami, bo to też zależy, gdzie występował. Jeżeli na przykład to było Lasmotherium, które występowało bardziej w Azji, no to miał jeden taki potężny róg. A jeżeli chodzi o nosorożca włochatego, no to tutaj dwa rogi. Jeden krótszy, umiejscowiony no bliżej, że tak powiem, sklepienia czaszki, drugi dłuższy, który znajdował się na czubku nosa. I ten róg przypominał troszeczkę szablę, ponieważ ona służyła samcowi w zasadzie do walki między sobą, ale również do odgrzebywania pokarmu. No to też na tej samej zasadzie, co mamuty, po prostu odgrzebywały śnieg, żeby można było się do tego pokarmu również dostać. Gdzie były znalezione? Ponieważ tutaj, jeżeli chodzi też o znaleziska nosorożca włochatego, to są takie sporadyczne, tak bym to nazwała. Ponieważ mamy tylko jedną czaszkę i to też tak nie do końca kompletną, ponieważ brakuje w niej żuchwy. Druga to jest tylko fragment czaszki. No i mamy kilka poszczególnych kości nosorożców. Także tutaj, jeżeli chodzi o to zwierzę, to też tego kośćca nie jest za dużo, ale no same czaszki też mówią, skrótko robią robotę, ponieważ no to jest coś, co każdy paleontolog chce raz, że znaleźć, a dwa, no na wystawach też zawsze przyciąga uwagę jednak czaszka zwierzęcia.
9: Czyli ta czaszka to najcenniejsza część zwierzęcia, jaką można znaleźć, tak?
10: To znaczy tak, dla nauki każda kość jest cenna tak naprawdę, jeżeli idzie ją zidentyfikować do danego zwierzęcia. Ale tutaj rzeczywiście czaszka tak, ponieważ w czaszce też zachowują się zęby, a na przykład na podstawie badań zębów można stwierdzić, co zwierzę jadło, ile miało lat. Także tutaj to też jest dosyć spora taka skarbnica wiedzy.
9: A płeć jak się ocenia? No bo w przypadku naszego słonia leśnego tak wiemy, że to był on, że to był pan słoń.
10: Tak, zgadza się. To jest, jeżeli chodzi, to są pomiary tak zwanych kości długich, czyli tutaj kości kończyn. Należy pamiętać, że u tego typu zwierząt występowały tak zwany dymorfizm płciowy, czyli samce były dużo większe od samic.

0: O żubra pierwotnego lub prażubra, bo tutaj obie nazwy funkcjonują. Tutaj też mamy znaleziska, w sumie to są też fragmenty czaszek z możdżeniami. I jeżeli jeszcze chodzi tutaj o region Chojnicki, to zostały też znalezione fragmenty tura. Zwierzę, którego my tak naprawdę nie kojarzymy z epoką lodowcową, a on był w tym czasie i przetrwał praktycznie na terenie Europy do X wieku. Najdłużej tury przetrwały u nas. Mniej więcej z początkiem XVII wieku ostatnia samica tura padła w Puszczy Jaktorowskiej.
1: Bo to było na końcu, że tak powiem, żywota tego gatunku, jakieś takie, no powiedzmy, forma rezerwatu, tak? W którym one były chronione.
0: Była próba ochrony tego gatunku po to, żeby królowie mogli na niego polować. Tak to wyglądało, ponieważ jeżeli za zabicie tura groziła kara śmierci, to tylko król mógł na niego polować, dlatego tutaj powiedzmy takie ustanowiono taką pierwszą ochronę. Ale ci, którzy mieli tego tura chronić, to się w sumie tak za bardzo nim nie interesowali. Dwa, do tego wszystkiego okazało się, że się zaraziły też jakąś tam chorobą od krów i w sumie po prostu to stado zaczynało coraz bardziej wymierać. Dwa, przypuszczalnie istniał coś takiego jak chów wsobny, czyli zwierzęta krzyżowały się pomiędzy sobą. No i no niestety ta pula genetyczna była zbyt mała, żeby w jakikolwiek sposób to stado mogło się rozwinąć. No i niestety wymierało, że tak powiem, samo przez siebie.
1: Te szczątki tura, które można oglądać tutaj w muzeum, z tego co pamiętam, to akurat one z kopalni nie pochodzą, tak?
0: Akurat pochodzą z Daninowa. Zostały w Daninowie, niestety bardzo mocno została uszkodzona czaszka samego tura i możdżenie, także to co widać, no to jest owszem szkielet, ale to co jest powiedzmy to takie najbardziej spektakularne tego zwierzęcia, czyli te potężne rogi, sama czaszka, no niestety jest bardzo mocno uszkodzona.
1: I to zostało wydobyte gdzieś z jakiegoś jeziora tam, czy stawu, tak? Czy...
0: To było jakieś tam żwirowisko.
1: Żwirowisko. Okay. Czy były też jakieś mniejsze zwierzęta? Szczątki jakichś mniejszych zwierząt? Czy tylko te wielgachne właśnie udało się znaleźć? Bo duże były, także zwrócił uwagę tam kopiących powiedzmy, a potem no także badaczy.
0: No co do tych małych, to powiem tak, ciężko mi powiedzieć. No tutaj w zasadzie zachowały się te duże i to co ciekawe, sami no roślinożerni. Co ciekawe, nie mamy znalezisk drapieżników, a przecież występowały. Czy zarówno to występowały jakieś kotowate, czy psowate, czy niedźwiedzie, ale niestety żadnych sygnałów na ten temat nie było. Może po prostu dlatego, że drapieżniki też występują pojedynczo. I tutaj też zachowanie szkieletu czy poszczególnych kości jest też troszeczkę trudniejsze.
1: Ale nasz słoń leśny też był samotnikiem, tak? W chwili śmierci.
0: Tak, no jak to słoń, ale tutaj on niestety, mówiąc krótko, wpadł do tego bagna i się dzięki temu zachował. Gdyby do niego nie wpadł, no to nie wiadomo, co by się z nim stało. No tutaj też drapieżniki też trochę mniejsze, mimo wszystko. Znaczy tak, mniejsze. Na tyle duże, że mogły sobie spokojnie na nosorożca, czy nawet na takiego troszeczkę bardziej schorowanego słonia leśnego, czy mamuta zapolować.
1: Tygrysy szablozębne?
0: To nie u nas.
1: To nie u nas, nie.
0: U nas. Tutaj, jeżeli chodzi o tygrysy szablozębne, to bardziej...
1: Czyli nie skompletujemy całej ekipy z epoki lodowcowej, nie?
0: No nie, tym bardziej, że tutaj, jeżeli popatrzymy na epokę lodowcową, to nawet zwierzęta troszeczkę były wymieszane z kilku kontynentów, jeżeli byśmy chcieli już tutaj rzeczywiście w to wejść. Tutaj, jeżeli chodzi o kotowate, to tak zwane machairodony, czyli też zwierzęta z dość dłuższymi kłami niż obecnie, ale no nie z tak spektakularnymi. Do tego wszystkiego no, najbardziej popularne, czyli jednak ten lew jaskiniowy, tutaj występujący w Europie. Jego szczątki zresztą zostały znalezione na południu naszego kraju, zresztą właśnie w jaskini. Co ciekawe, to się nazywa jaskinia niedźwiedzia, ale tam również zostały znalezione szczątki lwa jaskiniowego, co świadczy o tym, że zwierzęta no, wykorzystywały po prostu jaskinie na swoją siedzibę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To była rozmowa z Dagmarą Frydrychowicz z działu geologiczno-przyrodniczego Konińskiego Muzeum i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Co łączy panie prasujące ubrania z konińskimi kierowcami tirów? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukać w wypożyczalni zbiorów audiowizualnych Konińskiej Biblioteki. Rozmawiałem tam z Magdaleną Mrozik-Żyłą.
1: Wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych, zbiory audiowizualne w Konińskiej Bibliotece. Scharakteryzujmy na początek tak zupełnie ogólnie tę część naszej książnicy.
2: półce naszej biblioteki.
4: To był dział dla osób niewidomych i niedowidzących na początku. No wiadomo, technika

0: Technika poszła do przodu, więc w tym momencie rozwinęliśmy się. Mamy zbiór bardzo bogate audiobooków, mamy zbiór płyt winylowych, mamy CD z muzyką i oczywiście są filmy. W tym wszystkim znajdują się również lektury i w bazie filmów i audiobooków. W tej chwili staramy się rozwinąć własną bazę e-booków i audiobooków.
1: To o tym może za chwilę, o tych planach. Najpierw jeszcze o historii działu, bo ja rozumiem, że to tak kiedyś było, że książka mówiona, dzisiaj nazywana audiobookiem, kiedyś właśnie ten termin bardziej obowiązywał, książka mówiona, to było tak stricte przeznaczone dla osób, które no, w związku z tym, że na przykład mają problemy z widzeniem, bądź nie widzą takiej drukowanej książki, przeczytać nie mogły i dopiero z czasem okazało się, że także osoby czytające na co dzień książkę papierową, no bo bądź dzisiaj także elektroniczną, mogą po prostu też słuchać i też chcą słuchać.
0: Zgadza się. Jest to dosyć popularne w tej chwili, szczególnie panie, chociaż panowie, którzy jeżdżą tirami, również wypożyczają, dlatego że no, nie mają czasu na czytanie, a jadąc mogą posłuchać czegoś lżejszego, na parkingu przed snem mogą sobie kryminał odpalić, no i są z tej formy bardzo zadowoleni.
1: Ile można słuchać wyłącznie muzyki? Warto też posłuchać mówienia, czytania.
0: Zgadza się. Tak powinno być. Powiem tak, forma audiobooka jest bardzo fajna, bo panie na przykład mogą prasować i sobie słuchają. Wcale to nie zastępuje książki drukowanej czy e-booków, bo jak najbardziej i tą formę, i tą formę. Okazuje się, że wypożyczają i książki, i mają kody, gdzie mają dostęp do platformy Legimi. No i jednocześnie korzystają z naszych zasobów i to jest piękna sprawa. Przychodzi młodzież na PlayStation, bo teraz już też mamy i mogą sobie tutaj pograć. W tym czasie sobie grają, odpalają sobie też muzyczkę do tego. Tatusiowie również przychodzą z dziećmi pograć, mamusie również, więc robi się to taki zakątek rodzinny.
1: Czyli tak, usystematyzujmy. Można w zbiorach wypożyczalni zbiorów audiowizualnych wypożyczyć, tak, audiobooki, rozumiem, tak? Co poza tym jeszcze?
0: Audiobooki, filmy, winyle, płyty z muzyką na CD i to mamy pełen zestaw. No i gry oczywiście na PS5.
1: Czyli zagrać można tutaj, ale można też wypożyczyć i wziąć na jakiś czas do domu i sobie pograć.
0: Zgadza się. Także teraz będę kupowała nowe gry. Oczywiście czytelnicy bardzo aktywnie się w to włączają, przynoszą listy. Robimy zestaw, który możemy kupić i wzbogacamy nasze zbiory po to, żeby było tego więcej i żeby czytelnicy przede wszystkim byli zadowoleni.
1: I zbiory są zarówno na nośnikach, tak, fizycznych, czyli bierzemy płytę, na której na przykład jest audiobook, albo gra, albo muzyka, wypożyczamy, potem po jakimś czasie, tak jak książkę do biblioteki, oddajemy, ale również już od jakiegoś czasu jest forma taka zupełnie, powiedzmy, cyfrowo-internetowa, czyli można także tutaj w bibliotece uzyskać dostęp do pewnych zbiorów, które są gdzieś tam hen daleko na serwerach. Można się do nich dostać, ściągnąć i z nich korzystać.
0: Tak, mamy dwie platformy. Obydwie są bardzo po prostu kody schodzą. Wszystkie kody schodzą, mamy ich trochę za mało. W tej chwili czekamy.
1: Czyli czytelnicy otrzymują kody od biblioteki, wprowadzają je na danej platformie, uzyskują dostęp.
0: Tak, uzyskują dostęp. Przede wszystkim to będzie literatura piękna, również pozycje popularno-naukowe, i studenci piszący prace, inne osoby, które poszukują również coś z dziedziny popularno-naukowej, bardzo chętnie z tego korzystają.
1: Czyli nie tylko beletrystyka.
0: Nie tylko.
1: Wspomniałaś także w trakcie naszej rozmowy, także poza anteną, o tym, że pewna zmiana będzie następowała. Do tej pory to jest także dostęp na jakichś tam platformach zewnętrznych, natomiast biblioteka nasza będzie budowała swoją własną bazę takich cyfrowych audiobooków i e-booków. Jak to będzie wyglądało?
0: Tak, dostaliśmy propozycję. Tym razem propozycja spełnia nasze oczekiwania. Jest firma, która w tej chwili zabezpiecza biblioteki, żeby tworzyły własną bazę. Na razie to będzie baza audiobooków, ale dojdą do tego e-booki. Będzie powiązana z systemem naszym wypożyczeń Sowa, więc chcemy, żeby to wszystko było dobrze zintegrowane. Po to, żebyście Państwo mieli dostęp praktycznie rzecz biorąc jako nasi czytelnicy, bo trzeba być naszym czytelnikiem, bo my dodamy takiego czytelnika do tej bazy i będziecie mogli korzystać już zdalnie z audiobooków i w perspektywie e-booków i będzie to już baza biblioteki, którą my kupimy i będzie cały czas dostępna.
1: To na koniec zapytam w takim razie, z jaką popularnością spotyka się właśnie ta propozycja, że niekoniecznie na półki z tymi tradycyjnymi książkami, ale przejść nieco dalej do zbiorów audiowizualnych, jak wiele osób tutaj się pojawia i korzysta z tego, co wy proponujecie.
0: No przychodzą i bardzo chętnie korzystają, nie tylko osoby, które mają jakąś niepełnosprawność, drobną niepełnosprawność, ale jest to wygodne. Dzieciaki również chętnie przychodzą i wymieniają sobie, bo jest bogaty zbiór właśnie audiobooków dla dzieci, więc też sobie wymieniają chętnie. No i oczywiście mamy bajki na wideo, na DVD, więc tutaj to też cieszy się popularnością. Szkoda tylko, że po prostu u nas, nie wiem, w tym kraju dziwnie jest, bo wszyscy wydają nowości, jest ich dużo, a ostatnio naprawdę jest problem, żeby kupić coś ciekawego.
1: Bardzo dziękuję, życzę powodzenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: To była Magdalena Mrozik-Żyła z Konińskiej Biblioteki. Pozostajemy w naszej książnicy. Teraz słów kilka o kolejnej inicjatywie, która polega na tym, że czytamy najpierw książki, a potem spotykamy się i o tych książkach dyskutujemy. Na ten temat rozmawiałem z Dawidem Szymczakiem z Konińskiej Biblioteki. Dyskusyjny klub książki to kolejna inicjatywa, co prawda ogólnopolska, ale funkcjonująca z powodzeniem przy naszej, czy w naszej bibliotece w Koninie. Na początek może powiedzmy, zarysujmy, o co w ogóle w tej idei chodzi.
2: Dyskusyjne kluby książki to są miejsca, które zrzeszają czytelników, chociaż nie tylko czytelników, ale też użytkowników biblioteki. Są to osoby, które interesują się literaturą, literaturą obyczajową, reportażem.
1: Ten przekrój jest dosyć duży, tak naprawdę z miesiąca na miesiąc może być zupełna zmiana kursu, zupełnie inny gatunek, zupełnie inny pomysł na napisanie, na książkę.
2: No właśnie tak staramy się dobierać literaturę, żeby też nie były te tytuły oczywiste, żeby też to były tematy, które gdzieś tam nas dotykają, o których można głębiej podyskutować.
1: Jak to w praktyce, tak z technicznej strony, wygląda organizacja takiego klubu u nas w Konińskiej Bibliotece?
2: Organizacyjnie spotykamy się raz w miesiącu. Jest to bardzo luźne spotkanie, na które każdy może przyjść, czy osoba, która przeczyta lekturę, czy nie przeczyta lektury. Książki są u nas dostępne miesiąc wcześniej, żeby można było się zaznajomić z tematem. Oczywiście można zabrać głos, nie trzeba zabierać głosu. Nikogo do niczego nie zmuszamy, jest przyjemna atmosfera i poruszamy nie tylko temat związany z książką.
1: Czyli tak, dostajemy książkę, mamy miesiąc na jej przeczytanie, potem przychodzimy i możemy tylko posłuchać, a nawet jak przyjdziemy z takim zamiarem, że jesteśmy tylko, żeby posłuchać, a okaże się, że mamy coś do powiedzenia, w każdej chwili można się w dyskusję włączyć.
2: Oczywiście, nikogo nie ograniczamy, dyskutujemy na różne tematy, często jest tak, że odbiegamy dosyć daleko, a książka jest pretekstem do spotkania.
1: Okej, to powiedzmy, czy tak, tak się zastanawiam, do tej pory takie dyskusje pojawiły się, które no, były na tyle szczególne, że specjalnie zapadły w twojej pamięci. Co to było?
2: Mieliśmy takie rozmowy, nawet czytelnicy się na niektóre spotkania szczególnie przygotowują i przygotowują sobie notatki, przygotowują sobie nawet obrazy powstawały, które miały nam pokazać dokładnie jakieś tam relacje w książce ukazane, także no, bardzo ciekawie jest.
1: A jaka książka wywołała taką dyskusję, która jest godna zapamiętania?
2: Szczerze powiedziawszy, tych tytułów jest tyle, że nie pamiętam, która to była książka, ale jest kilka tytułów, które mi szczególnie zapadły w pamięci i autorzy, i są to autorzy, którzy cały czas gdzieś tam wracają i wracamy do ich książek i no, są bardzo poczytni.
1: A to na przykład?
2: No, nasz regionalny Jakub Małecki, który jest hitem i po prostu zawsze do niego wracamy, choćby to była nie wiem, która jego książka, wszyscy są zainteresowani i
1: to też taki autor, z którym jest szansa na, w związku z tym, że jest z naszego regionu, z koła konkretnie, szansa na częstsze spotkanie, na przykład tutaj w naszej bibliotece?
2: Organizowaliśmy spotkanie z panem Jakubem bodajże 2 lata temu. No, było bardzo duże zainteresowanie. Mieliśmy wypełnioną salę po brzegi. No i rozmowy, mnóstwo autografów. Pan Jakub chyba też był zadowolony. No i my tak, no mamy sentyment do jego literatury.
1: Teraz powróćmy do dyskusyjnego klubu książki. Z jaką popularnością ten pomysł spotkał się w Koninie? Bo tak patrząc na zdjęcia, relacje na facebookowym fanpage'u biblioteki ze spotkań klubu, zawsze tam pewna grupa taka silna spotyka się do tego, żeby porozmawiać.
2: Tak, obecnie mamy 2 dyskusyjne kluby książki w naszej bibliotece. Jest to klub dla dorosłych. Oczywiście tam młodzież też bierze udział, tylko młodzież starsza. I jest też dyskusyjny klub książki dla młodzieży typowo. Tam już mamy lżejsze tytuły, to są te książki dostosowane do wieku. No, dyskusyjny klub dla dorosłych, z którym zaczęliśmy tą przygodę, spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem i obecnie jest bodajże ponad 20 osób takich, które rzeczywiście uczęszczają na te spotkania. Oczywiście to nie jest tak, że co spotkanie każdy musi być na spotkaniu, się pokazać i odbębnić, bo tak to nie wygląda. Ale jest taka silna grupa rzeczywiście osób, które są i zawsze tą swoją obecnością
1: uatrakcyjniają te spotkania. Przekrój wiekowy jaki jest? Międzypokoleniowa grupa?
2: Na dyskusyjnym klubie książki dla dorosłych jest to grupa no, 20-latków tam raczej nie bywają 20-latkowie, ale od 30 i już tam dalej limitu nie ma w zasadzie.
1: Dobrze, to będziemy przyglądali się, relacjonowali i zapraszali o dyskusyjnym klubie książki. Teraz sobie porozmawialiśmy. Gratuluję tego, co udało się w ramach działalności grupy osiągnąć do tej pory. Życzę powodzenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: To był Dawid Szymczak z Konińskiej Biblioteki i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. A dzisiaj o tym, że Konin jest pełen zabytków i to wcale nie tych, które są w starej części naszego miasta, które są na Starówce, a po prawej stronie Warty. Udowadnia to Filip Walkowiak, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, z którym miałem przyjemność porozmawiać. To na początek powiedzmy, co to w ogóle jest Towarzystwo Upiększania Miasta Konina, skąd skąd wpadliście na taki pomysł, aby ono zafunkcjonowało? No i jakie są jego główne, takie naprawdę główne cele?
4: No więc wpadliśmy na taki pomysł, że mamy w naszym mieście niszę dotyczącą właśnie architektury, urbanistyki miasta, promowania tych walorów przestrzeni miejskiej, też starania się o jakąś poprawę, ożywianie różnych części naszego miasta. No i chcieliśmy nawiązać jakoś do takiego dziedzictwa właśnie towarzystw upiększania miast, które swoją historię sięgają już do XIX wieku, kiedy właśnie w wielu miejscowościach powstawały takie stowarzyszenia, które skupiały osoby troszczące się o dobrą przestrzeń miasta.
1: I one tak się podobnie nazywały?
4: Dokładnie tak. Okay. To jest taka tradycja jeszcze głęboko przedwojenna. Właśnie towarzystwa upiększania miast miały za cel właśnie tworzenie miast pięknych. Pięknych nie tylko w rozumieniu tej estetyki, ale także...
1: funkcjonalnych.
4: Tak, funkcjonalnych.
1: Wygodnych.
4: Pięknych jako po prostu dobrych. Dobrych do życia, do mieszkania, do pracowania. No i właśnie chcieliśmy wskrzesić też w Koninie, gdzie nigdzie nie było takiego towarzystwa, tą ideę i właśnie próbować promować dobre wzorce z różnych miejsc w Polsce, w Europie, właśnie jak można tworzyć przyjazne, atrakcyjne, wygodne miasto, jak też wpływać na to, żeby to miasto było też tak estetycznie piękniejsze, atrakcyjniejsze, no ale też promować dobrą architekturę, urbanistykę, wszystko to, co mamy tutaj w Koninie fajnego, ciekawego, co uważamy, że często nie zauważamy, a naprawdę jest czym się chwalić też na zewnątrz i może być jakimś wyróżnikiem naszego miasta na tle całego kraju.
1: I promować jak? Promować gdzie? Do kogo z tą informacją wyszliście, cały czas wychodzicie?
4: No więc stwierdziliśmy, że warto jest działać dwukierunkowo, ponieważ zauważyliśmy, że z jednej strony jakby ta świadomość wśród mieszkańców, wiedza na temat tego, co w sumie mamy ciekawego, nie tylko w tym starym Koninie, ale nowym, jest czasami dosyć nikła i...
1: Właśnie chyba w tym nowym przede wszystkim, bo ja tutaj powiem, że z Filipem mieliśmy okazję przygotować taki cykl audycji, które polegały po prostu na tym, że Filip, jak pan przewodnik, oprowadzał mnie po Nowym Koninie. Co ciekawe, bardzo często w bardzo bliskiej okolicy siedziby konińskiej Meloradia i ja, żyjąc już prawie w tym mieście od 40 lat, dowiadywałem się rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia.
4: Dokładnie tak, no bo właśnie ten Nowy Konin jest szczególnie interesujący ze względu na swoją historię. Jest to takie miasto, które powstało na surowym korzeniu, zupełnie od zera, jest świadectwem pewnej epoki, gwałtownej, dynamicznej industrializacji naszego kraju, też tego, jak zmieniały się warunki, w których Polacy żyli, pracowali i jest świetnym takim papierkiem lakmusowym, jak rozwijały się nasze miasta na przestrzeni ostatnich 70-80 lat. No i właśnie chcieliśmy to pokazać, że właśnie Konin jest interesujący przede wszystkim ze względu na tę swoją nową część i to można próbować też stosować jako walor taki promocyjny miasta, co z powodzeniem robią niektóre inne miejscowości o podobnej historii, jak chociażby Gdynia, Tychy, Stalowa Wola, które właśnie też swoją genezę opierają na takim gwałtownym rozwoju i powstania miasta, tak naprawdę jego eksplozji z niczego i tego, jak po prostu dynamiczny proces rozwoju może tworzyć bardzo ciekawe środowisko właśnie miejskie i mieć swoje też takie ciekawostki. I to chcieliśmy pokazać mieszkańcom, ale też stwierdziliśmy, że jako, że to jest wyróżnik i pod tym względem Konin jest jednym tak naprawdę z kilku miast tylko w naszym kraju, które może poszczycić się taką historią powstania, no to warto jest stosować też taki zabiegi różnego rodzaju promocyjne na zewnątrz i pokazywać to w skali kraju. No i dlatego też udało nam się w cyklu naszych ostatnich kilku działań, właśnie promujących ten koniński modernizm, czyli tą architekturę i urbanistykę powojenną, nie tylko stworzyć wystawę fotografii prezentujących te najważniejsze obiekty architektoniczne naszego nowego miasta, ale też no, w cyklu różnych potem artykułów w ogólnokrajowych, różnych różnych mediach, zarówno tych architektonicznych, jak i popularyzatorskich. Udało nam się wypromować te kilka właśnie ciekawych obiektów z miasta, pokazać nasze miasto z innej perspektywy, opowiedzieć o jego historii i pokazać, że Konin może być interesującym miejscem na mapie naszego kraju.
1: To teraz powiedzmy jeszcze o tym, tak wymienimy po kolei, jakie miejsca znajdują się w waszym zainteresowaniu, ale takim bardzo szczególnym, związanym z tym, że chcielibyście, aby te miejsca zostały objęte ochroną, taką prawną, czyli aby zostały wpisane do rejestru zabytków.
4: Dokładnie tak, bo już od paru lat możemy zauważyć taki trend wśród konserwatorów zabytków, muzealników, że zwraca się uwagę na te budynki, które powstały już po wojnie, że zabytkiem nie musi być obiekt, który ma 100, 200, 300 lat, ale może to być obiekt kilkudziesięcioletni. I właśnie tutaj w Koninie mamy kilka takich budynków, przede wszystkim użyteczności publicznej, które prezentują wysokie walory architektoniczne i mogą być takimi bardzo dobrymi przykładami architektury modernizmu właśnie lat 60., 70., 80. I według nas do tego grona zalicza się m.in. budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, czyli dawna siedziba Narodowego Banku Polskiego, który zresztą już został wpisany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków do rejestru, ale też widzimy taki potencjał w wielu innych budynkach, między innymi w obiekcie Hali Rondo, w kościele świętego Maksymiliana, w zespole domów towarowych Centrum, razem z otaczającą ich zagospodarowaniem terenu, między innymi rzeźbą Iglicą, który znajduje się troszeczkę ukryty pomiędzy pawilonami. Mamy też w sumie dosyć ciekawy obiekt stadionu Złotej Jedenastki z intrygującą rzeźbą znicza, który powstał w ramach plenerów aluminium. No i jest jeszcze jakby cały kontekst tej urbanistyki miasta, szczególnie tej jego najstarszej, nowej części, czyli w obrębie Alei 1 Maja i ulicy Dworcowej.
1: No to wiemy już doskonale, czym zajmuje się Towarzystwo Upiększania Miasta Konina. A teraz prezes tego stowarzyszenia, Filip Walkowiak, opowie nam o najciekawszych zabytkach nowej części naszego miasta.
4: No więc jakbyśmy wyszli z Melo Radia, to tak naprawdę pierwszy obiekt, który napotkamy, no to jest budynek Centrum Kultury i Sztuki Oskard. On pierwotnie był bardzo interesującym zabytkiem brutalizmu, czyli takiego nurtu w architekturze modernistycznej, który operował takimi ostrymi formami, użyciem takich szorstkich materiałów, bardzo surowych, jak chociażby beton. I on w ostatnich latach przeszedł dosyć głęboką modernizację, która w dużej mierze zmieniła jego kształt, ale zachował się parę detali. Ale co ciekawe, to właśnie wokół niego zgromadzone zostały rzeźby, które powstawały w ramach inicjatyw plenerów aluminium, czyli takich działań artystycznych, które miały właśnie łączyć robotników, pracowników zakładów pracy z artystami i we wspólnych takich działaniach powstawały rzeźby, które potem umieszczano w przestrzeni miasta. I to była taka idea, żeby tą sztuką wejść w przestrzeń między budynkami, gdzie żyją ludzie, żeby ta sztuka po prostu była elementem takiego codziennego życia. Idąc dalej, aleją 1 Maja, zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Dworcową, czyli głównego skrzyżowania naszego miasta.
1: I tam jest centrum Konina.
4: Tak, tam jest centrum Konina.
1: Tak nam rodzice mówili.
4: Dokładnie tak. Obecnie troszeczkę może podupadły, ale nadal interesujące, między innymi właśnie na cały zespół tych pawilonów handlowych, domów towarowych Centrum, o dosyć ciekawej formie, właśnie z tym głównym akcentem w postaci tego piętrowego pawilonu na narożniku, podpartego słupami, z dosyć ciekawym łupinowym dachem, który jest tak wygięty w delikatny łuczek, to dopiero widać z... Tak, z drona albo z daleka trzeba stanąć.
1: Albo z hotelu Konin.
4: Albo z hotelu Konin, czyli właśnie kolejnego obiektu, który jest takim akcentem urbanistycznym na tym skrzyżowaniu. Jest to jeden z pierwszych wysokich obiektów w Koninie, ponieważ dopiero w latach 70. tak naprawdę dopuszczono w miastach ówcześnie już wojewódzkich, w 49 województwach, żeby powstawały budynki wysokie. Wcześniej jakby ograniczano zabudowę w tych mniejszych miejscowościach poza największymi miastami do zaledwie 5 kondygnacji, co widzimy Idziemy zresztą po przeciwległym narożniku, gdzie kiedyś starsi mieszkańcy pamiętają, że była poczta, ale no ten budynek jest zdecydowanie niższy, jest takim tylko delikatnym akcentem tej ulicy, właśnie ze względu na te różne takie uwarunkowania polityczne, nazwijmy to. I idąc dalej w kierunku zachodnim, właśnie będziemy dochodzić do obiektu kościoła świętego Maksymiliana, który jest takim przykładem modernistycznej architektury sakralnej, który ma taką ciekawą formę, zupełnie może na pierwszy rzut nie kojarzący się z takim kościelnym, dawnym kształtem z wieżą, spadzistym dachem, ceglaną elewacją, ale to też właśnie wynika troszeczkę właśnie z historii, z uwarunkowań, które wynikały politycznych, uniemożliwiający jakby stosowanie takiej czytelnej architektury sakralnej w owym czasie, w czasie komunizmu, ale też jakby z reformą soborową, która też jakby dużo wpłynęła na to, jak sprawowana była liturgia, jak właśnie wyglądały nabożeństwa. I jest to ciekawy przykład, właśnie jeden z pierwszych takich kościołów, który powstał w latach 70. po zupełnej zmianie liturgii. No i dobrze, wracając jakby z powrotem w kierunku centrum, no to musimy zajść pod naszą bibliotekę, która jest jedną z takich perełek modernizmu. Jest to taki fajny budynek, ponieważ on bardzo czytelnie pokazuje nam jego funkcję, ponieważ pierwotnie był to budynek Banku, Narodowego Banku Polskiego, i on tą właśnie taką modernistyczną formą prostopadłościanu z tymi charakterystycznymi betonowymi żyletkami przypomina troszeczkę taką szkatułę, w której nasze oszczędności, nasze pieniądze są bezpieczne, ale z jednej strony właśnie on sprawia wrażenie zamknięcia, ale jest, jak wejdziemy już do środka, budynkiem bardzo świetlistym, ponieważ jego dach, a także przestrzenie pomiędzy tymi betonowymi żyletkami są gęsto upstrzone oknami, naświetlami, które jednocześnie sprawiają wrażenie takiej jasności, klarowności, takiego po prostu bezpieczeństwa, ponieważ wszystko jest jasne i przejrzyste. I to jest moim zdaniem bardzo fajne połączenie w tej modernistycznej architekturze, że formy z jego funkcją. No i dobrze, jakby idąc z powrotem, idąc w kierunku wschodnim już ulicą Aleja 1 Maja, dochodzimy do jednej z największych perełek architektury tego naszego prawobrzeżnego Konina, czyli do hali Rondo. Jest to budynek sportowy, który powstał według projektu bardzo zasłużonego architekta Wojciecha Zabłockiego, który był nie tylko architektem, ale też wielokrotnym mistrzem olimpijskim w szermierce. I z racji tego, że był praktykiem, pracował też na warszawskim AWF-ie, bardzo dobrze znał, jakie są potrzeby sportowców, i jego architektura sportowa, w której się specjalizował, jest bardzo dobrym przykładem z jednej strony ciekawego rozwiązania potrzeb obiektów właśnie skupionych na rekreacji i sporcie, ale też o intrygujących rozwiązaniach konstrukcyjnych, ponieważ no, wszyscy kojarzymy ten nietypowy dach, który takim łukiem spływa w kierunku ulicy Przemysłowej i praktycznie z tym szerokim, wstęgowym przeszkleniem unosi się nad halą sportową i częścią basenową tego obiektu.
1: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.
4: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: To była rozmowa z Filipem Walkowiakiem, prezesem Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia 99,6 w Koninie. A dzisiaj zaglądamy do konińskiego szpitala, a konkretnie do oddziału leczenia uzależnień. Dlaczego, jeżeli jest taka potrzeba, jak najbardziej warto skorzystać z jego usług? Między innymi na to pytanie odpowiedziała mi terapeutka z oddziału Karolina Siedlecka. To ja na początku chciałbym, żebyśmy nieco odkłamali pewne stereotypy. Może najpierw wprowadzę. Jesteśmy w oddziale konińskiego szpitala, którego główny budynek jest dla mnie osobiście symboliczny. symboliczny z tego powodu, po pierwsze, że się w nim urodziłem właśnie w tym budynku, bo była tam kiedyś porodówka, a potem można powiedzieć, że po latach się urodziłem na nowo, odrodziłem, mowa o budynku oddziału leczenia uzależnień. I właśnie o tych stereotypach jeszcze cały czas to miejsce jest postrzegane przez wiele osób, które po prostu nie posiadają odpowiedniej wiedzy, no jako odwyk, odwykuwa miejsce, do którego trafiają osoby, które musiały stoczyć się na, upaść zupełnie, stoczyć się na margines, no a wcale tak nie jest.
5: Ja sama tego doświadczyłam, jak przychodziłam tutaj jako wolontariusz jeszcze do pracy, to byłam w ciąży i moi bliscy mówili, gdzie ty tam chodzisz z tym brzuchem, coś ci zrobią, i już wtedy tego nie rozumiałam, nie? Więc jakby wcale się nie dziwię, tak, ludziom, że się złoszczą na te stereotypy. Ja też się pozłościłam i staram się zrobić wszystko, żeby odczarować to miejsce i dużo o tym mówię. Staram się edukować też, rozmawiać z pacjentami też o tym, żeby otwierali się w tym temacie, żeby też mówili innym, bo oni są najlepszą reklamą na to, co tu się dzieje, jak terapia wygląda.
1: Ja tak z mojego doświadczenia powiedziałbym, że jest to po prostu miejsce, gdzie trafiają osoby, które mają problem, tak? Problem z uzależnieniem, jak sama nazwa oddziału wskazuje. Jest to jednostka chorobowa i podobnie jak w przypadku innych chorób, trafiają właśnie tutaj po to, żeby się wyleczyć.
5: Też tak myślę, zupełnie tak jak ty. Co mogłabym o tym miejscu powiedzieć? Myślę, że gdyby tu wszedł człowiek tak z ulicy przypadkowo, to by się nawet nie zorientował, gdzie jest. Tak? Myślę, że i samo miejsce jest bardzo przyjemne, atrakcyjne. Atmosfera tutaj też jest bardzo przyjazna. Personel, jakby wszyscy tutaj dbamy też o to, żeby, no, żeby było dobrze naszym pacjentom. I sama gdzieś miałam okazję być na różnych oddziałach szpitalnych i nie spotkałam się nigdy z takim pytaniem, a jak się pani czuje? Nie? A tutaj takie pytanie właściwie można spotkać i na grupie, i na takich sesjach indywidualnych, i każdy personel tutaj, który tutaj w naszym oddziale pracuje, często pyta naszych pacjentów, więc myślę, że to takie luksusowe pytanie.
1: Co do samego miejsca, to ono także robi wrażenie, to znaczy jest nowe, jest odnowione. Ja pamiętam, kiedyś wspomniałem o tej części głównej, ten budynek za, nazwijmy to tak, restauracją przydrożną koło Kolińskiego Szpitala. Tam taki charakterystyczny klocek połączony z tą główną bryłą szpitala, ale także znaczna taka część, można powiedzieć, w podziemiu, przy ziemiu. Pamiętam, kiedyś 15 lat temu tędy szedłem, to wyglądało to miejsce tragicznie. Teraz jest zupełnie nowocześnie, bardzo fajne, dobrze wyposażone sale edukacyjne.
5: Tak, nasz oddział miał kilka remontów w ciągu ostatnich kilku lat. Na początku, przynajmniej odkąd ja tu pracuję, była odświeżona część na parterze, zostały dobudowane łazienki, potem był remont piwnicy, która, tak jak mówisz, wygląda zupełnie inaczej, nie do poznania. Mamy sale edukacyjne, mamy sale terapeutyczne, mamy sale do superwizji, mamy kompleks sportowy Orlik, na którym można zagrać różne rozgrywki sportowe.
1: Ja bym powiedział, że cały taki, nie tylko Orlik, bo Orlik jest częścią całego takiego dziedzińca, na którym można spędzać czas na świeżym powietrzu, oczywiście, no bo jeżeli jest ku temu sposobność atmosferyczna.
5: Tak, jak najbardziej. Można spacerować, można odpoczywać, można spędzić czas z innymi pacjentami. Dbamy o roślinność, tak? Mamy ogródek, gdzie hodujemy i kwiaty, i warzywa. Są osoby, które dbają o to, także no myślę, że no, bardzo przyjemne miejsce.
1: Okej, no to powiedzmy, powróćmy do tego początku naszej rozmowy, że chcemy, tak, w jej ramach odczarować to miejsce. No właśnie, może też dlatego, żeby osoby, które cierpią na tę chorobę, nie bały się poprosić o pomoc właśnie tutaj, w tym miejscu. Można to zrobić.
5: Można to zrobić. To miejsce jest dobrowolne, tak, to nie jest więzienie. W każdej chwili pacjenci tak naprawdę mogą się wypisać z różnych powodów, ale takie towarzyszy przekonanie, że właśnie jakiś taki, nie wiem, kojarzy się z więzieniem. Sami pacjenci mówią niekiedy o wolności poza oddziałem, więc to już jakby też nasuwa takie skojarzenia. My reagujemy na to, podkreślamy, że pobyt jest tutaj dobrowolny, tak? Nie ma przymusu.
1: I jeszcze powiedzmy, bo jest oddział leczenia uzależnień, tutaj jest, to się nazywa leczenie zamknięte, ale oczywiście nie przymusowe. To znaczy, że w trakcie takiego pobytu w oddziale no, wchodzi się na ten oddział, trzeba odbyć to leczenie, będąc tutaj na miejscu i dopiero się wychodzi na koniec. Albo w trakcie, kiedy się przerwie to leczenie, tak jak wspomniałaś. Czyli to leczenie stacjonarne, ale także można leczyć się niestacjonarnie, bo tutaj funkcjonuje poradnia.
5: Tak, sam oddział w sobie zawiera leczenie stacjonarne, które trwa 7 tygodni. Mamy też oddział dzienny, który polega na tym, że pacjenci przychodzą od rana i biorą udział w zajęciach do południa i wracają do domu. Mamy też poradnie, czyli tak zwane leczenie ambulatoryjne, gdzie pacjenci mogą korzystać z terapii indywidualnej oraz zajęć grupowych. I jeżeli chodzi o leczenie, może tutaj dodam, w ramach terapii podstawowej, czy właśnie dziennej, czy stacjonarnej, żeby ona była skuteczna, musi odbyć się w tym czasie, o którym mówimy, tak? Ale pacjenci z różnych powodów często rezygnują z tej terapii i wtedy zachęcamy ich do tego właśnie, żeby kontynuowali leczenie, albo jeżeli uporają się z czymś trudnym, co często z powodu wypisu, żeby wracali z powrotem, no i kontynuowali swoje zdrowienie.
1: No to powiedzmy w takim razie, na czym polega to leczenie? No, postawmy się w roli takiej osoby, która przyszła tutaj z bagażem, z plecaczkiem, z tymi niezbędnymi rzeczami i jest przyjmowana na oddział. Co czeka taką osobę? To też powiedzmy właśnie po to, żeby nie było jakichś niepotrzebnych obaw.
5: Żeby trafić na oddział, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego albo od psychiatry. Dzwoni się tutaj do nas do oddziału, albo można przyjść osobiście. Codziennie jest osoba, która dyżuruje, która udziela informacji, która też kieruje w różnych sprawach. I w tym dniu, kiedy pacjent przychodzi ze skierowaniem, ustala termin i w tym konkretnym terminie musi zjawić się na leczenie. I kiedy już trafia, tak jak mówisz, ze wszystkim tym, co potrzebne, co ważne, no to zostaje przyjęty przez panią sekretarkę, jest pokierowany przez terapeutę, który zajmuje się przyjęciami, jest też wsparcie pań pielęgniarek, tak, wszystkie panie salowe też są zaangażowane w przyjęcie takiej osoby.
1: Trzeba być też, no nie można być pod wpływem środka odurzającego.
5: Tak, to jest warunek, tak, trzeba być trzeźwym tego dnia, no i potem jakby taka osoba, no, przeprowadzany jest z nią wywiad, jeżeli nie ma przeciwwskazań do podjęcia leczenia, no to jest przyjmowana, trafia na salę. Salę też mamy nowe, do 4 osób na takiej sali może się znaleźć. No i taki pacjent też trafia pod opiekę terapeuty indywidualnego, tak? Też inni pacjenci się opiekują taką osobą, dostaje szereg informacji, co ma robić, tak? Gdzie ma chodzić. No ale to już jakby w trakcie terapii te wszystkie informacje są przekazywane, ale taki pacjent jest od pierwszego dnia zaopiekowany.
4: O tym, czym jest i jak funkcjonuje oddział leczenia uzależnień przy Konińskim Szpitalu, opowiedziała mi terapeutka Karolina Siedlecka. Zadałem jej też pytanie o to, jak wygląda dzień, jak wygląda pobyt chorego w tym oddziale.
5: Nasz plan nie jest przypadkowy, ma też w naszych pacjentach wyrobić pewne nawyki ważne dla ich zdrowienia. Zaczynamy dzień od takiego spotkania społeczności, które nazywa się planowaniem dnia. Tam pacjenci mówią o tym, z czym zaczynają dzień, co planują właśnie w ciągu tego dnia. Mówią właśnie o tym, jak się czują, co ważnego jest w ich życiu. Następnie, jeżeli chodzi o zajęcia, odbywają się grupy zadaniowe, na których pacjenci opowiadają o swoim życiu, piszą prace, w których też zawierają te informacje. Następnie dzień kończy się takim krótkim wykładem też na temat tego, czym jest ta choroba, są bloki tematyczne na każdy tydzień i wieczorem pacjenci podsumowują swój dzień tak zwanym bilansem dnia, czyli to, co zaplanowali, sprawdzają, czy się to udało im wykonać, tak, czy wywiązali się z tego. Ma to też ćwiczyć u nich taką dyscyplinę, systematyczność, ale też no, dawać nam, terapeutom, informacje, jak ten pacjent funkcjonuje, czy coś zmienia, jak reaguje, jak działa, jak się zmienia.
1: Taką ważną częścią wspomniałaś o tym, że jest terapeuta indywidualny, ale także to, co udowodnione naukowo, nie do osiągnięcia z terapeutą indywidualnym, to efekty terapii grupowej. Ta jest tutaj w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, codziennie. Od tego się zaczyna dzień po wspomnianym przez Ciebie planowaniu.
5: Tak, pacjenci uczestniczą w zajęciach. Myślę, że to jest bardzo wartościowy czas. Mają możliwość wtedy opowiedzieć o tym, co u nich, opowiedzieć o swoim życiu, mogą zmierzyć się z różnymi trudnościami, z którymi na co dzień nie dzielą się, na przykład z bliskimi albo nie wiem, z ludźmi, z którymi żyją. Celem takiej grupy zadaniowej jest to, żeby pacjent mógł poczuć jedność z grupą, poczuć się jej częścią, ale też poćwiczyć sobie trochę w tej grupie wszystkie te umiejętności, które powiedzmy nie były praktykowane w trakcie, kiedy pił, czyli kontakt z drugim człowiekiem, komunikacja, mówienie o swoich emocjach, o swoich uczuciach, komunikowanie się z drugim człowiekiem, i to jest cel tych zadań też, między innymi.
1: Poza tym każdy uczestnik pisze pracę. To, co jest tutaj ciekawie, wracamy do pisania odręcznego, bo ta metoda, to także udowodnione naukowo, pozwala na lepsze zrozumienie, przyswojenie, zapamiętanie, wyrażenie siebie, aniżeli takie zwykłe stukanie w klawiaturę, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
5: Tak, i też bym chciała odczarować te prace. Wiele pacjentów właśnie jest wystraszonych trochę, przychodzi tutaj, nie wiem, opowieściami innych pacjentów, którzy tutaj byli. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że te grupy zadaniowe i pisanie prac to nie jest język polski, tak? My nie oceniamy ani ortografii, ani umiejętności takich polonistycznych. Nawet źle napisana praca jest dobrze napisana, bo ona też pokazuje to, co jest ważnego dla tej osoby, czym się musi zaopiekować, czego jeszcze może nie rozumie. A same prace w sobie, tak jak powiedziałeś, są po to, żeby poruszyć pewne ważne tematy, żeby pacjent pisząc pracę mógł się do niej jakby trochę zajrzeć w siebie, pomyśleć o tym, co było w jego życiu, i przerać to na kartkę, przedstawić to innym.
1: Wspomniana była terapia indywidualna, ale nieco szerzej na ten temat. Pacjent jest pod opieką terapeuty indywidualnego. W jaki sposób wygląda ta praca, ta styczność w trakcie pobytu w oddziale?
5: U nas na oddziale wygląda to tak, że każdy pacjent jest przypisany konkretnemu terapeucie i do tego terapeuty kieruje się z różnymi problemami, z trudnościami, tak, nawet takimi wynikającymi z po prostu z pobytem tutaj w oddziale, ale jakby głównym celem terapii indywidualnej jest to, że pacjent wnosi w sesję ważne dla niego problemy, tak, omawia je z terapeutą, określane są problemy, cele pracy terapeutycznej, i pacjent pracuje indywidualnie nad swoimi trudnościami. Takie sesje odbywają się raz w tygodniu, to jest jakby tak pewniak taki, że taka sesja się odbędzie raz w tygodniu, ale oczywiście w sytuacjach trudnych, tak, kiedy dzieją się różne ważne sprawy w życiu pacjenta, to taki terapeuta też w takich chwilach jest przy pacjencie.
1: Bardzo dziękuję za tę wyczerpującą rozmowę.
5: Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich. Wiem, że to trudny moment, trudna decyzja, ale myślę, że może dużo zmienić w życiu osoby uzależnionej. Wiele ludzi nie zadaje sobie takiego pytania, czy warto. Właśnie te stereotypy, o których zaczęliśmy, kierują takimi osobami, ale bez terapii osoba uzależniona nie ma możliwości zdrowienia, więc zapraszam.
4: To była rozmowa z Karoliną Siedlecką, terapeutką oddziału leczenia uzależnień w Konińskim Szpitalu, a za nami magazyn reporterów Meloradia 99.6 w Koninie. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Meloradio Konin na 99,6 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. O reklamie.
2: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
3: No i zaczynamy audycję Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. Dzisiaj wyjątkowe wydanie, bo nie ma Bartka z Koniecznego, za to jest redaktorka naczelna LM.pl, portalu LM.pl.
4: Z wielką przyjemnością przyjęłam to zaproszenie, bo Retroprasówki słucham, chłonę i się upajam.
3: To Iwona Krzyżak we własnej osobie. A druga ciekawa sprawa jest taka, że nie jesteśmy dzisiaj w studio Konińskiego Meloradia, a jesteśmy w Konińskich Gosławicach w domu u Iwony.
4: No i siedzimy sobie w kuchni, mamy tu zainscenizowane studia, może im pokażemy to studio jakoś, jakieś zdjęcie zrobimy?
5: Tak,
4: chyba by się przydało. Czy mogę poprosić moją dziewczynę o to, żeby nam zrobiła teraz zdjęcie? Ola, czy ty możesz do nas przyjść i nam zrobić zdjęcie? No niech zobaczą kawałek kuchni Iwony Krzyżak.
3: W Gosławicach, tak się mówi, że Gosławice to takie osiedle na uboczu, że zapomniane, a ja już jestem w tym tygodniu drugi raz w Gosławicach. Byłem z mikrofonem przedwczoraj w muzeum, nagrywałem audycję, a teraz mamy w Gosławicach nasze gosławickie studio Meloradia.
4: Ja się nie zgadzam z tym, że takie zapomniane, bo tu już od jakiegoś czasu działa stowarzyszenie Nasze Gosławice i oni robią tu prawdziwe cuda. Teraz zbierają złom, butelki kaucyjne po to, żeby już niedługo zrobić imprezę dla mieszkańców Gosławic. Także tu już się zaczyna dziać, a już wkrótce powstanie obiecywane przez miasto boisko.
3: Pozdrawiamy działaczy, aktywistów, mieszkańców Konińskich Gosławic i machamy do nich dzisiaj przez okno, a tymczasem zaglądamy do starych konińskich gazet i na początek rok 1985, przegląd koniński. Na jednej z pierwszych stron mamy nekrolog Zdzisława Szklarkowskiego.
4: Wieloletni pracownik państwowy, działacz Stronnictwa Demokratycznego, znakomity regionalista i miłośnik Konina, wieloletni współpracownik prasy regionalnej. Z prawdziwym żalem żegna swego stałego współpracownika Zespół Przeglądu Konińskiego.
3: Zdzisław Szklarkowski, który również był przewodniczącym miejskiej, tak, czy powiatowej Rady Narodowej, no, taki odpowiednik prezydenta burmistrza Konina. Kiedyś, no i zachowała się spory zestaw zdjęć Konina z różnych lat właśnie
4: autorstwa
3: Zdzisława Szklarkowskiego. Zresztą była wystawa ładnych kilkanaście chyba lat temu, takich gdzieś znalezionych na strychu tutaj Iza, wtedy Bobrowska, dzisiaj Frankowska organizowała, przygotowała tę wystawę i z tego co rozmawiałem z Izą jest szansa także na to, że kolejna porcja zdjęć Zdzisława Szklarkowskiego ujrzy światło dzienne. Następnie mamy artykuł Do zobaczenia w domu Zemełki. To jest dosyć długi tekst, którego nie będziemy czytali.
4: No ale to tak jakby z dziś ten tekst.
3: Tak, jakby z dziś, tym bardziej, że w tym tekście, pod tym tekstem kupon jest i prośba od pracowników, dziennikarzy Przeglądu Konińskiego. Wytnijcie, drodzy czytelnicy, ten kupon, wypełnijcie go i prześlijcie pod naszym adresem plac PZPR 5, redakcja atrakcja przeglądu końskiego do 15 maja. Wśród uczestników rozlosujemy cenne nagrody książkowe.
4: Imię i nazwisko, adres, zawód. Moim zdaniem dom Zemełki powinno się przeznaczyć na...
3: No i właśnie, ciekawe jakie propozycje napłynęły od czytelników. Niestety w majowych przeglądach konickich jeszcze nie było tekstu, który by podsumowywał tę akcję.
4: A my tutaj zwracamy uwagę na to, bo jeżeli słucha nas ktoś no, młodszy ode mnie, młodszy od ciebie, no to trochę taki sposób komunikacji z mieszkańcami wydaje się zupełnie nieracjonalny, no ale przypominamy, że wtedy internetu nie było. Się załatwiało za pomocą takich kuponów, listów do redakcji. Tak to wyglądało i telefonów. Tak, takich na tarcze, jeszcze z tarczami.
3: To ja jeszcze pamiętam jako małe dziecko z początku lat 90.
4: A dzisiaj właśnie w Muzeum Okręgowym jakiś czas temu była taka wystawa, właśnie lata 60. i 70. był telefon z tarczą. No i sama byłam świadkiem, jak takie kilkunastoletnie dzieci nie za bardzo wiedziały, o co chodzi. Jak tego używać aparatu, co to w ogóle jest i o co chodzi. No a tutaj no to oko cieszy, Mirosław Jurgielewicz niezawodny, a zdjęcie jak z Playboya prawie.
3: Tak, ale pani ubrana, chociaż oczywiście...
4: O nie, przepraszam, kawałek brzucha.
3: Kawałek brzucha, tak, ale chciałem powiedzieć o tym, że w tamtych czasach praktycznie w każdym przeglądzie konińskim było zdjęcie nagiej zupełnie pani. O, chyba
4: zaczynają kosić.
3: To ja zamknę okno.
4: I oby nam tylko do gołej ziemi nie wykosili. Natomiast ostatnio pan pająk szedł z demu, jak go dopytywałam o koszenie pasów zieleni przy drogach, no to powiedział, że są już uregulowania miasta i tak mocno koszone nie będą, jak do tej pory. Zobaczymy.
3: No to cieszymy się z tego powodu.
4: A tu sprawdzimy.
3: A powracając do nagich pań, takie były w przeglądzie i zdarzały się zdjęcia, że były panie zupełnie nagie od stóp do głów i to było drukowane w tamtych czasach. Ponoć było to w jakiś sposób po prostu normalne. Podpis pod tym zdjęciem, które teraz obserwujemy, Mirosława Jurgielewicza, wiosna, panowie.
4: My to już możemy powiedzieć, że prawie lato. No właściwie to już czekamy na święta Bożego Narodzenia.
3: No i zieleń, listy od czytelników. Jestem waszym wiernym czytelnikiem, chociaż w Koninie mieszkam stosunkowo niedawno, bo od 4 lat bulwersuje mnie jednak ochrona zieleni, a właściwie jej permanentne niszczenie i to przez służby powołane do dbałości o tę zieleń. To, co się dzieje w Koninie i w całym województwie konińskim wtedy...
4: Pamiętajmy, że wtedy było województwo konińskie. Tak.
3: Jest godne zainteresowania co najmniej kolegium do spraw wykroczeń. We wszystkich miasteczkach województwa robi się to samo, to jest obcina się całe korony drzew, pozostawiając tylko kikuty.
4: Czyli ogławianie. Z tego już właściwie zrezygnowano. W Koninie już nie widzimy takich sytuacji, ale wystarczy, że wyjedziesz poza Konin i niestety ogławianie się jeszcze zdarza. Także temat zieleni wiecznie żywy, ciągle wraca. Teraz przyszedł teraz moment na to, że będziemy się kłócić. Kosić, nie kosić. Oto jest pytanie, które powraca zawsze.
3: Różne zdania na ten temat. Jedni mówią, że nie kosić, drudzy, że kosić, bo są alergikami, jest więcej pyłków, jak trawa nie skoszona, więc...
4: Mateusz, kosić czy nie kosić?
3: Ja bym wolał, żeby nie kosić.
4: Ja też trzymam się właśnie tego. Nie kosimy.
3: I tutaj jeszcze powracamy do tego listu od czytelnika. Często chodzimy z żoną do znajomych zamieszkałych przy ulicy Sosnowej 21 i jesteśmy urzeczeni oazą zieleni przy tym bloku. A to dzięki staraniom pewnego pana, którego nazwiska nie znam, ale widziałem, jak bezinteresownie wózkiem woził z lasu drzewka, sam je sadził i pielęgnował i do dziś pielęgnuje. To może te sosny, które są na Sosnowej, to właśnie ten pan przyniósł z lasu i je posadził.
4: Może, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo to zostało i to cały czas jest od tamtych czasów. Dbałość mieszkańców bloków o te przydomowe, takie przyblokowe skrawki zieleni. pięknie utrzymane, olbrzymi szacunek dla wszystkich Państwa, bo to naprawdę cieszy oko.
3: Zwłaszcza na Piątym Osiedlu jest to...
4: O, ja powiem, zwłaszcza w Gosławicach.
3: No to każdy widzi to najlepiej, gdzie mieszka i gdzie ma najbliżej, no by na każdym osiedlu konińskim tak właśnie było. No dobrze, patrzymy tutaj co dalej. Proszę Pani, jest relacja z pochodu pierwszomajowego.
4: Śnieżycy.
3: I uwaga, w 1985 roku szli 1 maja w śniegu. I widać to na zdjęciach. Przypuszczam, że Ryszarda Furmanka z tamtych czasów. No fajnie to wygląda. Tu mamy aleje. No i faktycznie, mimo że zdjęcia kiepskiej jakości w druku wtedy były, to widać, że faktycznie pada śnieg i to gęsto dosyć.
4: No teraz by już nas to raczej nie zdziwiło. Wtedy to był ewenement. Dzisiaj przy zmianach klimatu śnieg w czasie pochodu pierwszomajowego nie byłby czymś dziwnym.
3: Także tak to wyglądało. Tu widzimy na zdjęciach jeszcze pochody. Oczywiście mimo tego, że śnieg padał, to cała masa ludzi.
4: A tu, proszę bardzo, grono oficjeli
3: tak.
4: Pod pomnikiem.
3: Który dzisiaj stoi w konińskich Gosławicach, a kiedyś są na Piątym Osiedlu. Służbą, tak? Poległym za ojczyznę?
4: Chyba tak.
3: Czy milicji? Jakoś
4: nie
3: tak.
4: Pa-

0: w Stachurze. I problem z tym, że w tym samym budynku co Wojewódzki Dom Kultury był klub, którego nazwy nie będziemy wymawiać, bo on istnieje do dzisiaj, więc byłaby to krypto reklama. No ale może przeczytajmy od tego akapitu.
1: Po pierwsze pytanie, czy rzeczywiście recital Wojnowskiej musiał się zacząć dopiero o 10:30 wieczorem, na dodatek z półgodzinnym poślizgiem z powodu tego klubu, a ściślej trwającej tam właśnie dyskoteki. Ta sama dyskoteka z powodzeniem zagłuszała prezentującego poezję Stachury Różańskiego. Być może był to efekt zamierzony, mający na celu dodatkowe podkreślenie rozbieżności między światem poezji, a szarą i czasem nazbyt głośną codziennością. Ale wniosek, sobie redaktor wysnuł, ale należało o tym powiadomić przynajmniej aktora, który by się wtedy inaczej nieco ustawił w swojej roli. Przeprowadzka do niezbyt przyjemnie pachnącego holu też co prawda dodawała pikanterii prezentowanym tekstom, co młodzi widzowie pięknie zresztą wypunktowali, wręczając Różańskiemu pęczek zerwany z jakiegoś klombu kwiatków, ale osobiście wolałbym wysłuchać tej wspaniałej poezji bez cuchnących klozetów za plecami. O!
0: Tak było kiedyś w Kadeku, nie?
1: Tak było.
0: Śmierdziało.
1: I klozety dawały o sobie znać za każdym razem, jak się wychodziło na rol. Ale jest trochę lepiej.
0: No, jest zdecydowanie lepiej. I tutaj jeszcze potem dalej w tekście jest takie stwierdzenie, że, czy taka konkluzja, że może warto byłoby, żeby w jednym budynku nie było Domu Kultury i klubu dyskotekowego. A co się stało potem? Potem jeszcze było tak, że w latach 90. czy na początku 2000 dorzucono jeszcze jeden klub i były tam dwa. I ten to już w ogóle był z sali widowiskowej, było go słychać, bo ja pamiętam, że kilka razy byłem na jakichś wydarzeniach artystycznych w Kadeku, gdzie po prostu był koncert, chyba to był akordeonowy, ten co najbardziej zapamiętałem, a w tle było słychać beat z imprezy w tym klubie. Tego klubu już nie ma, jest tam strefa K teraz, więc troszeczkę jest spokojniej dzięki temu. No dobrze, a tutaj mamy taki tekst, który już zagaiłem wcześniej Iwonie poza anteną i Iwona była
1: wstrząśnięta. Rary tasik, powiem Państwu. Naprawdę.
0: Jak to się kiedyś żyło w Starym Koninie, nie tak zupełnie dawno, bo 41 lat temu, w 1985 roku. No ale do tego tekstu powrócimy po krótkiej przerwie, bo oto kończy się pierwsza część dzisiejszego wydania Retroprasówki. Ja dodam tylko, że wyjątkowo, bo jesteśmy dzisiaj nie z Bartkiem Skoniecznym, a z redaktorką naczelną portalu LMPL Iwoną Krzyżak i nie jesteśmy w naszym studio, a spotkaliśmy się w domu pani redaktor, redaktorki naczelnej w Konińskich Gosławicach. Powracamy po bardzo, bardzo króciutkiej przerwie, a więc pozostańcie z nami. To jest Retroprasówka w Meloradiu.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
0: I powracamy, króciutka przerwa za nami. To jest Retroprasówka w Meloradiu. Iwona Krzyżak, redaktorka naczelna portalu LMPL. A ja nazywam się Mateusz Krzesiński. No powiedz coś.
1: Nie no, ja tu chcę już to czytać. Ja się już jestem skupiona, bo to jest naprawdę... Cymesi.
0: Listy do redakcji i ja to znam z opowieści, jak bardzo różnił się Stary Konin kiedyś od Nowego Konina, jeżeli powiem to wprost, w poziomie cywilizacyjnym po prostu. Dzisiaj oczywiście tego nie ma, ale moi rodzice jeszcze mi o tym opowiadali i ten tekst jest tego takim bardzo, bardzo dobitnym świadectwem. List przesłany od czytelnika.
1: Czy musimy chodzić brudni? Pyta czytelnik. Pisze ten list z prośbą do władz Konina, by w jakimś pomieszczeniu w starej części miasta znalazło się miejsce na wannę do kąpania, jak to było parę lat temu, bo nie w każdym domu mają wanny. Więc ludzie, co ich nie mają, są brudni i chodzą długo niewykąpani. dzieci żyjące teraz w dobrobycie,

0: Ludzie mają słabą pamięć i zapomniały, że w starym Koninie ludzie też się kąpali, zwłaszcza starsi, co tydzień. Dzisiaj nawet cyganie mają w domu swoje kąpieliska, tylko my w starych budynkach siedzimy brudni. Nie mogę iść do lekarza na gruntowne badanie oraz na prześwietlenie, bo jestem brudna. Może jakieś władze lub jakaś komisja pomogą to załatwić i ktoś zrobi gdzieś wannę, aby stary człowiek mógł się choć raz w miesiącu wykąpać. Wanna na przykład na Placu Wolności, ogólnie no, dostępna koło elementu wodnego, niech sobie stanie.
1: To teraz jest element wodny.
0: Tak, to przecież można od biedy się w elemencie wodnym wykąpać.
2: Niemniej jednak dosyć wstrząsający tekst.
0: Nie no, to ja, dla mnie to jest w ogóle jakiś kosmos totalny. Nie też, że wanny, no dobra, no w domu nie ma, no to jak nie wanna, to prysznic, tak?
2: No wcześniej funkcjonowała, tylko że ludzie wtedy w Starym Koninie nie mieli wody bieżącej nawet w domach, słuchaj. Tak było, schodzili na dół, mieli pompy i donosili wodę, wnosili czy tam na jakieś piętro do kamienicy. Po prostu nie było wody bieżącej, więc jakby wanna nie rozwiązałaby tematu, bo wanna bez wody taka mało użyteczna dosyć.
0: To my tutaj na tym elektrownianym osiedlu w Gosławicach opływaliśmy w tych czasach w luksusy, bo tu każdy z tych bloków miał wodę, ubikację, wszystko było. Dlatego jestem taka zszokowana, bo ja do Starego Konina tylko do szkoły jeździłam.
2: A tak tam było i to przy samym Placu Wolności, a więc w samym sercu konińskiej starówki. Strony sportowe, czy rozpoznajesz tutaj te oto kobiety no, jednego pana w środku?
0: Roman Jaszczak jeszcze z bujnym włosem.
2: 27-letni tutaj jest on. W 1985 roku. I co się wtedy wydarzyło?
0: To prawdopodobnie jeszcze Roman Jaszczak mieszkał w tym samym bloku w tym momencie, co ja na pierwszym piętrze. Był moim sąsiadem.
2: A to ja nie wiedziałam, że byliście takimi bliskimi sąsiadami. O kurczę.
0: To jest news.
2: Oczywiście wiem, że Roman Jaszczak z Gosławic pochodzi, natomiast nie wiedziałem, że tutaj tak przez ścianę z tobą, czy przez sufit.
0: Przez sufit.
2: No nieźle, nieźle. Medyk Konin oficjalnie został utworzony, tak to nazwijmy, w marcu 1985 roku, a już w maju jest oto zgłaszany do drugiej ligi i o tym traktuje ten tekst autorstwa Lecha Gołyńskiego. Co ciekawe, medyk Konin został dokoptowany do tej drugiej ligi już w trakcie trwania rozgrywek. I miał te mecze, których jeszcze nie rozegrał, czy które już były z tych kolejek, które były, rozegrać, po prostu nadrobić. W trakcie liga skupiała 8 zespołów.
0: No jakie fryzury mają dziewczyny. Adekwatne do tamtych czasów. Sama się tak kiedyś odcinała.
2: Ty te czasy pamiętasz. Ja już tak. Bardzo, bo się dopiero rok później urodziłem.
0: Oj, już nie wypominaj może, tak?
2: Pierwszy mistrzowski mecz SKS Medyk rozegra 19 maja. Boisko z szatnią zgodziła się udostępnić cukrownia Gosławice. Także? Aha. Zespół posiada dzięki zapobiegliwości trenera 2 komplety strojów i kilkanaście piłek, ale to jeszcze mało. Brakuje trampkokorków. Dziewczęta szukają również działaczy, nie mają kierownika drużyny. Sekcji potrzebny jest także zakład opiekuńczy.
0: Ty jesteś specjalistą od sportu, wobec tego opowiedz o tym, jak to wygląda teraz.
2: No teraz to jest zdecydowanie dużo.
0: Kompletów odzieży.
2: No to bez dwóch zdań jest wszystko zdecydowanie.
0: Czy już w ogóle ich się nie używa?
2: Teraz no, nie używa się raczej korki po prostu. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że 30 lat później niespełna zdobyła Mistrzostwo Polski 4 razy z rzędu i reprezentował Polskę w rozgrywkach Ligi Mistrzyń, a najlepsza w historii polska piłkarka. Ewa Pajor, zawodniczka FC Barcelona, właśnie wywodzi się z tego klubu.
0: No a takie skromne początki były.
2: Tak, tak to zupełnie amatorsko wygląda, no i to ikoniczne zupełnie zdjęcie Ryszarda Furmanka. No dobrze, to zmieniamy teraz temat. Był taki dział, wiesz co, fajny, ty o tym może nie wiesz, z Bartkiem to już przerabialiśmy, który nazywał się Odkrywka. odkrywka i odkrywało się różne takie rzeczy, które były w pewien sposób problematyczne. A może przeczytajmy właśnie, bo to najlepiej zobrazuje. Pośrednictwo niezbędne. Szewc chodzi ponoć bez butów, krawiec bez spodni, a urzędy pocztowe w Koninie, ulica Błaszaka Dworcowa 22 lipca, mają często popsute automaty telefoniczne do połączeń międzymiastowych. Naiwni, którzy sądzą, iż tanio i szybko uzyskają połączenie na przykład z Turkiem lub kołem, zostają bardzo szybko sprowadzeni z obłoków na ziemię, a właściwie ustawieni w kolejce do okienka, gdzie po uiszczeniu opłaty za przepisowe 3 minuty w wysokości 54 zł siedzą grzecznie i czekają, aż ich wywoła międzymiastowa. Mają czas pomyśleć zapewne, albo aparaty konserwują marni fachowcy, albo też świadomie pozostawione są w stanie nieużywalności. Wiadomo wszak, że pośrednictwo przynosi większe zyski.
0: Nie, nie. Szoki, niedowierzanie. Centralki, na korbki jeszcze. Takie, tak, i rozmowa kontrolowana, tak, i panie wszystko słyszały, o czym ty rozmawiałeś z kimś innym przez telefon. Niesamowite to było, ale z drugiej strony tam chciała być taką panią, telefonistką. No. Zresztą dostęp do wszystkich, władza w ręku, dostęp do wszystkich tajemnic. Tak bym chciała sobie być taką telefonistką, która łączy telefony na przykład do magistratu i z magistratu.
1: I sobie
0: ale by to było piękne. Oj, się rozmarzyłam.
1: A ja się lubię zębiać.
2: Odebrać należy osobiście. Tutaj temat trochę bliski tobie, bo dotyczy osoby nazywanej wtedy, w tamtych czasach, inwalidką.
0: No o, dziś to by nie przeszło. Uczulam państwa wszystkich. Absolutnie słowo zakazane. Osoba z niepełnosprawnością. Absolutnie inwalidę wyrzućcie do lamusa.
2: No i pani tutaj pisze, że była w uzdrowisku, w Połczynie Zdroju. Ze względu na stan zdrowia do uzdrowiska dowiedziona została karetką pogotowia. Powrót był bardziej luksusowy, śmigłowcem.
0: A ja też kiedyś leciałam śmigłowcem. O. Transportowali mnie z sanatorium do domu.
2: A, czyli doświadczyłaś tego samo, że to ty pisałaś ten
0: list. Pisałam, bo ja nie byłam w sanatorium, tylko to znaczy to było sanatorium, ale dla dzieci. I jako dziecko pierwszy raz w życiu leciałam śmigłowcem i to była taka sensacja na osiedlu, że biegli ludzie, wszyscy mieszkańcy. Tak, na kartofisku u księdza. To była przygoda.
2: W każdym razie do tego śmigłowca tutaj nie pozwolili pani wziąć bagażu. I jak zadzwoniła do tego śmigłowca, do tego, przepraszam, uzdrowiska, aby dowiedzieć się, jak może ten bagaż odebrać, to ją poinformowano ją, że może odebrać wyłącznie osobiście.
0: Ale numer!
2: Dobre.
0: No ale leciała. Leciała, tak?
2: No coś za coś. Tylko no już niestety z bagażem musiała się pożegnać. Patrzę tutaj co dalej. O Zatorzu tutaj jest tekst, ale może to sobie zostawimy na potem, bo mamy znowu temat telefoniczny. No i może przeczytajmy.
0: Gdzie się podział telefon? Mieszkanka Konina zadzwoniła do nas w sprawie dwóch telefonów, a właściwie ich braku. Od dłuższego czasu pozbawiony jest telefonu zakład kosmetyczny w pawilonie, tak zwanym gaciowcu, gdzie mieści się Pewex. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, choć klientki wolą umówić się na określoną godzinę, gdyby nie to, że tam był telefon, lecz został zlikwidowany. Nasza czytelniczka twierdzi, że numer przeniesiony został do mieszkania jednego z wiceprezesów. Proszę bardzo. Jeśli nawet nie jest to prawdą, to telefon do zakładu kosmetycznego powinien wrócić. Drugim telefonem widmem jest numer do postoju taksówek przy ulicy Kolejowej. Jest tam nawet skrzyneczka, lecz trudno ustalić, czy jest aparat i do tego czynny. W informacji pocztowej można się dowiedzieć, że jest w skrzynce aparat i powinien działać. Czyżby taksówkarze nie chcieli korzystać z tej formy zlecania im usługi? Czyżby klient nie był panem?
1: No jak to możliwe, że w czasach PRL-u klient nie był panem? To się w ogóle nie zdarzało.
0: No i ten telefon, który z zakładu kosmetycznego wylądował w domu prezesa. No skandal, proszę państwa. Skandal, hańba. Naprawdę, zbulwersowałam się.
2: Taka sytuacja. Przenosimy się do drugiego rocznika, który dzisiaj nas interesuje. To rok 91. Przegląd Koniński wygląda identycznie, jeżeli chodzi o szatę, natomiast już nie jest tygodnikiem PZPR, a pod logotypem jest napis Tygodnik Regionalny. Ale zainteresował mnie szczególnie taki oto tekst.
0: Bimber z sufitu. 26 kwietnia około godziny 14.20 stwierdziliśmy, że z sufitu leci na podłogę mętny płyn, wyglądający na zacier do produkcji bimbru. Zaczęliśmy ten płyn zbierać w podstawione naczynia. Był to już któryś z kolei przypadek zalania nas czymś takim, opowiadają lokatorzy jednego z konińskich mieszkań. To nic przyjemnego, kiedy po całym domu rozchodzi się zapach sfermentowanych drożdży. Sąsiad z góry tłumaczy się, że pękł mu balon z winem. Czy ową mętną cieczą kapiącą z sufitu było wino, czy zacier, wykażą analizy laboratoryjne. Postępowanie wyjaśniające w tej niecodziennej sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji w Koninie. O finale czytelników poinformujemy.
2: Pytałaś się podpis pod tekstem Szymy, kogo mógł być.
0: Szymy, tak?
2: Tak.
0: O!
2: Tak.
0: Proszę, tak. Były wiceprezydent Konina.
2: Wcześniej był dziennikarzem.
0: No jaki temacik się panu Szymczakowi trafił?
2: Jakie się trafiały tematy w
0: tym? No ale wtedy to chyba... To nie było chyba aż tak nadzwyczajne, dlatego że z tego co kojarzę, to w tych czasach, no to wielu Koninian pędziło bimber. Naprawdę, ja sama pamiętam z domu takie obrazki, kiedy jako dziecko nie wiedziałam, co się dzieje w kuchni, a tu jakaś maszyneria chodziła i coś była, jakaś rurka w kran tam wetknięta i ojciec mnie strasznie wyganiał z tej kuchni. I był ten zapach.
2: Trochę jak poszukiwana. Marysia tu nie wchodzi, nigdy do łazienki nie wchodzi.
0: I tak było w większości konińskich domów, proszę państwa.
2: Marysia się ze mną ożeni. Nie, Marysia, wyjdzie za mnie, co ja gadam.
0: W każdym razie bardzo smaczna interwencja i jestem ogromnie ciekawa i zobowiązuję cię. Przy następnej retro prasówce chcę znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jak zakończyło się to poważne postępowanie prowadzone przez komendę milicji, czy policji.
2: I co wykazały badania laboratoryjne. Kończymy już naszą audycję. Dzisiaj nadawaliśmy z Konińskich Gosławic, z domu redaktorki naczelnej portalu LM.pl Iwony Krzyżak.
1: Dziękuję.
0: No i zapraszam na kawę. Was też, słuchacze, jak będziecie kiedyś w Gosławicach i ja będę akurat w domu, z przyjemnością.
2: Jest tu bardzo miło. To była Retroprasówka, ja nazywam się Mateusz Krzesiński. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przy mnie jest pan Piotr Rybczyński, koniński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Oczywiście audycja Historia Konina. W związku z tym na naszej antenie powracamy do tematu rozpoczętego przed tygodniem. Jesteśmy już po setnej rocznicy przewrotu majowego i o tym była mowa przed tygodniem. Czytał pan m.in. fragmenty artykułów z Głosu Konińskiego, gazety, która ukazywała się w okresie międzywojennym w naszym mieście. Były to głównie relacje tego, co wydarzyło się w Warszawie. Dzisiaj też tak rozmawialiśmy wcześniej, że dowiemy się również tego, czy byli jacyś Konińianie, którzy brali udział w tych wydarzeniach.
4: No, to czy byli Konińianie, to dość skomplikowana materia i też relacje. No, ja mówiłem o tym, że Głos Koniński wówczas był takim przekaźnikiem pewnych oficjalnych informacji. i one informowały o tym, co się w tych dniach od 12 do 14, no w pewnym sensie do 15 maja działo w Warszawie. No i one kształtowały w jakiś tam sposób opinie.
2: Czyli to mogły nie być do końca relacje, a po prostu przekaz, tak?
4: Tak, no, głos był tutaj wydawany przez Wydział Powiatowy. Oczywiście tam też cytowaliśmy no, pewne opisy chociażby zniszczeń w Warszawie, tak, co tam się działo. Oczywiście też od początku, co powtarzam, też ponownie to wydarzenie było tragiczne, no i jak gdyby od razu kształtowała się także pewien kierunek przekazu, tak? No, autorzy zamachu, zwycięska strona przejęła de facto władzę, no i ona wyznaczała oczywiście narrację w następnych tygodniach, miesiącach i latach. Natomiast oczywiście samo wydarzenie, my chyba nie do końca mamy świadomość, że to było no, w gruncie rzeczy dość tragiczne. To znaczy doszło do walk bratobójczych. Co do strat osobowych w tych walkach, to jest oczywiście tak jak w wielu przypadkach niekończąca się dyskusja, no taki najbardziej jak gdyby przekaz chyba funkcjonujący, no to jest, że w trakcie tych walk w Warszawie zginęło ponad 379 osób, inne szacunki są jeszcze wyższe, w tym około 215 wojskowych, czyli żołnierzy, natomiast wśród ofiar były także cywile. No, zresztą w tym momencie w Warszawie strona dokonująca przewrotu, zamachowcy zgromadzili około 12 tysięcy żołnierzy, natomiast strona rządowa około 8 tysięcy. Oczywiście to odbiło się jak gdyby na pewnej kondycji w armii. Później zrobiono wiele, ale to już by trzeba dużo opowiadać, żeby jak gdyby o tym zapomnieć, tak, o tych wydarzeniach. Natomiast no, też było tak, że określone jednostki, znaczy nastąpił pewien podział armii, tak. No, część jednostek opowiadała się, czy oddziałów, a właściwie dowódców kierujących tymi oddziałami w dużej mierze, opowiadała się po stronie Józefa Piłsudskiego, czyli zamachowców, natomiast część no, po stronie rządowej. Generalnie było tak, że to właśnie jednostki z armii, wywodzące się z armii wielkopolskiej, powstańczej armii i z Wielkopolski, no generalnie one najmniej były przychylne Józefowi Piłsudskiemu i generalnie stały po stronie rządowej. Generalnie, bo tak naprawdę sytuacja była bardzo skomplikowana. Było też tak, że wielu wojskowych nie do końca wiedziało właściwie, jak się w tej sytuacji zachować. Ja wspominałem, że no, po głosie, po kilku tygodniach, po dwóch właściwie dobrych tygodniach tego wydarzenia miało miejsce także w Koninie i było to troszeczkę no, dość specyficzne wydarzenie, choćby dlatego, że się w ogóle odbyło. A wytłumaczeniem pewnym jest jedna rzecz. Otóż no, w 1926 roku Konin był miastem garnizonowym. O czym już wspominałem, stacjonował w nim batalion, kadra zapasowa 68. Pułku Piechoty, którego sztab, dowództwo i znaczna część tego pułku stacjonowała we Wrześni. I ślad tego, co się wydarzyło dwa tygodnie po tych tragicznych dniach w Warszawie, odnajdujemy właśnie też w głosie konińskim, gdzie zamieszczono taką relację, którą postaram się jak gdyby tutaj zacytować, bo być może czasami jest dobrze przekazać pełen przekaz, taki oryginalny, niż go w jakiś tam sposób omawiać, przepraszam. No więc ta relacja zatytułowana była Nabożeństwo za poległych żołnierzy 68. Pułku Piechoty. Dnia 27 maja o godzinie 9 rano w kościele Farnym dziekan tutejszy ksiądz kanonik Jan Kabata odprawił uroczyste nabożeństwo żałobne za żołnierzy poległych dnia 14 maja 1926 roku w walkach na polach mokotowskich pod Warszawą. Na nabożeństwo oprócz 3 Batalionu 68 Pułku Piechoty byli obecni zaproszeni, no tu taki lapsus jest w tym tekście, ale tak to napisano, byli obecni, zaproszeni przez dowództwo batalionu przedstawiciele miejscowych władz państwowych, samorządowych, delegacje korporacji, stowarzyszeń oraz miejscowa ludność. Po nabożeństwie wojsko przemaszerowało na rynek, gdzie dowódca batalionu podpułkownik Śliwiński odczytał nazwiska poległych żołnierzy 68 Pułku Piechoty, a mianowicie plutonowy zawodny Stanisław z Bruszowa, powiat Koźmin, szeregowy Trzaskawka Stefan z Róży, powiat Gniezno, szeregowy gawroński Jan z Jaraczewa, powiat Jarocin, szeregowy pobrzeżnik Wasyl z Nataszczyna, powiat Rochatyń, szeregowy Bartków Tymko z Bączowa, powiat Rochatyń, szeregowy Żyła Stefan z Łysej, powiat Podhaje. Następnie podpułkownik Krzywiński wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym z uznaniem podkreślił fakt należytego spełnienia przez nich obowiązku obrony praworządności, co w tekście wytłuszczono, czy właściwie takim rozstrzelonym drukiem podkreślono. Dalej odczytał rozkaz pożegnalny do armii byłego prezydenta Rzeczpospolitej pana Stanisława Wojciechowskiego, rozkaz generała Rzymirskiego, który jako najstarszy oficer objął dowództwo nad grupą wojsk, które walczyły po stronie ówczesnego rządu, i rozkaz dowództwa Okręgu Korpusu VII generała Haunzera. Następnie odbyła się defilada batalionu przed komendantem garnizonu pod pułkownikiem Śliwińskim. Ja powiedziałem, że to było troszeczkę specyficzne wydarzenie, no między innymi, bo tutaj dość jasno było to oddanie pewnego honoru żołnierzom, którzy polegli po stronie rządowej, a pochodzili właśnie tutaj z Armii Wielkopolskiej, której to żołnierze właściwie do końca, to znaczy, może inaczej powiem, po tym przewrocie generalnie marszałek Piłsudski nakazał jak gdyby zamknięcie tej karty. Za wyjątkiem kilku wyższych oficerów, których znaleźli się w więzieniu. Później ich losy były mniej lub bardziej tragiczne, czasami tajemnicze, tak jak z jednym z generałów, generałem Ostojo Zagórskim, który zniknął. I to była jedna z największych tajemnic w II Rzeczpospolitej, bo po prostu zniknął, zwolniony z więzienia, z Berezy, dotarł do Warszawy, właściwie nie dotarł i nie wiadomo, co się z nim stało, a osoba była o tyle ciekawa, bo no, bardzo dużo wiedziała o marszałku Piłsudskim z okresu jeszcze sprzed wybuchem I wojny światowej, jego działalności na terenie Austro-Węgier, bo wtedy późniejszy generał, wtedy był kapitanem austriackiego sztabu generalnego, właściwie wywiadu wojskowego, tak, austriackiego, ale to temat na zupełnie odrębny rzecz, niezwiązany jak gdyby z naszym miastem. Natomiast no później, jak gdyby, jak już mówiłem, zamknięto pewną kartę. Generalnie młodszych oficerów, żołnierzy, jak gdyby już później nikt nie wytykał, po której stronie oni byli. Aczkolwiek, no, co prawda po tym przewrocie później zaczęło się coś, co określano przed wojną świtłą ledolonową, to znaczy popieranie właśnie tego środowiska legionowego, co się nie do końca podobało pozostałej części armii, ale no, w tych warunkach warunkach już po prostu zazwyczaj dyskretnie na ten temat milczeli. Jest jedna rzecz, której do końca nie wiem, bo z tych 6 poległych żołnierzy, nie wiemy ile było rannych, bo to jest też historia tego rodzaju, że w ogóle powiedziałem ile zginęło osób i w tym żołnierzy, no ale także doliczono się 920 rannych, w tym 906 wojskowych. Ile było rannych 68 Pułku Piechoty, nie wiem. Poza tym także nie do końca jest jasne, czy tych, bo mowa jest tutaj o pułku całym, czyli o wszystkich 3 batalionach i innych pododdziałach, który z nich ewentualnie był z konińskiego batalionu, tego już w tekście, o który właściwie w całości zacytowałem, tego już nie zapisano.
2: Konińskie batalion wrzesiński, tak?
4: Znaczy, batalion to była jeden z pododdziałów. Pułk był 68 Pułk Piechoty, który stacjonował we Wrześni, stacjonowało dowództwo, część i 2 bataliony, właściwie jeden, bo jeden tam wędrował, ale to już nieważne. Natomiast jeden z tych batalionów stacjonował w Koninie, tak? Stacjonował on, znalazł się w mieście już w 1921 roku, niedługo po tym, jak Konin opuścił 18 Pułk Piechoty. Natomiast batalion stacjonował do właściwie lata 1928 roku, kiedy opuścił koszary konińskie, przeniesiono go, wrócił do Wrześni. Natomiast w konińskich koszarach, znaczy ich częściach, bo nie tylko w jednym, bo te koszary w kilku miejscach się mieściły, przystąpiono do organizacji szkoły podoficerskiej dla małoletnich. A zatem te tragiczne wydarzenia sprzed 100 laty też w pewien sposób znalazły swoje tutaj jak gdyby pamięć, czy odzwierciedlenie w tym, co się działo w ówczesnym Koninie.
2: Bardzo dziękuję za tę opowieść. Pan Piotr Rybczyński, koniński historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego.
4: Dziękuję, do widzenia.
2: A za nami kolejny odcinek audycji Historia Konina w Meloradiu na 99,6. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam. Zaczynamy kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dzisiaj gościnie w naszym studio Marta Merdzińska. Witam.
5: Witam.
2: Klaudia Cembrowicz.
6: Witam serdecznie.
2: Zespół tańca Koda, który działa przy Konińskim Centrum Kultury i który w tym roku właśnie teraz obchodzi swoje 10-lecie.
6: No i zgadza się.
2: Tak. Pewnie wypadałoby na początku zapytać, skąd w ogóle się ta cała Koda wzięła. 10 lat, no już spory kawałek czasu, sporo się w tym czasie wydarzyło, a co działo się na samiusieńkim początku?
6: 10 lat temu zostałam zaproszona do Konińskiego, wówczas Domu Kultury, jako młody, nowy instruktor. No i stworzyłam Kodę, działałam wówczas sama. Po kilku latach, po 5 latach dołączyła do mnie koleżanka Klaudia Cembrowicz, z którą obecnie tworzymy zespół tańca Koda. I wydaje mi się, że działa nam to fajnie i świetnie się dogadujemy i jesteśmy zadowolone z tego, jak zespół się rozwija.
7: Tak, ja już wcześniej też byłam w Domu Kultury zatrudniona, więc też byłam instruktorką, po prostu później nasze prywatne życiowe losy się pozmieniały. Mamy dzieci, wspaniałe.
6: Nasze
7: drogi się połączyły. Po urodzeniu dziecka dołączałam z powrotem do zespołu Koda po prostu.
6: Zgadza się.
5: Okej, a jeszcze przytrzymajmy się tego momentu, który był 10 lat temu. Jakie emocje wam towarzyszyły? Były jakieś obawy, niepokoje, nadzieje?
7: Byłyśmy młodymi instruktorkami, tak naprawdę nie miałyśmy żadnego doświadczenia, żadnej bazy, z której mogłyśmy budować w sumie coś nowego, więc...
6: To wszystko była nauka lat, na błędach, ale też wynikająca z ogromnej pasji, bo całe życie tańczyłyśmy od dziecka, więc tak naprawdę doświadczenie zbierałyśmy przez lata, wiadomo, tylko to był taki moment, w którym to było zestawione z rzeczywistością i z tym, jak sobie wyobrażamy zespół, jak sobie wyobrażamy dobrego instruktora i taką współpracę właśnie tancerz-instruktor, tancerz-rodzic. Więc to było wszystko świeże, nowe, pełne pasji, ale też pełne takiego lęku, ale myślę, że pasja i miłość do tego wszystkiego nas prowadziły i zwyciężyły.
7: Tak, 10 lat to jest też w sumie podsumowanie naszej pracy artystycznej, bo to nie tylko zespół, ale też nasza praca jako pedagog tańca. To wszystko właśnie całe doświadczenie, my w tym wzrastałyśmy również tutaj w Domu Kultury, więc jest to, jest to dla nas naprawdę duże doświadczenie i widzimy, jak po tych 10 latach się same zmieniłyśmy i jak dojrzałyśmy.
6: Tak, dokładnie.
5: O to właśnie chciałam zapytać, może nie tyle o to, jak wy się zmieniłyście, ale jak się Koda zmieniała przez te lata. Teraz tak spójrzmy na to, jak to dzisiaj wygląda, ale jeszcze na powrót przenieśmy się o dekadę do tyłu. Zakładałyście 10 lat temu, że właśnie tak to będzie wyglądało po 10 latach?
6: Nie, wydaje mi się, że nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić. Początki były na pewno skromne, dużo było mniej pewności w tym wszystkim i takiej samoświadomości, pewności siebie, ale rzeczywiście z roku na rok, widząc, jak to się rozwija, czułyśmy w sobie coraz większą taką pewność i widziałyśmy też po dzieciakach, że to jest dobra droga, że się naprawdę świetnie rozwijają i wiadomo, że nadal przed nami jeszcze jest, mam nadzieję, wiele również rozwoju, ale już te 10 lat pokazały, że zbudowaliśmy coś pięknego i że dzieci naprawdę rozwijają się wspaniale.
7: Myślę, że jak pracowałyśmy oddzielnie, bo na początku byłyśmy od dwoma instruktorkami dwóch innych zespołów i dopiero tak naprawdę jak połączyłyśmy się razem, to jest taka ogromna siła, bo bardzo dobrze się uzupełniamy. Tak, mamy odmienne charaktery, ale one się idealnie ze sobą współgrają i uzupełniają się.
6: Dokładnie.
7: Zdecydowanie razem jest.
6: Jesteśmy
7: lepiej.
6: Jak ogień i woda, ale rzeczywiście mam nadzieję, że mamy, czuję też to, że mamy na siebie taki fajny wpływ, że tam, gdzie jedna potrzebuje drugą przygasić, to robi, a tam, gdzie druga potrzebuje trochę takiego ognia, to się tutaj fajnie uzupełniamy.
7: No więc. I na co dzień się przyjaźnimy też, więc to nie jest tylko praca, więc to jest taka przyjaźń, myślę, że na całe życie. Więc oprócz, mówię, zawodowych, to mamy też bardzo dużo wspólnego z życia prywatnego, osobistego, tak?
5: Okej. Jak zaczynałyście, to tak, nie od dzisiaj wiadomo, że Konin to roztańczone miasto. Mamy trochę tych zespołów tanecznych i to takich całkiem niezłych z osiągnięciami. No miałyście sporą konkurencję na początku. Jak udało wam się stworzyć to, do czego doszłyście? I jakie miejsce Koda dzisiaj na tanecznej mapie Konina zajmuje?
7: To znaczy, ja myślę, że ja nigdy nie patrzyłam na moje koleżanki z branży, że tak powiem, jako konkurencję. Każda z nas robi coś swojego i każda robi to jak najlepiej. Wiadomo, że są czasem lepsze sezony, są gorsze sezony, ale przede wszystkim wydaje mi się, że stworzyłyśmy tak wspaniałą społeczność i to jest naszym największym sukcesem, że dzieci są z nami parę lat, nie zmieniają zespołów i są z nami i to się rodzi tak naprawdę taka duża rodzina i przyjaźń między nami, a nie tylko te osiągnięcia, o których właśnie dużo się mówi. Tak, bo zespół to jest coś naprawdę więcej i możemy z tego więcej wyciągnąć niż tylko puchary, medale i osiągnięcia. Więc stworzyliśmy naprawdę świetną społeczność młodych, fajnych ludzi.
6: My też się wywodzimy z konińskich zespołów, więc tak naprawdę patrząc na te zespoły, no nie patrzyłyśmy na nie jako na konkurencję, tylko jako inspiracja i miejsca, do których mamy ogromny szacunek, instruktorzy, do których mamy ogromny szacunek, bo same też z tych miejsc się wywodzimy i też wiemy, ile to kosztuje pracy, ile to kosztuje poświęceń i znamy tych ludzi personalnie, więc nigdy jakoś do tego nie podchodziłyśmy tak zawistnie,
7: oczywiście jako konkurencja.
6: Tak, tylko jako po prostu taka konińska ekipa, z którą się widujemy w różnych miejscach Polski, na różnych wydarzeniach.
7: Każdy robi swoje po prostu.
6: I zawsze sobie możemy coś miłego powiedzieć i razem porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami.
5: To o dzieciakach teraz porozmawiajmy. Te pierwsze, które przyszły do was 10 lat temu, domyślam się, że to już dzisiaj dorośli ludzie.
6: Tak, są to dorosłe już osoby. Z dużą częścią mamy cały czas kontakt. A nawet teraz w ramach naszego jubileuszu udało się bardzo dużą część tych ludzi ściągnąć do nas z powrotem i znowu zatańczą z nami na scenie. Będziemy mieli blisko 30-osobową ekipę absolwentów, którzy znaleźli czas w swoim dorosłym...
7: Tak, przyjechali z całej Polski. Polski z walizkami, tak. Żeby nas tutaj wesprzeć i pokazać się ponownie na scenie.
6: I w ramach kilku prób stworzyliśmy choreografię, która będzie również widoczna na scenie, więc jest to dla nas ogromnie miła sprawa, że znowu się z nimi widzimy i tak naprawdę widząc ich teraz na sali po tych kilku latach przerwy, czułyśmy, że tej przerwy nie było, tak. że gdzieś tam, tak jakbyśmy się dopiero wczoraj rozstali i znowu tak. Udało nam się działać razem, niektóre, jest to bardzo miłe.
7: Tak, niektóre z tych osób gdzieś tam dalej poszły w świat tańca, dalej poszły, nie wiem, na studia taneczne, z czego też jesteśmy niesamowicie dumne, tak. Że gdzieś zaszczepiłyśmy w tych młodych osobach taką pasję do tańca i one dalej w tym świecie tańca są.
6: Tak, a nawet jeżeli takie osoby nie poszły w drogę taneczną, to widzimy i słyszymy też od nich, a zresztą też same widzimy po sobie, że ten taniec daje coś więcej, że daje taką pewność siebie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, więc rzeczywiście dziewczyny też mówią o tym, że w dorosłym życiu taki bagaż, który mają ze sobą w postaci tych doświadczeń tanecznych, scenicznych dużo im daje, dużo wnosi w ich życie dorosłe.
5: A jak dzieciaki się zmieniały przez te 10 lat? Ich podejście do pracy po prostu.
7: To jest ciekawe.
5: Bo czasy się zmieniły tak, jednak to jest i to ciekawe bardzo, badanie, nie? To
7: ciekawe, właśnie o tym niedawno rozmawiałyśmy że tak. Jednak czasy takie, które nawet my tańczyłyśmy, czasy, gdzie nie było tak telefonów, nie było social mediów, nie było tego wszystkiego, co jest teraz dookoła, były troszeczkę innymi czasami. Kiedy się szło po szkole na trening i to było najważniejsze, tak? Żeby ciężko trenować, a teraz dzieciaki mają dużo więcej rozpraszaczy dookoła i wszystkiego innego. I nie są już tak bardzo skupione na tym treningu, takim ciężkim treningu, chociaż no nie możemy powiedzieć, no u nas dzieciaki bardzo ciężko pracują i to nie jest tak, ale porównywając dzieci, które były jakieś 10 lat temu, a te dzieci, które są teraz, to jest delikatna różnica.
6: Tak, mamy też możliwość pracować z młodszymi dziećmi, 5-latkami i rzeczywiście uwaga dzieci jest, musimy się bardzo nagimnastykować, żeby tą uwagę łapać i żeby zajęcia były dla nich atrakcyjne, bo rzeczywiście mam wrażenie, że gdzieś taka postawa skupienia troszeczkę wymaga tutaj pracy, ale z czasem, już z miesiąca na miesiąc widzimy, że jesteśmy w stanie to fajnie wypracować i nauczyć się takich zasad i idzie to w dobrym kierunku.
5: Co dzisiaj młodzież konińska najchętniej tańczy?
6: No, ciężko mi powiedzieć.
7: Najchętniej my akurat jesteśmy w stylach taniec współczesny, taniec jazzowy. Bardzo też stawiamy nacisk na improwizację u dzieci. Improwizacja to jest jakby tak... Krótko mówiąc, najprościej tworzenie własnych choreografii do muzyki. Na bieżąco, którą słyszą w danym momencie i żeby tańczyć do tego, co czują, jakie czują dźwięki i tak naprawdę jak sobie wyobrażają ten ruch w swojej głowie. Więc to myślę, że też idzie u nas w dobrym kierunku, bo już od najmłodszych lat próbujemy otwierać na tą właśnie improwizację, na ten taki własny ruch, żeby nie narzucać dzieciom też własnego ruchu, tylko żeby one mogły pokazać to, co one tak naprawdę co im w duszy grało.
6: Tak, ale też stawiamy bardzo na to, żeby dzieci miały okazję, chociaż okazjonalnie gdzieś tam spróbować nowych styli tańca. Takich, które jakby nie są naszymi wiodącymi, ale rzeczywiście to otwiera bardzo fajnie głowę i ruch i sprawia, że ten taniec nie jest tak monotonny, tylko rzeczywiście mają okazję spróbować i hip-hopu, i house'u, i walkingu, i różnych styli, które rzeczywiście ten ich język ruchowy na pewno poszerzają.
5: Okej, to jeszcze na koniec powróćmy do wspomnień. Takie momenty największych wzruszeń, które jako pierwsze przychodzą do głowy z tych 10 lat.
6: Mi się od razu pojawia nasz jubileusz z okazji 5 lat zespołu, tak. Bo rzeczywiście mam wrażenie, że to był taki pierwszy nasz taki nasz występ od początku do końca, taki jakbyśmy chciały, taki z serca i rzeczywiście czuliśmy, że każde dziecko, każdy młody człowiek był w to zaangażowany bardzo emocjonalnie. Więc było pełno wzruszeń, było pełno emocji i to mam w głowie jako pierwsze.
7: Tak, ja też bardzo wspominam dobrze festiwal dziecięcy i pierwsze nagrody, jakie nam się udało zdobyć i których się totalnie nie spodziewaliśmy. I to jest chyba największe zaskoczenie, że jeżeli na coś nie czekamy i to się zdarzy, to jest największa radość. I te łzy dzieciaków, które wyczekują tutaj przed Domem Kultury na wyniki, później tańczenie na konińskiej scenie, odbieranie aplauzu tutaj u nas w Koninie, to takie chwile, chociaż było ich pełno, bo my naprawdę zwiedziliśmy mnóstwo turniejów tanecznych i mamy dużo, dużo osiągnięć. I każde osiągnięcie jest dla nas ważne.
6: Ale dla mnie na przykład to, co powiedziałaś, jest szczególne pod tym kątem, że kilka lat temu to, co teraz nam się udaje gdzieś tam osiągnąć albo gdzieś się pokazać, to kiedyś było takim niedoścignionym marzeniem.
7: Tak.
6: Że patrzyłyśmy na przykład na galę konińską i sobie tak cicho myślałam, mówię, ale kurczę, fajnie by było kiedyś tam wystąpić i to się zaczyna dziać. Więc to jest dla mnie ogromny sukces, że rzeczywiście możemy się mierzyć w ogóle jakoś powoli z tymi zespołami, które już działają wiele, wiele lat i daje to taką motywację do dalszego działania, tak, że jednak rzeczywiście to idzie w jakimś dobrym kierunku.
7: Fajne.
6: I jest dostrzegane i jest doceniane po prostu.
7: Tak, jest dużo miłych słów po takich występach, czy w Koninie, czy gdziekolwiek, jak jest taki feedback od ludzi, że to jest dobre, to my wiemy też, że idziemy właśnie w dobrym kierunku i że robimy to dobrze, po prostu.
5: Co się wydarzy w kolejnych 10 latach w Kodzie?
6: Co się wydarzy? No mam nadzieję, że nadal będziemy tak zgrane i będziemy miały tak samo dużo pasji jak teraz, a może nawet więcej, bo rzeczywiście nie zawsze jest to proste, żeby mieć w sobie ten ogień tak samo rozpalony jak na początku swojej drogi, więc myślę, że to, mam nadzieję, że duży rozwój.
7: Tak, mam nadzieję, że nadal będziemy właśnie miały w sobie tyle energii i tyle pasji i że to się gdzieś nie skończy, że nie ma limitu tego i że będziemy zaszczepiać w tych młodych ludziach to samo, co w nas kiedyś zaszczepili tutaj instruktorzy nasi.
6: I że na 20-leciu spotkamy się z kolejnymi absolwentami i
7: to pokolenie gdzieś tam rośnie.
6: Będą do nas wracać.
5: Gratuluję tego wszystkiego, co wydarzyło się. Życzę z okazji tego jubileuszu wszystkiego, co najlepsze. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Marta Merdzińska.
6: Dziękuję bardzo.
5: Klaudia Cembrowicz.
7: Dziękuję bardzo.
5: Zespół tańca Koda działający przy Konińskim Centrum Kultury. Ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także dziękuję. Za nami Kulturalny Tygodnik. Do usłyszenia.
3: Kulturalny Tygodnik w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano

pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

Meloradio Kolin. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

teraz piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocia. Reklama.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
3: Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka